zbudził mnie pierwszy wiosenny deszcz. Nikt nie ostrzegał, że to może być przełomowe.

76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie było.

7 to nie rzędem 5, to po prostu 4 bardzo ładne dni przed nami. Magda Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Piłki Nożnej, to w kalendarzu. Światowy Dzień Futbolu, do tego wszystkiego święta najważniejsze. Patrząc na to, co działo się w miniony weekendy, Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana i Dzień Wyzwolenia Afryki również w kalendarzu mamy. Zapraszam, aferanek@afera.com.pl. Cześć, Kamil.

ocenił prokurator. Kulisy działań warszawskiego urzędnika oskarżonego o szpiegowanie dla Rosji poznaliśmy z jawnej części aktu oskarżenia sporządzonego przez prokuratora Lesława Bożka. Tomasz L. został zatrzymany w marcu roku 2022, 21 dni po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego weszli do jednego z miejskich urzędów w warszawskich Włochach chwilę po 7 rano. Tomasz L., skromny urzędnik z pensją 5000 złotych, miał przy sobie plecak od Armaniego, a w nim 4 karty pamięci, 3 pendrive'y i przenośny dysk twardy. Fakt posiadania takiej ilości prywatnego sprzętu przenoszonego do miejsca pracy nie znajdował żadnego uzasadnienia, tak ocenił później prokurator Bożek. Ilość danych, które Tomaszowi L. udało się zebrać w ciągu wieloletniej pracy, robi wrażenie. Służby znalazły pełne kartony dysków, kart pamięci i pendrive'ów o gigabajtach danych i o majątku na stronie pierwszej oraz na stronie siódmej. Przeczytacie w historii Tomasza L. właśnie. Na pierwszej rozpoczęcie tego tematu się znalazło. Świątynia bez ognia o kulturze na stronie numer jeden również. Po świetne wieści z Cannes do nas przychodzą. Paweł Pawlikowski po raz drugi w karierze został uhonorowany nagrodą dla najlepszego reżysera. Tym razem ex aequo złotą palmą jury nagrodziło Christiana Mingiu za film Fjord. Grand Prix trafiło do Andrzeja Zwiagincewa za Minotaura. No a więcej w korespondencji z Cannes na stronie 14 oraz na stronie 15. Temat dnia we wnętrzu wyborczej o rosyjskiej ofensywie, która zakończyła się porażką. Rosjanie ponieśli duże straty. Ukraina zdołała nawet odzyskać niewielką część terytorium. Czy zdobycie całego Donbasu jest ponad siły Rosji? Takie pytanie zadaje Piotr Andrusieczko właśnie w tym artykule na stronie 4 oraz na stronie 5 w temacie dnia w Gazecie Wyborczej. Zaglądamy do Rzeczpospolitej. Tutaj o najważniejszym dla firmy, czyli o dobru firmy, po prostu. O przedsiębiorstwach i o prawie na stronie pierwszej pisze Piotr Szymaniak. Przedsiębiorstwo po zmarłym trafi do tego spadkobiercy, który da najlepszą gwarancję dobrego zarządzania biznesem. Na początku tego artykułu jest napisane: przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projekt nowelizacji przepisów, który poznała Rzeczpospolita, zakłada, że przy podziale majątku po zmarłym przedsiębiorcy decydujące ma być dobro firmy, a niekoniecznie interes samych spadkobierców. O zmianach w prawie, o tym, że biznes ma przetrwać, no i o sprawach rozwodowych, słów kilka również na stronie pierwszej przeczytacie, oraz w rozwinięciu na stronie 11. Ilu żołnierzy USA w Polsce, to o bezpieczeństwie temat podjęty przez Jędrzeja Bieleckiego i Michała Kolanko. 5 dni po ogłoszeniu w mediach społecznościowych przez Donalda Trumpa wysłanie do Polski 5000 amerykańskich żołnierzy, wciąż nie wiadomo, co przywódca Stanów Zjednoczonych miał na myśli. W swoim wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział dodatkowe 5000 wojskowych w Polsce. Co to oznacza? Wznowienie wstrzymanej rotacji, która została wstrzymana 12 maja, przesunięcie części sił z Niemiec do Polski. W piątek w trakcie spotkania szefów dyplomacji NATO sekretarz generalny Mark Rutte przyznał, że plan Amerykanów nie jest dla niego jeszcze zupełnie w pełni jasny. No i dla Polaków również ten plan jasny w pełni nie jest. Na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej i siódmej na ten temat sobie poczytacie. Nasze tiry tracą unijny rynek. W pierwszym kwartale roku 26 zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym ubiegłym roku. Z 1327 firm transportowych zakończyło działalność w roku 2025. O polskiej branży transportowej na stronie pierwszej i 17 więcej informacji znajdziecie. W dzienniku Gazecie Prawnej na stronie numer 1 o biznesie, który radzi, jak usprawnić naszą dyplomację gospodarczą. Polskie firmy potrzebują wsparcia w otwieraniu drzwi za granicą, aby skuteczniej zdobywać nowe rynki. Tak przekonywali ministra Radosława Sikorskiego, członkowie Rady Prawno-Gospodarczej dziennika Gazety Prawnej. Cała ta historia opisana jest na stronie pierwszej. Staram się podczas moich wizyt zagranicznych, szczególnie w krajach, gdzie mamy istotne interesy gospodarcze, ograniczyć coś w rodzaju polskiego dnia. Dzięki temu można załatwić w krótkim czasie
sprawy, które w normalnych warunkach zajęłyby wiele miesięcy, tak zapewniał szef dyplomacji Radosław Sikorski podczas kolejnego posiedzenia właśnie tej wspomnianej wcześniej Rady. Strona pierwsza oraz strona czwarta to ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej. Dodatkowo o poczęstunku z akcyzą pisze Mariusz Schulz. Kto przywozi z innego kraju Unii Europejskiej tytoń lub alkohol na własny użytek, nie może oświadczyć celnikom, że skorzysta z nich ktokolwiek inny, choćby był to członek rodziny. Inaczej straci prawo do zwolnienia z akcyzy. Co innego, jeśli na przykład przywiezie 90 litrów włoskiego wina i zadeklaruje, że wypije je sam. W takim wypadku alkohol pozostaje nieopodatkowany w kraju. No i na ten temat poczytacie więcej na stronie pierwszej w Dzienniku Gazecie Prawnej. Na sam koniec zaglądamy do Głosu Wielkopolskiego. No i w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim o milionach, które zniknęły, no i o prezesie, który wyjechał i został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był poszukiwany niemal 10 miesięcy listem gończym i czerwoną notą Interpolu. Teraz Marcin P., prezes zarządu Cinkciarz.pl, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Na stronie trzeciej więcej na ten temat poczytacie o milionach, kredytach i braku gotówki. Na stronie czwartej, czyli o sprawdzeniu oświadczeń majątkowych za rok 2025 radnych Koalicji Obywatelskiej. Na stronie czwartej informacje znajdziecie to w Głosie Wielkopolskim. I my tym samym kończymy przegląd porannej prasy na prawie 12 minut po godzinie 7.

pseudonimy i nazwiska, ale ja zapraszam was bardzo serdecznie na pojedyncze dni, bo mam wejściówki właśnie na czwartek, wejściówki na piątek i wejściówki na sobotę. Co musicie zrobić, żeby powalczyć o takie karnety? No, napisać do nas pod numer 7148, w treści wpisać afera, wasze imię i nazwisko, dodatkowo do tego dzień, na który chcielibyście się wybrać, czyli czwartek, piątek albo sobota, no i odpowiedź na pytanie konkursowe, czego nie można o poranku zapomnieć, tak nawiązując do dzisiejszych tematów rozmów porannych właśnie. Czego nie można o poranku zapomnieć, to pytanie, no i przypominam formę, afera, wasze imię i nazwisko, czwartek albo piątek albo sobota, musicie sobie dzień wybrać, no i odpowiedź na pytanie, czego o poranku nie można zapomnieć. Złotówka i 23 grosze to jest koszt takiej wiadomości.

0: Strzeleckiej i Kazimierza Wielkiego. Drogi A2 i S11 są przejezdne. Zarząd Transportu Miejskiego nie poinformował o żadnych zmianach w komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy zostaje zatem po staremu. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
1: Aferanek. Najlepsza pobudka.

zakończyło niestety remisem, no ale to nie zmienia faktu, że Lech Poznań jest mistrzem Polski. I to nie po tym spotkaniu, ale już po poprzedniej, bo po 33. kolejce, kiedy to Lech Poznań wygrał z Radomiakiem 3-1. Świętowania było wiele, świętowanie przede wszystkim było huczne i tłumne na międzynarodowych targach poznańskich. No i co? No i teraz będzie trzeba po prostu poczekać do kolejnego sezonu Ekstraklasy, żeby móc świętować dokładnie tak samo. No i trzymać kciuki za Lecha Poznań, żeby wygrał kolejny sezon. Tymczasem my się kolejnymi sezonami, kolejnymi rozgrywkami nie przejmujemy. Wiemy, że Lech Poznań jest mistrzem Polski. Kolejne spotkanie, które mogliśmy oglądać, to Pogoń Szczecin i GKS Katowice, remis 1-1, Krakowia Korona Kielce, remis 1-1, Raków Częstochowa Arka Gdynia to 3-0, Bukowy Termalika Nieciecza i Lechia 3-2, Jagiellonia Białystok, Zagłębie Lubin 1-0, Legia Warszawa Motor Lublin 4-0, Górnik Zabrze i Radomiak to, uwaga, uwaga, 6-2, no i Widzew Łódź oraz Piast Gliwice to 2-1. Tak wyglądała ostatnia kolejka Ekstraklasy. Jeżeli chodzi o tabelę, no to na miejscu drugim Górnik Zabrze 56 punktów, na miejscu trzecim Jagiellonia Białystok również 56 punktów, Raków Częstochowa i GKS Katowice w strefie spadkowej, na miejscu 16 Lechia, potem 17 Arka, no i na miejscu 18 Brookbet Termalika Nieciecza. To Ekstraklasa i to ostatnia kolejka. Zaglądamy również do ostatniej kolejki La Ligi, moi drodzy, no bo to jednocześnie ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w tych rozgrywkach. W zeszłym tygodniu mogliśmy go oglądać po raz ostatni na Camp Nou, kiedy to FC Barcelona wygrała 3-1 z Realem Betis. No a teraz po raz ostatni w ogóle, tylko że w meczu wyjazdowym FC Barcelona grała z Walencją. Walencja wygrywa to spotkanie 3-1. Jedyny gol dla FC Barcelony, jaki został strzelony, to w 60 minucie przez Roberta Lewandowskiego. Właśnie. Niestety zakończyło się to przegraną, no ale tak czy tak Robert Lewandowski skwitował to swoim ostatnim golem w La Lidze. Tym samym również FC Barcelona, to trzeba powiedzieć i to trzeba przypomnieć, wygrywa La Ligę. No i to również nie w ostatnim spotkaniu, no a kilka spotkań przed zakończeniem całego sezonu. Barcelona na miejscu pierwszym 94 punkty, potem Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis. I tak ta tabela, jeżeli chodzi o La Ligę, się układa. Moi drodzy, z piłki nożnej przenosimy się do świata tenisa, no bo French Open nieustająco trwa. Spotkania kwalifikacyjne mogliśmy oglądać w zeszłym tygodniu, no i pierwszą rundę mogliśmy zobaczyć również w minioną niedzielę. Jeżeli chodzi o tę, no to nasza polska reprezentantka tutaj swoje spotkanie rozegrała, no i to spotkanie wygrała, a długie było, trzeba to powiedzieć. Magdalena grała z Terezą Walentową, no i wygrywa ten mecz 5-7, 6-4 i 7-6 w pierwszej rundzie French Open. Kolejne spotkanie nasze reprezentantki będą grały już dzisiaj, to w pierwszej rundzie Maja Chwalińska zmierzy się z Quyen Wen Zheng po godzinie 11:00. Kolejny mecz, który będziemy mogli zobaczyć, jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to już jutro, jeżeli dobrze patrzę, no ale do jutrzejszych, pojutrzejszych i kolejnych spotkań będziemy zaglądać, moi drodzy, z biegiem całego tygodnia. Wiemy na pewno, że w środę reprezentacja Polski rozegra swoje spotkania, tutaj Frank i tutaj Linet, w kolejnej rundzie, bo drugiej, no ale nie wiemy jeszcze, z kim te spotkania rozegrane zostaną. Jeżeli chodzi o panów, no to również pierwszą rundę mogliśmy oglądać w minioną niedzielę, no i tutaj polskiego reprezentanta nie zobaczyliśmy, no bo polscy reprezentanci swoje spotkania rozpoczynają już dzisiaj. To po godzinie 12:40 Hubert Hurkacz zmierzy się z Jaume Munnarem, jeżeli chodzi o tego zawodnika. No a kolejne spotkanie kolejnego zawodnika, naszego reprezentanta, czyli Kamila Majszaka, w pierwszej rundzie, to już jutrzejszy mecz z Alejandro Tabillą z godziną. Do ustalenia z godziną jeszcze nie wiadomo. No i to French Open, moi drodzy, wygląda właśnie w ten sposób. Kolejne ligi również się kończą. Tym razem zaglądam do tego, co w Orlen Super Lidze Mężczyzn. Tutaj jesteśmy na etapie finałowym. Mowa oczywiście o piłce ręcznej. Mogliśmy w niedzielę oglądać spotkanie Orlenu, Wisły Płock i Industrii Kielce. To spotkanie zostało wygrane przez Industrię Kielce właśnie 30-25, 19-11 i 11-11.
do 14. Kolejne spotkanie, które w weekend mogliśmy zobaczyć, to mecz o trzecie miejsce pokarnych. To spotkanie się zakończyło Ostrowi i Wybrzeża Gdańskiem. To 34-35. Ostrowia, Wybrzeże, Gdańsk. To nie koniec, moi drodzy. No bo kolejne spotkania będziemy mogli oglądać. Oczywiście to nie jest tak, że jest jeden finał rozegrany, no i wiadomo, kto jest mistrzem Polski. Trzeba trochę na to poczekać. Kolejne spotkanie finałowe będziemy mogli oglądać już 31 dnia maja. Tutaj Industria Kielce i Orlen Wisła Płock również. Tym samym kończymy przegląd świata sportowego. 8 minut nam zostało do godziny 8:00.

Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana, Dzień Wyzwolenia Afryki, Światowy Dzień Futbolu i Światowy Dzień Piłki Nożnej w kalendarzu również mamy, więc wszystko się zgadza. Za chwilę sobie zajrzymy do tego, co w płycie tygodnia na ten tydzień zostało przygotowane, no ale zanim to, to jeszcze przysłowie na dzisiaj. Jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha.

również w formie. No i taką formą Szymon Justyński na przykład bawi się na pierwszym kawałku. To Radio Love.

0: Tompią. Kacperczyk. White 2115. Jan Rapowanie. Hubert Kropka. Golec Orkiestra. Grubson. Izalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. 98,6.

0: Niedziałek, kolejny tydzień, nowe wyzwania i naładowane baterie po weekendzie. Mówi do Was Karolina Duchiewicz i przedstawię Wam, w jaki sposób możecie sobie umylić ten mimo wszystko trudny dla niektórych dzień.
1: Przynęta kulturalna.
0: Baśń nie tylko dla dzieci. Kaliani to etniczny musical pełen magii, emocji i tajemnic plemienia Tanaho. Przepowiednia szamana zmienia los młodej Kaliani i wystawia na próbę siłę rodziny, serca oraz przeznaczenia. Czy można uciec przed losem? I czy miłość potrafi pokonać mrok? Zanurz się w świecie egzotycznych rytmów, niezwykłych wierzeń i widowiskowej oprawy. Kaliani zachwyca muzyką, wzrusza historią i zostaje w pamięci na długo. To idealny spektakl dla całej rodziny, ale też na wyjątkowy wieczór we dwoje. Teatr Muzyczny, godzina 19. Dzień mamy już jutro. Podaruj jej prezent dziś. Miłość, humor i błyskotliwe puenty. Właśnie z tego zbudowany jest świat piosenek Młynarskiego. To teksty, które bawią, wzruszają i z niezwykłą lekkością opowiadają o relacjach, codzienności i emocjach dobrze znanych każdemu z nas. Każdy utwór niesie tu własną historię, czasem nostalgiczną, czasem przewrotną, ale zawsze prawdziwą. Zakochani w Młynarskim to koncert pełen znanych utworów w nowych aranżacjach, gdzie słowo wybrzmiewa mocno, naturalnie i wciąż zaskakująco aktualnie. Kino Teatr Apollo, godzina 19. Aferanek.

0: analiza chemiczna była żarłoczna. Aby zbadać skład nowej substancji, trzeba było spalić jej ogromne ilości, często kilka gramów. Fregl spędzał lata na izolowaniu cennych cząsteczek z kilogramów tkanek zwierzęcych tylko po to, aby na końcu mieć ich zaledwie kilka miligramów. Analiza klasyczna oznaczałaby zniszczenie całego dorobku życia w jednej próbówce. On jednak miał dość. Powiedział, albo nauczy się ważyć pyłek kurzu, albo ta nauka nie ma sensu. Porzucił na chwilę swoje badania biologiczne i stał się konstruktorem. Musiał wymyślić wszystko na nowo. Kluczem była mikroanaliza ilościowa związków organicznych. Nawiązał współpracę z mechanikiem precyzyjnym, Kuhlmannem. I wspólnie stworzyli wagę o niesamowitej czułości. Potrafiła ważyć nawet z dokładnością do 1000 mg. Ale waga to był dopiero początek. Fregl zminiaturyzował cały sprzęt do analizy elementarnej. Małe rurki do spalania, mikrobiurety, miniaturowe naczynka. Opracował metodę spalania tak precyzyjną, że wystarczyło zaledwie 3 do 5 mg substancji, czyli tyle co ziarnko piasku, aby określić, ile w niej jest węgla, wodoru, azotu czy siarki. Kiedy wieść o tej metodzie rozeszła się po świecie, laboratoria chemiczne przeżyły szok. To, co wcześniej zajmowało tygodnie i wymagało kilogramów surowca, teraz można było zrobić w jeden wieczór na odrobinie proszku. W 1923 roku Fritz Fregl otrzymał Nagrodę Nobla z chemii. Był to pierwszy raz, kiedy nagrodzono nie odkrycie nowego pierwiastka czy teorii, ale metodę analityczną. Szwedzka Akademia zrozumiała, że bez mikrooczu Fregla chemia organiczna i biochemia uderzyłyby w mur. Dzięki niemu chemicy mogli wreszcie badać hormony, witaminy i skomplikowane enzymy, których w naturze występują tylko śladowe ilości. Fregl nie był samolubnym naukowcem. Wiedział, że jego technika wymaga chirurgicznej precyzji i specjalnego szkolenia. Zamiast opatentować wszystko i zbijać fortunę, otworzył swoje laboratorium dla badaczy z całego świata. Do Gracu pielgrzymowali chemicy ze wszystkich kontynentów. Fregl osobiście uczył ich, jak trzymać pęsetę, jak czyścić mikroszkło i jak zachowywać spokój, gdy waży się coś, co może zdmuchnąć jeden oddech. Stał się mentorem całego pokolenia biochemików. Jego podręcznik, ilościowa mikroanaliza organiczna, stała się biblią laboratoriów na dekady. Co nam dziś pozostawił? Spójrzmy na współczesną medycynę. W testach krwi, kiedy idziemy do laboratorium i oddajemy małą fiolkę krwi do pełnej analizy, to korzystamy z jego dziedzictwa. W kryminalistyce analiza śladowych ilości substancji na miejscu zbrodni zaczęła się od jego marzenia o badaniu miligramów. W farmacji projektowanie nowoczesnych leków opiera się na mikroanalizie, która pozwala badać czystość substancji bez marnowania drogocennych składników. Fregl pokazał, że wielkość nauki nie zależy od wielkości aparatury, ale od precyzji myślenia. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
1: Autopromocja.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

Wjeżdżając na ulicę Skowskiego oraz na Jana Pawła II w jednym i w drugim kierunku będziecie musieli poczekać, gdzie będziecie musieli postać. Na rondzie Rata jest sytuacja bardzo podobna od Jana Pawła II, od Królowej Jadwigi, od Bolesława Krzywoustego i tym samym od ulicy Zamenhofa. Również wszystko zakorkowane, to jeżeli chodzi o wschód Poznania, jeżeli chodzi o całe centrum, no to również tutaj tak samo. Królowej Jadwigi, Garbary, Aleja Niepodległości, Święty Marcin, Rondo Kaponi, ulica Roosevelta, zakorkowane małe Garbary również delikatnie są. Ulica Niestachowska stoi, Świętego Wawrzyńca stoi, Dąbrowskiego zakorkowana, Przybyszewskiego zakorkowana, Niestachowska również zakorkowana, Lechicka zakorkowana, Lutycka zakorkowana, wiele ulic zakorkowane. Tym samym jeszcze na samym południu miasta Głogowska zakorkowana, Hetmańska zakorkowana. Nie wiem, co dzisiaj się dzieje, moi drodzy, ale nawet węzeł Poznań-Luboń zakorkowany przy Dolnej Wildzie jest. Jeżeli wy macie jakieś informacje, gdzie korków może nie ma, bo chyba takich ulic się mniej znajdzie, to możecie zadzwonić 618750213 albo napisać aferanek@afera.com.pl, bo na ten moment zdecydowana większość miasta po prostu stoi.

jeszcze Nawódź, jeszcze Sweet 8-0, jeszcze Tydeusza i Helemery. Wszystko na stronie afera.com.pl w zakładce Aferzasta. Notowanie 1743 już w najbliższy piątek. Zapraszam serdecznie.

0: powołany w drodze referendum. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła niemal 30%, co przełożyło się na ponad 175 tysięcy głosów. Tym samym został spełniony obowiązek uczestnictwa co najmniej 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Za odwołaniem Miszalskiego głosowało prawie 98% wyborców. Pomysłodawcy plebiscytu zarzucali politykowi zadłużanie miasta, obsadzanie stanowisk eksperckich ludźmi bez kompetencji, wprowadzenie wbrew woli mieszkańców strefy czystego transportu czy wysokie opłaty komunalne. Tymczasową władzę w mieście obejmie powołany przez premiera komisarz. Wybory następcy Miszalskiego muszą odbyć się w przeciągu 90 dni od przeprowadzenia referendum.
1: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Poznańcy Zieloni chcą zakazać komercyjnego polowania w pobliżu miejsc zamieszkania. Proponowana przez działaczy nowelizacja prawa łowieckiego zakłada też zakaz polowań dewizowych dla obcokrajowców. Projekt, żeby trafić pod obrady sejmowe, musi zebrać 100 tysięcy podpisów. Zbiórka ma ruszyć pod koniec maja.
2: Myśliwi mogą legalnie polować między innymi na dębinie, na morasku, na szczeszynku, w okolice Rusałki. Możemy iść na spacer, wybrać się rowerem z rodziną do Lasku Marcelińskiego i trafić tam na polowanie. Możemy dokarmiać kaczki na jakimś z tych jezior i za chwilę te same ptaki mogą być brutalnie zastrzelone na naszych oczach.
0: Mówił współprzewodniczący Poznańskich Zielonych Michał Stasiak. Więcej w tym temacie usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów po godzinie 20. Naszym gościem będzie Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni. Audycję możecie również śledzić w formie wideo na Facebooku i YouTube. Już w najbliższą niedzielę ulicami Poznania przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Wydarzenie poprzedzi msza święta w Kościele Ojców Dominikanów. Po marszu odbędzie się także festyn rodzinny pod tytułem Bądźmy Razem.
3: Za każdym razem Marsz dla Życia to jest taka chęć ucieszenia się życiem każdego z nas, ale też zawsze w tym marszu jest bardzo mocno obecny głos promocji każdego ludzkiego życia i to będzie niezmiennie też obecne w tym kolejnym marszu.
0: Mówił metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński. W programie festynu zaplanowano m.in. występy muzyczne i taneczne oraz strefy książek. Oprócz tego uczestnicy będą mieli okazję się zbadać. Poprowadzone zostaną też warsztaty z pierwszej pomocy.
1: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
0: W piątek wielkie otwarcie pływalni na Taborowej. Na poznaniaków czeka basen sportowy oraz baseny rekreacyjne wraz z jacuzzi. Gospodarzem obiektu będzie Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji. W najbliższym czasie odbędą się szkolenia ratowników WOPR. W weekend otwarcia zaplanowano wodny tor przeszkód, pokazy ratownictwa i animacje dla dzieci. Na Taborowej będą też prowadzone zajęcia z nauki pływania. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny na antenę.

25 dzień maja mamy w kalendarzu poniedziałek, moi drodzy, do weekendu nam tylko 4 dni zostały. Magda Grzegorz, Leon, Mariusz Marcjan, Dionizy, Zdeno, Biusz, Leona, Beda i Misława i Bożysław obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana, Dzień Wyzwolenia Afryki, Światowy Dzień Futbolu. Dzisiaj dużo świąt nam się również wylosowało w kalendarzu. No i przysłowie na dzisiaj. Jeszcze jedno trzeba powiedzieć. Gdy się w grzmot w maju odezwie na wschodzie, rok sprzyja się.

0: I to, o co my zabiegamy w tym momencie, to żeby miasto znowu zaczęło wydawać bardzo mały procent swojego budżetu, bo to będzie około 1%, a nawet tak naprawdę mniej budżetu miasta, który miałby na taki rower miejski zostać przeznaczony.
1: No i właśnie przy usługach publicznych i przy takich elementach życia codziennego, które na społeczeństwo są nastawione, nie można mówić, to dobrze zauważyłeś, że nie można mówić o opłacalności systemu. No bo nie o to przecież w tym systemie chodzi, żeby on się opłacał, tylko żeby służył.
0: No gdybyśmy mieli się kierować zyskiem, to musielibyśmy jutro zlikwidować w Poznaniu wszystkie tramwaje, wszystkie autobusy, część szpitali, albo przynajmniej podnieść ceny biletów do gdzieś tak 8-9 zł za przejazd. I pytanie, czy to miałoby wtedy sens?
1: No i prawdopodobnie takich podwyżek też się by koniec końców w pewnym momencie doczekamy, ale na razie jeszcze za to podziękujemy. No dobrze, to w takim razie jak taki rower miejski powinien wyglądać? No bo zbiórka podpisów ruszyła, to oznacza również, że jakiś pomysł na to jest.
0: Tak, to znaczy my celowo tutaj dość sprytnie, tak sobie myślę, napisaliśmy uchwałę bardziej kierunkową, to znaczy zobowiązującą prezydenta do przywrócenia systemu poznańskiego roweru miejskiego, bo uważamy, że finalny kształt tego systemu powinien być efektem bardzo długich i szerokich konsultacji społecznych. Jest masa różnych systemów. Są rowery stacyjne, są rowery bezstacyjne, są takie opcje wypożyczania rowerów długoterminowo, są systemy abonamentowe, są systemy rowerów elektrycznych, cargo. Jest masa różnych systemów i my już po ponad 10 latach funkcjonowania ich w różnych miastach całej Polski wiemy, jak taki system powinien wyglądać. My osobiście uważamy, że powinien być system w miarę zbliżony do wrocławskiego, czyli powinniśmy mieć rowery stacyjne, ale także bezstacyjne, a także częściowo elektryczne dla osób, które nie mogą pedałować wyłącznie o własnych siłach, ale jednocześnie widzimy mega dużo takich fajnych nowinek technicznych, właśnie tak jak te rowery cargo, które pomogą ci przewieźć zakupy, rowery z wózkami, z koszykami na dzieci, które już przecież w Poznaniu także mieliśmy. Natomiast najważniejsze dla nas jest bezawaryjność tego systemu. System, który był w Poznaniu, on był w takich czasach, kiedy na przykład smartfony dopiero wchodziły i tam mieliśmy taką system wklepywania numerów na klawiaturze, co już dzisiaj się wydaje całkiem nie archaiczne, ale kilka lat temu jeszcze było normą. No i to, co wiemy, to że należy po prostu wykorzystać wszystkie możliwe narzędzia technologiczne do tego, żeby ten system był maksymalnie dla ludzi łatwy i dostępny. On oczywiście nie będzie pewnie tak tani, jak był jeszcze kilka lat temu, bo przypomnijmy, że 20 minut było za darmo, a godzina była za 2 złote, ale nawet gdybyśmy podwoili ten koszt, to wciąż będzie kilkukrotnie mniej niż transport publiczny, niż Ubery, niż te właśnie słynne hulajnogi elektryczne.
1: No właśnie, jeżeli mówimy o kosztach, to jeszcze musimy pomyśleć o kosztach dla samych użytkowników tego wszystkiego, no bo jedną z najlepszych funkcji, przynajmniej według mnie, takich rowerów miejskich, no był ten czas 20-minutowy, który był czasem zupełnie darmowym. No i
0: zakładam, że podobnie jak ja, jeździłeś od stacji do stacji i co 20 minut zmieniałeś rower.
1: Nie, tak akurat ja nie robiłem, ale bo ja w te 20 minut bardzo często dojeżdżałem na miejsce i do swojego celu.
0: No to ja doprowadzałem swoją poznańskość do szczytów i po prostu co 19 minut zmieniałem rower i jeździłem praktycznie za darmo po mieście.
1: No właśnie. I jak się w takim razie uchronić przed takimi osobami jak ty? I czy trzeba się
0: ja nie
1: chronić?
0: Uważam,
1: trzeba
0: ja nie uważam, się że należy się przed nimi chronić. Właśnie wręcz przeciwnie. Bo chronienie się przed nimi jest znowu nastawieniem miasta na zysk. I cały czas ta dyskusja jest sprowadzana do takiego momentu, no dobrze, kiedy ten system zacznie się opłacać. I to już sobie omówiliśmy. Ja nie mam absolutnie problemu z tym, że część poznaniaków...
1: Ale czy to nie jest wykorzystywanie tego systemu trochę ponad to, jak on powinien być wykorzystywany?
0: Nie, no absolutnie. Jeżeli system dopuszcza jakieś zasady i poznaniacy słyną z tego, że mają przywiązanie do każdej złotówki, to ja nie mam żadnego problemu z tym, że jeździmy tyle czasu, ile możemy i bierzemy kolejny rower. To też działa dość dobrze na cyrkulację tych rowerów w mieście, więc nie, tu absolutnie ja nie snułbym tutaj teraz takich dramatycznych wizji, że nagle upadnie komunikacja miejska i Ubery w Poznaniu, bo ludzie będą się co 19,5 minuty przesiadać z roweru na rower. Zresztą ten system już w Poznaniu obowiązywał i nie pamiętam, żeby zeszła tutaj jakaś plaga egipska w związku z tym.
1: 6000 osób podpisało się pod przywróceniem poznańskiego roweru miejskiego. Dzisiaj po godzinie 11 przed Urzędem Miasta na Placu Kolegiackim te podpisy mają zostać złożone. No i co dalej w takim razie?
0: No więc tutaj mamy na szczęście ustawowy, ale także uchwałowy system tego, jak to będzie wyglądało. My się w ciągu 14 dni musimy dowiedzieć od miasta, czy miasto nie ma żadnych uwag formalnych. Jeżeli nie będzie ich miało, to przewodniczący musi wpisać ten punkt na najbliższe posiedzenie Rady Miasta. Oczywiście najpewniej skieruje je do najpierw do prac komisyjnych. Obecnie jest aktualizowany też miejski plan rowerowy, więc my podejrzewamy, że w ciągu miesiąca, dwóch ten projekt trafi pod finalne obrady Rady Miasta. To na czym my się będziemy teraz skupiać najsilniej, to na wprost, i mówimy o tym otwarcie, bardzo twardej presji na konkretnych radnych miasta Poznania. My rozpoczęliśmy już rozmowy z kilkoma klubami w Radzie Miasta Poznania. Są trzy kluby, więc tutaj nie ma trochę tajemnicy pewnie z którymi. Natomiast to jest bardzo prosta ścieżka, bo to, co my składamy, to nie jest petycja, tylko to jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, czyli po prostu wyręczenie Rady Miasta w napisaniu im uchwały. My taką uchwałę złożymy, no i od większości w Radzie Miasta będzie zależało wyłącznie to, czy rower miejski do Poznania wróci. Więc to tych 30 kilku radnych miasta Poznania, oczywiście w dużej mierze tych z większości tworzonej przez Koalicję Obywatelską, będzie zależało, czy ten rower do Poznania wróci. Mam takie podejrzenie, że po wynikach referendum w Krakowie ci radni rządzący Poznaniem i pan prezydent mogą być trochę bardziej skorzy do zajmowania się sprawami obywateli.
1: A wrażenie wrażeniem, a to może macie jakieś informacje o nastawieniu radnych?
0: My wysłaliśmy maila do wszystkich radnych w naszym mieście z informacją, że bardzo chętnie się z nimi spotkamy i im przedstawimy ideę roweru miejskiego. Bo ja też oczywiście rozumiem, że taka inicjatywa po kilku latach niefunkcjonowania roweru miejskiego w Poznaniu może wywoływać wiele pytań. Otrzymaliśmy odpowiedzi od kilku radnych, już może nie będę zdradzał aż tak bardzo kupień z których, bo jednak chciałbym tutaj zachować taki nasz porządek konsultacyjne. Natomiast nie widzimy póki co bardzo negatywnego nastawienia, co ciekawe. Nawet prezydent Jaśkowiak w dniu, kiedy zaczynaliśmy zbiórkę podpisów, dość charakterystycznie dla siebie zwalił de facto fakt zlikwidowania rowerów miejskich na swojego byłego zastępcę Mariusza Wiśniewskiego. No to trochę pokazuje, że to niekoniecznie jest sprawa przegrana, a też warto zaznaczyć, że te 6 tysięcy podpisów, które mamy papierowo i elektronicznie, bo niestety system jest taki, że musimy mieć je papierowo, ale zbieraliśmy je też elektronicznie, to jest więcej niż dostała głosów absolutna większość radnych, która obecnie zasiada w Radzie Miasta. Więc gdyby nasz projekt był radnym, to byłby jeden z najpopularniejszych radnych w mieście.
1: No i zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. No a propos tej odpowiedzialności, no to przesuwanie jej jest rzeczą, do której chyba już się niestety przyzwyczailiśmy. Trzymam kciuki za poznański rower miejski. Kacper Nowicki ze Stowarzyszenia Wspólne Jutro był moim i waszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki wielkie i zawsze dobrze być w aferze od rana.
1: I powodzenia dzisiaj na Placu Kolegiackim również życzę.
0: Do zobaczenia.
1: 15 minut po godzinie 9:00.

0: That's Drop 19s. And as we drown in reverb on today's English breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, have a great week and look after yourself.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify. Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: Poniedziałki i piątki od 18.
3: Jezu, gdzie jestem?
4: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Autopromocja. Aferanek.

No a ja powiem tak, w następujący sposób. 14 minut nam zostało do 10, aż się zakręciłem w tym wszystkim, a to oznacza, że lista nowości jest przed nami.

0: wymiany wiedzy na temat projektowania, konstruowania i eksploatacji jednostek pływających. W sympozjum wzięli udział zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele firm z branży.
1: Przed polskim przemysłem jachtowym istnieje kilka wyzwań. Jednym z nich jest niedobór kadry pracowniczej, więc wszelkiego rodzaju działania, studenckie koła naukowe, czy wszelkiego udziału inicjatywy, których młody człowiek przed podjęciem pracy zawodowej może się nauczyć, czy dokształcić, są wręcz nieocenione późniejszej pracy zawodowej.
0: Mówił Tomasz Gonciarz z Vetus Polska. Gwoździem programu spotkania była prezentacja Power Boat, czyli obecnie największego projektu koła naukowego PUT Powertrain. Jest to łódź solarno-wodorowa, która już w tym roku weźmie udział w prestiżowym konkursie w Monako. Jutro startują na MTP Europejskie Targi Nauki. Do piątku Poznań będzie miejscem łączącym naukę, innowacje i biznes. Celem przedsięwzięcia jest promocja polskich naukowców i pomysłów powstających w środowisku akademickim.
2: 15-minutowe prezentacje będą miały przybliżyć rozwiązania gotowe do wdrożenia. W programie znalazły się bardzo bliskie i aktualne tematy, od hologramów wspierających chirurgię przyszłości, przez innowacyjne technologie odzyskiwania rzadkich, krytycznych surowców.
0: Mówił prorektor do spraw szkół doktorskich i kadr UAM profesor Piotr Pawluć. Inicjatorzy tego wydarzenia podkreślają, że polska nauka musi działać na rzecz polskiego przemysłu, a komercjalizacja wyników badań i bliska współpraca z biznesem są kluczowe. Europejskie Targi Nauki to wydarzenie darmowe i dedykowane każdemu. Obowiązują jedynie rejestracje.
3: Na antenę wchodzi kultura.
0: Poznańska Nagroda Literacka wręczona. Nagroda imienia Mickiewicza powędrowała do Doroty Masłowskiej, a stypendium imienia Stanisława Barańczaka przyznano Justynie Kulikowskiej. Masłowska otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 120 tysięcy złotych, a Kulikowska o połowę mniej. Jury swoją decyzję o przyznaniu nagrody autorce m.in. Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną uzasadniło unikatowym językiem Masłowskiej, który na stałe zmienił współczesną polską literaturę. W przypadku Kulikowskiej kapituła zwróciła uwagę na jej bezkompromisową poezję i siłę językową, która nie pozwala przejść obojętnie. I to już wszystko w porannym wydaniu serwisów i informacji. Na następne wydanie popołudniowe zapraszam od 15.57.
3: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
4: Godzina 10 wybiła na naszym zegarku. Moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy Kurę po raz ostatni na antenę.

No i tak, godzina 10 już wybiła, mamy 25 dzień maja. Moi drodzy, to poniedziałek, a to oznacza, że do weekendu zostały nam tylko 4 dni. No i z tą myślą przez cały tydzień, że te dni będą się zmniejszać oczywiście, będziemy musieli przejść. Oprócz tego, że 25 dzień maja, no to jeszcze Magda Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenowiesz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław dzisiaj obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Królewny, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana, Dzień Wyzwolenia Afryki i Światowy Dzień Futbolu. Dzisiaj w kalendarzu również się znalazły. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za to, że byliście z nami przez te minione 3,5 godziny. Do zwycięzców konkursu odezwiemy się drogą SMS-ową, no bo sporo tych wiadomości przyszło, w szczególności, że muszę jeszcze podzielić się na dzień czwartek, dzień piątek i dzień sobotę. No i odezwę się drogą SMS-ową po zakończonej audycji, więc jeżeli wysyłaliście, a widzę, że tak, to telefony w dłoń, no i czekajcie na wiadomość zwrotną. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Od godziny 6.30 byli z wami Ida Mikołajczak, Aniela Matuszkowiak, Marcel Kujawa i Kamil Strużyński. No i w tym składzie również się żegnamy kartką z kalendarza, jak zawsze.

wstrząsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Reklama. Alter Mixer.

0: Poniedziałek, kolejny tydzień, nowe wyzwania i naładowane baterie po weekendzie. Mówi do Was Karolina Duchiewicz i przedstawię Wam, w jaki sposób możecie sobie umylić ten mimo wszystko trudny dla niektórych dzień.
1: Przynęta kulturalna.
0: Baśń nie tylko dla dzieci. Kaliani to etniczny musical pełen magii, emocji i tajemnic plemienia Tanaho. Przepowiednia szamana zmienia los młodej Kaliani i wystawia na próbę siłę rodziny, serca oraz przeznaczenia. Czy można uciec przed losem? I czy miłość potrafi pokonać mrok? Zanurz się w świecie egzotycznych rytmów, niezwykłych wierzeń i widowiskowej oprawy. Kaliani zachwyca muzyką, wzrusza historią i zostaje w pamięci na długo. To idealny spektakl dla całej rodziny, ale też na wyjątkowy wieczór we dwoje. Teatr muzyczny, godzina 19. Dzień mamy już jutro. Podaruj jej prezent dziś. Miłość, humor i błyskotliwe puenty. Właśnie z tego zbudowany jest świat piosenek Młynarskiego. To teksty, które bawią, wzruszają i z niezwykłą lekkością opowiadają o relacjach, codzienności i emocjach dobrze znanych każdemu z nas. Każdy utwór niesie tu własną historię, czasem nostalgiczną, czasem przewrotną, ale zawsze prawdziwą. Zakochani w Młynarskim to koncert pełen znanych utworów w nowych aranżacjach, gdzie słowo wybrzmiewa mocno, naturalnie i wciąż zaskakująco aktualnie. Kino Teatr Apollo, godzina 19.
2: Radio Afera, roku.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
3: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: Reklama.
4: Alter Mixer.

0: 15.01. Co tam, Tymku, słychać w kalendarzu?
1: A, proszę pana, bardzo dobrze. 25 maja jest, godzina 15 jest, a to akurat nie z kalendarza odczytałem. Ale tak, Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz i

0: żeby wysyłać te SMS-y, bo naprawdę taki koncert się może długo jeszcze nie powtórzyć. Zagrają w środę, w tę środę w Blue Note'cie o godzinie 19:00 i żeby taką wejściówkę wygrać, należy wysłać SMS-a na numer 7148 z prefiksem afera, waszym imieniem oraz nazwiskiem i odpowiedzią na pytanie konkursowe, które, no, chciałem powiedzieć, wymyśliłeś świetnie.
1: Tak, no z okazji Dnia Księżniczki pytamy o waszą ulubioną bajkową księżniczkę, no i prosimy o uzasadnienie. Może to być coś dla was, no nie wiem, bliskiego, emocjonalnego, a może to być też rzecz, która wydaje wam się całkowicie zabawna. Najbardziej ciekawa odpowiedź wygrywa. Także tak, koszt takiego SMS-a to jest złoty 23, to już z VAT-em. Przypominamy Yellow Jackets, tak jak po angielsku osy. Także walczymy o bilety na osy.
0: Tak jest.

0: Wit Stwosz rozpoczyna w Krakowie pracę nad ołtarzem mariackim. Natomiast 1609, i to jest ta smutna, zakończył się proces przenoszenia dworu królewskiego, a więc też stolicy Polski, z Krakowa do Warszawy.
1: O! I to znaczy inaczej, nie jestem ekspertem i rozumiem, że przeniesienie dworu oznacza przeniesienie bardziej obsady tego dworu, a nie fizycznie kamyczka po kamyczku.
0: Na to wygląda, Wawel dalej stoi na swoim miejscu, więc chyba nie o to chodziło faktycznie.
1: No może po prostu był za ciężki, wierzę. To jeden news o Krakowie, drugi. Co jeszcze tam masz?
0: No powiedziałem już dwa. Słuchasz mnie.
1: Jejku. Przez chwilę się wyłączyłem, bo sprawdzałem jeszcze, upewniałem się, jeśli chodzi o moją część, bo zawsze jednak dobrze jest dwa razy sprawdzić, ale inaczej być nie chcę. 2012 rok i dokładnie 25 maja. Wtedy to premierę miał album An Awesome Wave od zespołu Alt-J. Zespołu, który tak naprawdę może niektórzy z was kojarzą, ale on się pojawia regularnie na antenie Radia Afera.
0: Tak, tydzień temu też był.
1: Tak, ale powiem ci więcej, on codziennie się pojawia.
0: No.
1: Naprawdę, nie żartuję.
0: Tak bym się spodziewał po nim, w sumie.
1: Ja ci powiem, czy ty wiesz, jaki utwór się pojawia?
0: Ja wiem, jaki utwór się pojawia. Utwór Tessellate.
1: No otóż nie.
0: Nie?
1: Nie, tu cię zaskoczę, ale za chwilkę Tessellate faktycznie zagramy, bo to jest bardzo ładny utwór, ale codziennie pojawia się utwór, początek utworu Left Hand Free, bo to jest fragment dżingla aferytmowego naszego. Więc de facto codziennie jest. Ale tak jak już dobrze wspomniałeś, tak teraz zagramy z płyty Awesome Wave. Utwór, który kryje się pod numerem na płycie, numerem 3.

0: gra w środę, już w tę najbliższą środę w klubie Blue Note w Poznaniu i na to wydarzenie mamy jedną wejściówkę podwójną. 7148 to nasz numer telefonu, numer SMS-owy. Z prefiksem afera należy wysłać SMS-a z imieniem i nazwiskiem waszym, no i odpowiedzią na to pytanie, które już teraz na antenie właśnie padnie, więc uwaga!
1: Z okazji Dnia Księżniczki pytamy o waszą ulubioną bajkową księżniczkę. Powód ulubieństwa może być dowolny, ale wymagamy naprawdę dobrego uzasadnienia.
0: Mhm. Ja się zastanawiam nad moją ulubioną, ale
1: ja chyba już mam.
0: Ale ja nie wiem, czy chcemy podpowiadać, więc nad tym się jeszcze troszkę pogłowimy i wrócimy do was z tą informacją. A w międzyczasie jeszcze trochę ciekawej muzyki zagrają dla nas Cury i Morele Bax.

0: Się bardzo bliskie i aktualne tematy, od hologramów wspierających chirurgię przyszłości, przez innowacyjne technologie odzyskiwania rzadkich, krytycznych surowców.
1: Seminaria, panele dyskusyjne, wystawy, wszystkie tego typu rzeczy, także nowoczesne technologie, zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii, czy tak jak już przed chwilą wspomniane, innowacje w sektorze medycznym. Jeśli chodzi o to, co tam już będzie tak dokładniej, no to na przykład Emilia Walasek, studentka Wydziału Archeologii UAM, też będzie tam się wystawiać. Co będzie celem jej wystawy?
2: Mój projekt polegał na przebadaniu zabytków przed wszelkimi etapami konserwatorskimi. Po tych pracach konserwatorskich takie ślady, próbki zostają zniszczone i to jest taki tego cel, żeby ustabilizować przedmiot w tym procesie rozkładu i jakby przedłużyć jego żywotność, żebyśmy mogli się cieszyć nim w muzeum. Badany zbiór obejmował około 20 zabytków. Były to dewocjonalia, głównie krzyżyki, w tym jeden szkaplerz. Projekt umożliwił przeprowadzenie specjalistycznych analiz, dzięki którym zbadano występujące na zabytkach organikę oraz określono skład chemiczny przedmiotów.
1: A materiały do tego...

0: jest warty uwagi. Jakbyś miał strzelać, chociaż ty wiesz, no to taki słabe będzie pytanie, nie? No ale o, jakbyś miał strzelać, ile samochód jedzie nad morze do Świnoujścia konkretnie?
1: Samochód? O kurczę, to jest kawałek, bo to jest, myślę, że około 4 godzin, jeśli nie ponad, a w to trzeba jeszcze na pewno wliczyć swego rodzaju postoje, wszystkiego rodzaju tego typu rzeczy.
0: No tak, prawda, potrzeby fizjologiczne też po
1: drodze
0: się zdarzają.
1: No dokładnie, zmęczenie kierowcy, to też trzeba wliczyć.
0: Tak, to
1: no więc
0: jest.
1: Tak, około 4-5 godzin może nawet.
0: Tak, to zagadkę w ogóle rozwiążemy w następnym wejściu, bo zdążę to sprawdzić. Natomiast wiem... Ile jedzie pociąg? 3 godziny i to niecałe.
1: To prawda, to jest dodatkowo pociąg kolei wielkopolskich, czyli kociąg w skrócie, który tak, będzie jechał z Poznania do nadmorskich kurortów, już to tak ujmijmy ogółem, Międzyzdroje oraz Świnoujście. I prawda, będzie wyjeżdżać pierwszy taki pociąg o 6:12 rano, a w Międzyzdrojach ma być już o 8:52.
0: Tak, a tutaj Paweł rozwiązał naszą zagadkę. Nie trafiłeś, dałeś samochodowi naprawdę, chyba lubisz samochody, bo samochód to jest prawie 6 godzin.
1: No a to może jeszcze on liczy jakieś korki, nie? Chociaż w sumie do korki tam trzeba liczyć.
0: No on pewnie liczy aktualną godzinę, ale tak czy siak, jakbyś jechał nad morze, to albo trafisz na poranny korek, albo trafisz na jakiś taki...
1: Albo środkowo-dniowy korek, będzie albo wieczorny korek.
0: Będzie jakiś korek. Na torach
1: jakiś korek
0: nie ma korków,
1: będzie.
0: Zwykle.
1: No zwykle, dokładnie. Chociaż no wiemy, jak to czasami bywa. Aczkolwiek chciałem powiedzieć, że kopnąłem się tylko o godzinę. To też nie jest aż tak źle. A jeszcze na jedną ważną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Otóż na nazwę tego pociągu, bo czy ty pamiętasz, jak on się nazywa?
0: Słuchaj, pamiętam, że była Bana w nazwie, ale dalej nie.
1: To jest Bana na Lofry, więc bardzo ładnie nazwana. Bana na Lofry będzie jechała z Poznania do

0: No dlatego, że powoli czas się z Państwem żegnać.
1: Tak, to była bardzo mile spędzona miniona godzina. Za chwileczkę już tutaj patrolowcy się szykują, znaczy jeden dzielny patrolowiec się szykuje, uśmiechnięty, zwarty i gotowy ze świeżutkimi informacjami ze świata studenckiego. A my, tak jak wspomniałeś, kłaniamy się bardzo nisko. Tymoteusz Powęzowski z jednej strony mikrofonu.
0: A z drugiej strony mikrofonu i szyby w sumie. Tak, tutaj tak. Oddzieleni dzisiaj szybą siedzimy. Bartosz Kozłowski, natomiast czujne oko Pawła Zjeżdżałki pilnuje tutaj, żeby wszystko poszło.
1: Jak Sauron.
0: Jak Sauron, no, obserwuj. To jest wielki brat.
1: Tak jest, wielki brat widzi i słyszy wszystko. Dziękujemy wam bardzo, kłaniamy się nisko. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się już za chwilkę po wybrzmieniu utworu. Na koniec Black Radio, dziękujemy wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia.

20 odrestaurowani i godzina 17.30 ekonomia szczęścia. Nie zabraknie także informacji ze świata akademickiego i nie zabraknie dobrej muzyki. Do tego oczywiście będzie także konkurs, który ogłosimy dla Was już za moment. A tymczasem na naszej antenie Japanese Breakfast. Be sweet!

0: trzy nowe: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Reklama.

0: życia wielu osób. O tym, jak zmieniają się nasze nawyki finansowe, jak Polska wypada na tle innych krajów oraz jaka może być przyszłość płatności, opowie pan profesor, doktor habilitowany Paweł Marszałek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, czyli kierownik Katedry Pieniądza i Bankowości UEP. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Panu dzień dobry państwu.
0: Na początek chciałbym zapytać, czym właściwie jest gospodarka bezgotówkowa?
1: Gospodarka bezgotówkowa jest, no właśnie, możemy ją rozumieć na różne sposoby, ale tak na najbardziej podstawowym poziomie jest to gospodarka bez tak zwanej fizycznej gotówki, czyli bez gotówki papierowej, taka, w której wszelkie płatności, wszelkie rozliczenia przebiegają wyłącznie za pomocą rozmaitych bezgotówkowych instrumentów płatniczych.
0: A jakie technologie?
1: Takie jak...
0: Tak, tak.
1: Mhm.
0: Proszę, proszę.
1: Takie jak na przykład rozmaite formy przelewu, rozmaite wykorzystanie nowoczesnych technologii, takie jak blik, jak aplikacje. Wszystko to, co nie wymaga po prostu na zaangażowania fizycznej, tradycyjnej gotówki.
0: No właśnie, jakie technologie najbardziej zmieniły rynek finansowy w ostatniej dekadzie?
1: Znaczy technologie. Technologie jako takie to przede wszystkim trzeba spojrzeć na to w szerszej perspektywie, bo tak naprawdę na poziomie najbardziej podstawowym to są głównie technologie informatyczne, które pozwoliły na bardzo szybkie przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym natychmiastowo, co pozwoliło na płatności, które trwają kilka sekund, na przetransferowywanie bardzo dużych sum na bardzo dalekie odległości, bez konieczności fizycznej wizyty w banku, bez konieczności angażowania tradycyjnych instrumentów płatniczych. Oczywiście nie bez znaczenia było to też zabezpieczenie tego wszystkiego, czyli rozmaite techniki kryptograficzne, rozmaite systemy, które wprowadzały banki, nadzorcy, banki centralne po to, żeby zapewnić też bezpieczeństwo tych transakcji. Ale na dobrą sprawę to są po prostu pewne rozwiązania teleinformatyczne, pozwalające na przekazywanie pieniędzy na odległość bez potrzeby fizycznego spotkania, bez potrzeby nawet wizyty w placówce bankowej. No teraz jak się tak słucha, to przecież rzadko w ogóle wizytujemy oddział banków, jesteśmy tam no, okazjonalnie, można powiedzieć.
0: Zdecydowanie tak. A dlaczego konsumenci tak chętnie wybierają płatności bezgotówkowe?
1: To jest kwestia kilku elementów. Przede wszystkim jest to wygodne, oczywiście. Bardzo jest nam wygodnie posługiwać się płatnościami bezgotówkowymi. Nie musimy się przejmować, że gotówka zostanie nam skradziona, że po prostu jej jakoś zabraknie, że będziemy w danym momencie mieli za mało. Dzięki technologiom mamy dostęp do naszej gotówki, do naszych pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym w zasadzie w dowolnym miejscu, z dowolnej lokalizacji. Możemy, nie wiem, siedząc na ławce dokonywać jakiegoś przelewu, transferu, kupować coś, sprzedawać. Bardzo duża wygoda, bezpieczeństwo środków, a z drugiej strony też jest to dobra dla banków i banki również bardzo chętnie witają tego typu nowinki technologiczne, bo dla banków fizyczna gotówka jest pewnym kłopotem. Ją trzeba przechowywać, ją trzeba dostarczać, transportować. Natomiast rozliczenia bezgotówkowe są po prostu łatwiejsze. No i też dokonujemy ich my sami. To jest takie troszkę ciekawe zagadnienie, gdy się na to spojrzy. Kiedyś po gotówkę papierową, fizyczną, czy po jakiejś tam płatności szliśmy do banku, rozmawialiśmy z pracownikiem na sali operacyjnej. Teraz w zasadzie tego nie ma, co dla banków oznacza znaczące redukcje kosztów.
0: No właśnie, i w związku z tym zastanawia mnie, jakie konsekwencje miałoby całkowite wycofanie gotówki?
1: No to zależy dla kogo, bo tu oczywiście są rozbieżne interesy stron. Nieco inaczej będą patrzyli na to nadzorcy, politycy gospodarczy, regulatorzy. Pewnie nieco inaczej będzie na to patrzyła znaczna część społeczeństwa. Są tu też dość wyraźne różnice między pokoleniami. Osoby starsze jednak są tradycyjnie przyzwyczajone do tego, że gotówka istnieje. Przy czym starsze, nie mam tu na myśli tylko osób bardzo starsze, ale po prostu takie pokolenia, które gotówkę jeszcze pamiętają, powiedzmy nawet 40-50-latkowie. Młode pokolenia, te, które teraz wchodzą na rynki pracy czy na rynki transakcyjne, patrzą na to już troszkę inaczej. Oni jeszcze jakby chyba nie doceniają tego znaczenia gotówki, które gdzieś tam się wraz z upływem lat pojawia. Natomiast no, trzeba pamiętać, że gotówka fizyczna daje nam pewną jednak wolność, prywatność i anonimowość, której rozliczenie bezgotówkowe, której transakcje całkowicie rejestrowane elektronicznie nam nie są w stanie zapewnić.
0: Czy w takim razie można powiedzieć, że młodsze pokolenia praktycznie przestały używać gotówki?
1: Powiedziałbym, że są dużo bardziej przyzwyczajone do płatności elektronicznych i takich wirtualnych niż byli ich rówieśnicy z lat, dajmy na to, 90. czy z początku tego wieku. Tutaj troszkę zmieniło oczywiście pandemia, troszkę zmieniło rozpowszechnienie w ogóle e-commerce. Także życie takie troszkę w pewnej wirtualnej rzeczywistości portali społecznościowych, jakichś światów gier, platform streamingowych. To wszystko sprawia, że no, z tą fizyczną gotówką młodsi stykają się relatywnie rzadziej niż czynili to ich rówieśnicy jeszcze te kilkanaście lat temu.
0: Zdecydowanie tak. A jakie zagrożenia lub wady może nieść ze sobą coraz większe odchodzenie od gotówki?
1: No wady, oczywiście to, o czym wspominałem, dla niektórych może to być postrzegane jako ograniczenie wolności osobistej, pewnej takiej anonimowości. I to oczywiście nie chodzi o to, że ktoś miałby od razu jakieś intencje nieczyste, czy chciał dokonywać przestępczych transakcji. Po prostu ktoś może sobie najzwyczajniej w świecie nie życzyć, żeby jego wszystkie poczynania gospodarcze były odnotowywane, żeby każdy jego wydatek był gdzieś tam odnotowywany i inwigilowany. Takim problemem rozliczeń bezgotówkowych może być też kwestia potencjalnego blackoutu, jakichś problemów z dostawami energii. Pamiętamy, były takie sytuacje, gdy systemy przestawały na kilka chwil działać, prawda, czy jakieś tam portale i następowała dość duża fala paniki, niepokoju. Gdyby to dotyczyło pieniędzy, gdyby to dotyczyło jakiejś możliwości transferowania środków, na pewno mogłoby to mieć negatywne korzyści gospodarcze. Tym większe, im dłużej by się taki stan utrzymywał.
0: A w jaki sposób?
1: Troszkę ta technologia wymaga redundancji, można powiedzieć. Zawsze dobrze, jak mamy jakiś backup w postaci papierowej jego pieniądza.
0: Zdecydowanie tak. A czy można powiedzieć, że gospodarka bezgotówkowa pomaga ograniczać szarą strefę, tak zwaną właśnie transakcji
1: no,
0: tego
1: tak
0: typu?
1: To jest jedna z jej intencji, bo jeżeli nie byłoby w ogóle pieniądza papierowego, no to wszelkie drobne przysługi, pewne drobne transakcje, które no, czasem pozostają poza oficjalnym obiegiem fiskusa, poza zainteresowaniem podatkowym, jakieś takie można powiedzieć drobne czynności dnia codziennego, czy czasem no, nawet już nieco większe, no to wtedy przy całkowitym zelektronizowaniu, ucyfrowieniu transakcji, no to wtedy w zasadzie wszystko jest widoczne. Jedyną wyjściem byłoby wtedy ewentualnie jakieś transakcje barterowe, towar za towar czy towar za przysługę, no ale to nawet rodzi podejrzenie, skąd wzięliśmy ten towar i to już będzie widać, że kupiłem coś, co później było na przykład potencjalnym prezentem dla kogoś.
0: To naprawdę ciekawe. A czy płatności bezgotówkowe zmieniły w jakiś sposób kulturę robienia zakupów?
1: No tradycyjnie uważa się, że jeśli mamy płatności bezgotówkowe, czy powiedzmy szerzej dostęp do takich bezgotówkowych instrumentów płatniczych, troszkę łatwiej jest wydawać pieniądze niż wtedy, gdy fizyczna gotówka znika nam z portfeli. Ale to jest bardzo zależne od cech takich kulturowych, historycznych danych społeczeństw. Troszkę to inaczej wygląda w krajach skandynawskich, troszkę to inaczej wygląda w krajach południa Europy, troszkę inaczej wygląda to u nas, ale rzeczywiście jest tutaj to widoczne, że te płatności elektroniczne czasem nas troszkę, można powiedzieć, pozbawiają ostrożności wydatkowej, a z drugiej strony mają też taki pozytywny wpływ, że osoby mogą uczestniczyć w transakcjach takie, które normalnie by ich nie dokonały. Wyobraźmy sobie jakąś specjalistyczną księgarnię, która jest tylko w internecie, gdzie można nabywać książki, które nie są do stania w przeciętnych sieciach, placówkach handlowych i po prostu nikt by na nie nie trafił. Dzięki płatnościom elektronicznym mogę sobie taką książkę gdzieś w internecie wyszukać, zapłacić za nią i po prostu wejść w posiadanie, czyli paradoksalnie te płatności elektroniczne mogą mieć szansę dla pewnych niszowych, można powiedzieć, czy takich niekoniecznie bardzo komercyjnych przedsięwzięć biznesowych.
0: To naprawdę niesamowite, bardzo ciekawy przykład. A na koniec, powoli zmierzając do końca, chciałbym jeszcze zapytać, jak wypada Polska dziś na tle krajów Unii Europejskiej pod względem rozwoju płatności bezgotówkowych?
1: No wypada wręcz fantastycznie. Jesteśmy z krajem, gdzie płatności bezgotówkowe jest bardzo dużo, one są bardzo wydajne, efektywne. Widzimy to na przykładzie chociażby naszych studentów z zagranicy, którzy przyjeżdżają na wymianę i są absolutnie zaszokowani Blikiem, rozmaitymi innymi możliwościami płatniczymi, które są. One są sprawne, efektywne i z punktu widzenia Europy Zachodniej również bardzo tanie. Także tutaj naprawdę wypadamy bardzo, bardzo dobrze, jeśli chodzi o poziom oferowanych usług bezgotówkowych i ich, można powiedzieć, funkcjonalności rozmaite.
0: Świetnie słyszeć. Bardzo dziękuję panu profesorowi za podzielenie się z nami wiedzą, a przede wszystkim bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Teraz tymczasem naszych słuchaczy zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu.

0: Wszystkim. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie Adamie. Dzień dobry państwu.
0: Ten odcinek będzie trochę inny niż dwa poprzednie, ponieważ skupimy się na zupełnie odwrotnej tematyce tak naprawdę niż była obecna na poprzednich dwóch audycjach. Na jednym z wykładów z ekologii i środowiska, na które uczęszczam jako student mechaniki i budowy pojazdów, wspominał pan, że pomimo tego, jak bardzo dużo uwagi i badań poświęca się alternatywnym źródłom energii i hybrydowym systemom napędowym, to możliwe, że będziemy świadkami wielkiego powrotu silników spalinowych. I bym bardzo chciał, żeby pan rozwinął tą wypowiedź dla mnie i dla słuchaczy, studentów.
1: Ja myślę, że to nie będziemy świadkami wielkiego powrotu, tylko raczej będziemy świadkami malejącego odejścia od silników spalinowych. Ponieważ, jak wiemy, zostało jakiś czas temu ogłoszone, że w 2035 roku Unia Europejska zakazuje produkcji silników spalinowych i po 2035 roku nie będziemy mogli tych silników produkować. Niestety, jak pokazują obecne wydarzenia w Europie i na świecie, nie jesteśmy w stanie osiągnąć pełnego odejścia od silników przez te 10 lat. Moim zdaniem silniki spalinowe dalej będą funkcjonowały, dalej będą dostępne i tak naprawdę dalej będą koncerny nad nimi pracowały. Oczywiście ich dynamiczny rozwój nie będzie już taki, jaki był teraz, bo rzeczywiście w tych silnikach naprawdę zrobiono dużo i to, co my mamy dzisiaj pod maską samochodu, to są już zaawansowane obiekty techniczne, składające się z wielu elementów, systemów i tak naprawdę dzisiaj już nie mówimy o samym silniku, tylko mówimy o kompletnym układzie napędowym ze sterowaniem, z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji oraz innych tego typu elementów, ale sam silnik spalinowy z nami zostanie. Ja nie byłbym tutaj optymistą, że za chwilę przejdziemy tylko na napędy hybrydowe i napędy elektryczne. Prędzej przejdziemy na napędy hybrydowe, na napędy elektryczne przejdziemy wolniej. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj cała Europa i cały świat boryka się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Jeżeli teraz jeszcze w tym bilansie dorzucimy układy napędowe, czyli pojazdy, to tak naprawdę możemy doprowadzić do zjawiska blackoutu. I musimy zadać sobie pytanie, skąd my tą energię elektryczną czerpiemy. W Europie większość energii elektrycznej jest czerpana z paliw kopalnych i nie jesteśmy w stanie zapewnić, mimo najszczerszych chęci, oczywiście nad technologiami tymi powinniśmy dalej pracować, to nie jest tak, że nie powinniśmy pracować, ale nie jesteśmy w stanie pokryć tego zapotrzebowania energetycznego energią odnawialną. Oczywiście rynek energetyki odnawialnej się będzie rozwijał, się musi rozwijać, bo musimy ograniczać tą emisyjność, ale silniki spalinowe tak naprawdę dzisiaj przez to, że one są tak technologicznie zaawansowane, nie chcę powiedzieć, że one są zeroemisyjne, bo to nieprawda, ale one są, bym powiedział, bardzo niskoemisyjne i do tego, jak się robi analizy na przykład śladu węglowego, to już produkcja takiego samochodu z silnikiem spalinowym emituje o wiele mniejszy ślad węglowy niż już takiego napędu elektrycznego. O tym się za bardzo oficjalnie nie mówi, bo teraz mamy tendencję, że inwestujemy przede wszystkim w napędy elektryczne, ale tak naprawdę o takich podstawowych rzeczach się nie mówi. Nie chcę tutaj też ograniczać roli napędów elektrycznych, bo napędy elektryczne mają swoje miejsce, tak samo jak ma swoje miejsce silnik spalinowy. I pojazdy z napędami elektrycznymi super się odnajdą w komunikacji miejskiej, w taksówkach, dla kurierów, ale już silnik spalinowy musi się, czy silnik spalinowy odnajdzie się przede wszystkim w przewozach długodystansowych, przewozach towarów i przede wszystkim w maszynach roboczych. Tam dalej te silniki będą i tutaj nic nie zmienimy w najbliższym czasie. I ja nie chcę tutaj przewidywać czarnych scenariuszy, ale z czego się cieszę, że jednak nastąpi odejście, powolne odejście nastąpi, trzeba też szerzej spojrzeć na to, co się dzieje dzisiaj na świecie. I tak naprawdę świat się zaczyna delikatnie wycofywać z takiego rozwoju elektromobilności, jaki został nam narzucony. I nie mówi się już o całkowitej wstrzymaniu produkcji, tylko na ograniczeniu. Już się tworzy zapisy w przepisach, które dopuszczą pewne wyjątki. I raczej myślę, że pozostaniemy z silnikami spalinowymi, które będą na równi rozwijane z napędami hybrydowymi. Szczególnie w zastosowaniach pojazdów ciężkich, dlatego uspokoję słuchaczy, że jeszcze te silniki spalinowe z nami naprawdę zostaną na długi, długi okres, ponieważ też tak naprawdę tych silników spalinowych mamy bardzo dużo w pojazdach obecnie i ten rynek nie zniknie z roku na rok.
0: Myślę, że to jest temat, na który można by dyskutować całymi godzinami. Zresztą sam osobiście byłem świadkiem takiej długiej dyskusji na temat tej różnicy pomiędzy rozwijaniem silników spalinowych i brnięciem w silniki elektryczne oraz hybrydowe. Niestety czas jest ograniczony, aczkolwiek nawet ta pigułka wiedzy, którą tutaj nam pan zaprezentował, myślę, że trochę rzuci światła na tą sprawę, ponieważ jest to coś, o czym o dziwo nie słyszę tak bardzo często, jak myślę, że powinno się o tym słyszeć. Panie profesorze, jeszcze raz bym bardzo chciał podziękować za ostatnie 3 audycje, za poświęcony czas. Słuchaczom chciałbym podziękować za wysłuchanie audycji i do usłyszenia za tydzień.
1: Bardzo państwu dziękuję i zapraszam do studiowania na kierunku mechanika i budowa pojazdów na Politechnice Poznańskiej. Dziękuję ślicznie.
2: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna. Autopromocja.
3: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
4: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
2: Reklama.

czyli już jutro odbywa się Dzień Studenta i Absolwenta pod tytułem Volume Up From Students to Global Invitors. Do tego także będą takie wydarzenia jak piknik pracowniczy czy Dzień Sportu. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, do czego sprawdzenia zachęcamy oczywiście bardzo serdecznie. Znajdziecie tam wszystkie niezbędne informacje, spis wydarzeń itd.

0: wysypiona właśnie w Polsce poprzez budowę infrastruktury, rozwój tej infrastruktury oraz dostępność i chęć trenowania dzieci, a także dziewczynek. Myślę, że to też warto zaznaczyć, jak właśnie tutaj piłka nożna kobieca aktualnie się rozwija, jak jest propagowana i myślę, że to jest bardzo ważne tutaj, że jest to ogólnodostępne, każdy chce trenować piłkę nożną i przez to możemy też właśnie przedstawiać i budować wartości, cechy charakteru i przede wszystkim kształcić młodych i młode piłkarki.
1: Czy w takim razie można powiedzieć, że piłka nożna jest czymś więcej niż tylko sportem?
0: Myślę, że tak. Tutaj nawiązał pan troszkę do sentencji FC Barcelony, że Barcelona jest czymś więcej niż klubem. I tu myślę, można w tym kierunku też właśnie pójść. Myślę, że wszyscy trenerzy, wychowawcy, nauczyciele przede wszystkim mogą wykorzystać właśnie tą dyscyplinę sportu do tego, żeby edukować, przekazywać świetne wartości, kwestie nie tylko piłkarskie, ale właśnie elementy odżywiania, rozwoju, rywalizacji oraz rozumienia wszystkich tych właśnie elementów, rzeczy, które są potrzebne w takim holistycznym rozwoju każdego dziecka.
1: No właśnie, a jaką rolę odgrywa piłka nożna w społeczeństwie?
0: Myślę, że jest to taki efekt kulturowy, który też właśnie powoduje, że ludzie się jednoczą i też to właśnie widzimy w różnorakich turniejach, tak, typu Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, gdzie wiele osób w Polsce właśnie siada przed telewizorami, jak również zasiada na stadionach, gdzie właśnie kibicują, wspierają swoje drużyny, czy też reprezentacje Polski, czy też drużynom, którym kibicują w danej lidze. Więc myślę, że to jest ogromna wartość dodana, budowanie społeczności wokół danego klubu, który po prostu wspiera dany zespół, dany klub i w ten sposób możemy budować społeczność wokół, jeżeli chodzi o dany zespół.
1: Właśnie zastanawia mnie, co sprawia, że nawet osoby, które na co dzień nie interesują się sportem, w momencie, kiedy trwa na przykład mundial czy inne wielkie turnieje, jednak oglądają piłkę nożną.
0: Myślę, że podejście globalne, patrząc też właśnie z perspektywy telewizji, radia, internetu. Uważam, że jest to sport, który, tak jak wspomniałem wcześniej, generuje wiele emocji. Nie tylko czysto emocji związanych ze zdobyciem bramki, ze zwycięstwem, z przegraną, jak również otoczka, która wokół danego meczu, danego turnieju jest stworzona poprzez decyzje sędziowskie, czy chociażby teraz, gdy została wprowadzona wideoweryfikacja, tak zwany VAR, gdzie będąc na stadionie, czy oglądając i czekając na decyzję pozytywną lub też negatywną sędziego, powoduje to, że może właśnie dużo kibiców, dużo ludzi na ten temat dyskutuje i właśnie przez to też jest budowana marka piłki nożnej i taka globalizacja, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę sportu.
1: A czy sama kultura kibicowania zmieniła się w jakiś sposób na przestrzeni ostatnich lat, dekad?
0: Uważam, że tak. Z tego względu, że zmieniła się nasza infrastruktura, jest większa dostępność, jeżeli chodzi o stadiony, które są piękne. Uważam, że jedne z najlepszych, jak nie najlepsze w Europie. Mamy lepszy komfort, jeżeli chodzi o oglądanie meczów, co też powoduje, że sama atmosfera na stadionie się zmieniła i to diametralnie uważam. Patrząc też z perspektywy kultury kibicowania, gdzie właśnie możemy budować tą daną społeczność przy danym klubie, która też jest właśnie kluczowa, powoduje to, że ta kultura właśnie kibicowania się zmieniła, jest przekazywana, można powiedzieć, na dane pokolenia, jeżeli chodzi o właśnie młodsze dzieci, które też właśnie to obserwują i pewnych nawyków pozytywnych również możemy uczyć, edukować właśnie w tym zakresie młodych kibiców.
1: Bardzo ciekawym zagadnieniem na pewno jest też to, czego piłka nożna może nauczyć nas poza samą sprawnością fizyczną.
0: Zgadza się. Myślę, że to jest też cenny temat, bo nie tylko mówimy o aspektach czysto sportowych, czysto fizycznych. Natomiast kolejne rzeczy, czyli radzenie sobie z porażką, czy też radzenie sobie ze zwycięstwem, które również jest kluczowe na tym najwyższym poziomie. Jednak myślę, że na poziomie grassroots, czyli piłki ogólnodostępnej, piłki dziecięcej. W tym aspekcie możemy zrobić bardzo wiele, ponieważ możemy edukować dzieci, ale również rodziców właśnie pod kątem żywienia, pod kątem kibicowania, pod kątem samego takiego prowadzenia się, jeżeli chodzi o sen, regenerację, przedstawienie tak zwanych dobrych nawyków, które również są kluczowe, ponieważ warto zaznaczyć, że każdy z dzieci, tak, również rodzice mają marzenia, żeby ich pociechy zaszły jak najdalej, żeby dotarły do profesjonalnego poziomu. Jednak no, nie każdy tam dociera. Jest to ogromne wyzwanie, żeby tam dotrzeć. Natomiast też te osoby potem zostają w piłce właśnie poprzez krzewienie tych odpowiednich dobrych nawyków i mogą zostać fenomenalnymi trenerami, fizjoterapeutami, psychologami sportu. Więc myślę, że to jest bardzo rzecz ważna, żeby właśnie u podstaw budować ten fundament, jeżeli chodzi o takie holistyczne podejście do każdego dziecka.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać, dlaczego dzieci częściej marzą o byciem piłkarzem niż przedstawicielem innych zawodów?
0: Myślę, że rozpoznawalność to jest taka myślę, ważna i myślę, że ciekawa rzecz. Oraz te emocje. Uważam, że te emocje, chęć wygrania Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, zdobycia Ligi Mistrzów, czy też Mistrzostwa Polski, jak to w ostatnim czasie zdobył właśnie Lech Poznań, myślę, że to jest taki wyznacznik, który każde dziecko po prostu chce się spełnić, chce się zrealizować i też każdy rodzic powinien tutaj dawać i wspierać, dawać oparcie, dawać wsparcie swojemu dziecku właśnie w drodze po te marzenia. Myślę, że to jest kluczowe i to jest właśnie najważniejsze, że w ten sposób można realizować swoje marzenia i też pracować i mieć najpiękniejszą pracę, jeżeli chodzi o właśnie funkcjonowanie tutaj w sporcie w ten sposób. Dodatkowo oczywiście nie tylko kwestia zwycięstwa, ale myślę też element podróżowania, poznania innych kultur, poznania również innych osób. Myślę, że to są też ciekawe aspekty, które powodują, że większość dzieci w Polsce, ale też i na świecie marzy właśnie o zostaniu profesjonalnym piłkarzem lub piłkarką.
1: Zdecydowanie tak. Bardzo dziękuję za rozmowę, a przede wszystkim bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą.
0: Dziękuję bardzo, to była dla mnie duża, duża przyjemność. Życzę miłego dnia, raz jeszcze dziękuję.
1: Dokładnie tak. Wszystkim słuchaczom życzymy miłego dnia i zapraszamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie, czyli

0: byłoby wielogodzinne siedzenie w oszklonych biurach. Jedno i drugie wyglądałoby dla niego jak forma wyrafinowanej tortury. Może zaciekawi was fakt, że sama bieżnia rzeczywiście ma dość mroczną historię. Choć jej pierwowzory znali już Rzymianie, w XIX wieku urządzenie zostało zaadaptowane jako narzędzie kary w więzieniach. Osadzeni przez wiele godzin chodzili po ogromnych, mechanicznych konstrukcjach przypominających ruchome schody. Wśród więźniów zmuszanych do tej formy wysiłku był m.in. Oscar Wilde. Dziś płacimy abonament, żeby dobrowolnie wykonywać bardzo podobną czynność. Paradoks polega jednak na tym, że brak ruchu jest dla naszego organizmu znacznie bardziej destrukcyjny niż sam wysiłek. Nasze ciała ewoluowały po to, by chodzić, wspinać się, biegać i stale zmieniać pozycję. Tymczasem współczesne życie oznacza wielogodzinne siedzenie i coraz mniej naturalnej aktywności. Badania pokazują, że już po kilku dniach bez ruchu pogarsza się metabolizm glukozy, spada wydolność serca i rośnie ryzyko insulinooporności. Większość z nas myśli o aktywności fizycznej głównie w kontekście sylwetki. Tymczasem najważniejsze zmiany zachodzą w mózgu. Regularny ruch wpływa na neuroprzekaźniki odpowiedzialne za nastrój, motywację i odporność psychiczną. Podczas wysiłku rośnie poziom dopaminy i endorfin, a mózg zaczyna produkować większe ilości BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, substancji określanej przez naukowców jako nawóz dla neuronów. BDNF wspiera tworzenie nowych połączeń nerwowych i poprawia funkcjonowanie obszarów odpowiedzialnych za pamięć oraz regulację emocji. Efekty aktywności bywają zaskakująco silne. Badanie przeprowadzone na Duke University wykazało, że u osób z ciężką depresją regularne ćwiczenia miały podobną skuteczność w poprawie nastroju, co leki zawierające sertralinę, Zoloft. Co więcej, osoby ćwiczące rzadziej doświadczały nawrotów choroby. Dotyczyło to 8% badanych, podczas gdy w grupie przyjmującej wyłącznie leki odsetek nawrotów wynosił aż 38%. Nauka pokazuje również, że na przykład joga może działać jak terapia wspomagająca w schizofrenii i uzależnieniach. Badania wskazują, że pomaga ona redukować negatywne objawy schizofrenii oraz zmniejsza głód alkoholowy u osób uzależnionych. Dodatkowo zwiększa poziom GABA, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczucie spokoju i redukcję lęku. Jeżeli nie przekonałem was, wskazując na wpływ ćwiczeń na mózg, to mam jeszcze jeden argument. Regularna aktywność wpływa także na życie seksualne. U kobiet zwiększa pobudzenie, a u mężczyzn ćwiczących systematycznie rzadziej występują zaburzenia erekcji. Skoro ruch jest taki dobry, to czemu mózg go unika? Tu pojawia się największy paradoks. Jeżeli ćwiczenia poprawiają nastrój, wzmacniają pamięć i chronią psychikę, to dlaczego tak trudno zmusić się do treningu? Mózg wie, co dla niego dobre i sabotuje wspierające go działania? Niestety tak. Winowajcą jest przede wszystkim układ limbiczny, starsza ewolucyjnie część mózgu odpowiedzialna za emocje i oszczędzanie energii. Z jego perspektywy dobrowolne męczenie się bez konieczności zdobywania pożywienia wydaje się kompletnie nieracjonalne. Dlatego w starciu bieg czy kanapa mózg bardzo często wybiera kanapę. Niektórzy nazywają to sportkrastynacją, odkładaniem aktywności fizycznej po to, by uniknąć chwilowego dyskomfortu. To nie tyle lenistwo, ile mechanizm regulacji nastroju. Jeśli trening kojarzy się z wysiłkiem, nudą albo stresem, jego odłożenie przynosi chwilową ulgę, którą mózg traktuje jak nagrodę. Problem jest większy niż mogłoby się wydawać. Co trzeci Polak w ogóle nie ćwiczy, a głównymi powodami są brak czasu i zmęczenie po pracy. Jednocześnie aż 89% Polaków formalnie spełnia normy WHO dotyczące aktywności fizycznej. Głównie dlatego, że do statystyk wlicza się chodzenie do sklepu czy przemieszczanie się pieszo. Kiedy jednak spojrzymy wyłącznie na sport uprawiany w czasie wolnym, odsetek aktywnych osób spada do około 34%. Dobra wiadomość jest taka, że mózg bardzo dobrze uczy się ruchu. Badania pokazują, że regularne ćwiczenia zmieniają aktywność neuronów odpowiedzialnych za motywację i nagrodę. Powstaje coś w rodzaju pamięci ćwiczeń. Im częściej się ruszamy, tym łatwiej jest nam zacząć kolejny trening. Dlatego najtrudniejszy jest pierwszy krok. Każdy spacer, każdy krótki trening i każde wejście po schodach wysyła do mózgu sygnał, że ruch jest bezpieczny i korzystny. Z czasem system stop słabnie, a aktywność zaczyna wymagać coraz mniej wysiłku psychicznego. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Prosim chranolki.
3: Kto ma sadlo, to mu snadno.
2: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
5: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry. Ulotki.
7: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
1: Reklama.

Przychodzi hodowca do genetyka i pyta, czym jest epigenetyka. Webinarium właśnie pod takim tytułem odbywa się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

0: Magazyn sportowy.
1: Dzień dobry, poniedziałek, 25 maja, godzina 18, porana, godzina dla sportu w eterze. Za realizację programu odpowiada Mateusz Szlas oraz Marcelina Mikołajczak, za mikrofonami natomiast
2: Samuel Kimmel
1: oraz Szymon Kamuda. Przed wami nieco sportu, przede wszystkim tego piłkarskiego, ale także chociażby żużel, w ramach którego mamy również ciepłe, jeszcze jak świeże bułeczki, wejściówki, ale o tym już niedługo.

0: 2-2, ale tak naprawdę ten wynik raczej niewielu kibiców już interesował. Było wiadomo, że mistrzem Polski jest Lech Poznań i też widać było to na boisku, że jakichś wielkich przebojów nie było. Wynik otworzył w 30 minucie Luis Palma po wybitnym uderzeniu bezpośrednio do zrzutu wolnego. Myślę, że jedna z bramek na pewno kandydatów do bramki sezonu. W ogóle przy Bułgarskiej w tym sezonie padały fenomenalne bramki, no bo to trafienie Luisa Palmy z rzutu wolnego, wcześniej też w meczu z początkowej fazy mecz z Zagłębiem Lublin się zdaje, wtedy też przewrotkę zdobył jeden z zawodników Zagłębia, więc fenomenalne trafienia w tym roku przy ulicy Bułgarskiej. No ta pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem poznańskiego Lecha 1-0, no a w drugiej połowie już nawciarze zdecydowali się na zmiany i na boisku pojawiło się dwóch nowych zawodników, Dominik Sarapata i Ioannis Narchios, i też w 48 minucie za sprawą Zana Rogeliego wyrównali oni wynik rywalizacji na 1-1. Później też trzy zmiany w szeregach poznańskiego Lecha i na boisku pojawili się Radosław Murawski, Filip Jegieło i Daniel Hokans. Żaden z nich udziału przy drugiej bramce Lecha nie miał, bo piłkę dośrodkowywał Michał Gurgul i tam główkował po długim słupku Patryk Wolemark, ale te emocje trwały dalej, bo w 65 minucie został podyktowany rzut karny dla drużyny z Płocka, ale wtedy fenomenalną dyspozycją na bramce po raz kolejny w tym sezonie popisał się już Bartosz Mrozek, który pewnie obronił ten rzut karny.
1: Wybacz, że ci przerwę w tym momencie, ale mam do ciebie pytanie, bo ten karny wydawał się być dla wielu kibiców dość kontrowersyjny. Uważasz, że było tam zagranie ręką? Ponieważ te kamery były czasami dosyć mylące w sytuacji. Przypomnę dla tych, którzy nie oglądali spotkania, karny został podyktowany za zagranie ręką bodajże Mateusza Skrzypczaka, który wyskoczył do góry i rękę trzymał nieco od ciała, ale odwracał się całym ciałem i próbował odsunąć się razem z tą ręką od lotu piłki. W zależności od kamery to wyglądało, że albo ten dotyk był, albo go nie było. I on był tak pomiędzy łokciem a barkiem.
0: No, ja szczerze mówiąc o decyzjach sędziowskich w tym sezonie chyba nie chcę się wypowiadać, bo to rzeczywiście w zależności od tego, jakie spotkanie oglądamy, to te decyzje są różne. Najlepszym przykładem jest ta nowa zasada 7 sekund, zdaje się, w przypadku przetrzymywania piłki przez bramkarza. Jedni sędziowie odliczają te 7 sekund, inni tego nie odliczają. Nie wiemy też, jakie są, no przy meczu wartym będziemy też mówić o czerwonych kartkach i o wejściach od tyłu. To też jest różnie egzekwowane, więc też dodaję tutaj myślenia to, że ta analiza trwała tak długo, więc na pewno rzeczywiście to była sytuacja bardzo trudna do analizy. Tam też zresztą chyba po tym karnym trwała analiza, czy jeden z zawodników Lecha nie wbiegł za szybko, czy też Bartosz Mrozek stał na linii, więc tam gwizdy i gwizdy odnośnie właśnie tych z trybun, odnośnie tych decyzji sędziowskich. No ale też później w 83 minucie został zmieniony Mikael Isak. I dlaczego tak tutaj do tego się odwołuję? Ponieważ doszło do nietypowej sytuacji, w której...
1: No przecież piłkarz powinien zejść na ławkę rezerwowych, prawda? Ale,
0: tak, na ławkę nie trafił Mika trafił na podest, na trybunę do kotła, czyli do najzagorzalszych kibiców Lecha Poznań, i tam już celebrował z nimi to mistrzostwo, prowadząc właśnie doping z kibicami, a jego zmiennik w 85 minucie spalił w swojej sytuacji, dobijając piłkę do pustej siatki i
1: to też była spora kontrowersja.
0: Tak, był anulowany. Nie wiem, czy musiał tam Janik Aniero wciskać się, żeby tą piłkę jeszcze dobijać. Gdyby on ją puścił, to chyba by wpadła. No, ale to już jest historia. No, tak wspomniałem, tutaj już ten wynik za wiele nie zmienia. No, a w 95 minucie bramkę jeszcze dla Wisły Płock strzelił Marcin Kamiński, czyli wychowanek Lecha Poznań. Zresztą tej bramki przeciwko swojej byłej drużynie nie celebrował. Czasu było doliczonego sporo. Nie wiem też właśnie, czy był jeszcze sens rzeczywiście to spotkanie tak przyciągać, szczególnie, że sytuacja była już raczej jasna w kwestii mistrzostwa.
1: Na pewno wiemy, że sytuacja była jasna i na pewno też wiemy, że cały ten dzień, jeżeli nie cały weekend, albo w ogóle nawet tydzień od ostatniego meczu z Radomiakiem w jeszcze poprzednią sobotę, no to było święto kibiców przede wszystkim. Atmosfera w mieście była niesamowita, atmosfera na trybunach była jeszcze lepsza, no i właśnie dzięki temu dzisiaj wyjątkowo nie podzielimy się z wami wywiadami pomeczowymi, o które wyjątkowo było ciężko z uwagi na wiadome świętowanie i celebrowanie przez piłkarzy. Natomiast podzielimy się właśnie wywiadami z kibicami. Były przeprowadzane sondy specjalnie w trakcie świętowania po meczu. Nasz dzielny reporter poradził sobie z zagorzałym tłumem fanów Kolejorza i zadał pytanie jednemu z kibiców o najlepszy i najważniejszy mecz sezonu Kolejorza.
2: Myślę, że Raków. Znaczy, myślę, że decydujący mecz o tym mistrzostwie, że gdyby nie ta piętka tego Agnero, to tego mistrza mogłoby nie być.
0: No i właśnie Lech też jako lider ma już zapewniony udział w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. No i też wiemy już, że Lech Poznań we wszystkich rundach, czyli zaczynając od drugiej, będzie rozstawioną drużyną, czyli też rewanże będą rozgrywane przy ulicy Bułgarskiej. No i też trzeba posłuchać głosu kibiców, gdzie widzą Lecha, czy właśnie w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy, a może tym najniższym poziomie rozgrywkowym, czyli Lidze Konferencji.
2: W przyszłym sezonie możemy mieć chyba 5 drużyn w europejskich pucharach, więc te punkty bym zostawił innym drużynom, ale jednak spróbował w tej Lidze Mistrzów, gdzie możemy zdobyć trochę tego rozgłosu. No i jestem fanem Barcelony, to bym Barcelonę zobaczył.
1: No, Blaugrana na pewno spowodowałaby tutaj wykup biletów chyba jeszcze nawet przed rozpoczęciem otwartej sprzedaży, takie mam wrażenie. Natomiast inny z fanów, który był spotkany przy ulicy Bułgarskiej, odpowiadał na pytanie o tym, jakie jego zdaniem pozycje powinny zostać wzmocnione na kolejny sezon.
3: To zdecydowanie obrona, no bo tam jednak widać, że no brakuje gościa, który by tą obroną tak pokierował, nie? No bo mieliż, ma też wznosy takie trochę i upadki, bo raz lepiej, raz gorzej.
0: Nie zabrakło też ocen całego sezonu.
3: Początek nie był wymarzony zbytnio, nie? Ale ogólnie z każdym meczem było coraz lepiej. No mecz z Legią, nie? To był taki chyba przełom, który tak już było widać, że będzie mistrzostwo.
0: No i właśnie, zabawa trwała w najlepsze, no ale my do kolejnych opinii kibiców Lecha przejdziemy już za momencik i też wtedy posumujemy dzisiejszy Media Day z udziałem zawodników Kolejorza.

0: właśnie, tak można powiedzieć, rzutem na taśmę GKS Katowice, piąta lokata, która w tym roku też zapewnia tą grę w kwalifikacjach do europejskich pucharów. Dla GKS-y właśnie ten ostatni mecz był taki kluczowy moment. A jaki był kluczowy moment w sezonie według Mikaela Isaka?
1: Po zimowej przerwie przegraliśmy dwa spotkania z rzędu z Lechią i Piastem. W kolejnym meczu musieliśmy wygrać na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Oni mieli serię 6 domowych zwycięstw z rzędu. Wiedzieliśmy, że gdy przegramy, zrobi się naprawdę ciężko. Dlatego to dla mnie najważniejszy moment sezonu.
2: Kluczowe momenty sezonu w tym roku już były, ale na pewno w tym roku to nie koniec, ponieważ nowy sezon rozpocznie się jeszcze latem, już w lipcu. Swoje zmagania rozpoczną piłkarze Kolejorza zarówno w Ekstraklasie, jak i w eliminacjach do europejskich pucharów, a dokładniej w eliminacjach do Ligi Mistrzów. No i to myślę, że każdy kolejny tydzień to będzie nowy, najbardziej kluczowy moment sezonu i tak z tygodnia na tydzień ta presja będzie rosnąć i to bardzo mocno. I o to też został zapytany Mikael Iszak. Odpowiadał właśnie na temat gry w Lidze Mistrzów, jak on się na to zapatruje.
1: W eliminacjach do Ligi Mistrzów mierzysz się z gigantami. Musisz mieć ogromną jakość piłkarską, ale też masę szczęścia w losowaniu. Klub idzie do przodu i chce grać w elicie. Oczywiście jest to możliwe i będziemy próbować, aby się tam dostać.
0: No właśnie, tak jak wspominałem, Lech Poznań będzie przez tą dobrą sytuację w przypadku innych lig, bo na przykład mistrzem Grecji został AEK Ateny, czy mistrzem Austrii został Lask Linz, więc Lech Poznań będzie rozstawiony we wszystkich czterech rundach kwalifikacji do Ligi Mistrzów. No więc te szanse rosną, no bo uciekają takie drużyny właśnie jak zeszłoroczna Cwena Zvezda, czy też inne europejskie potęgi, jak na przykład Dinamo Zagrzeb, które w tym roku właśnie zostało również mistrzem Chorwacji. No a też pojawia się pytanie, kiedy zawodnicy wracają, żeby się przygotować do tego zbliżającego się sezonu. Już wiemy, że te urlopy potrwają do 22 czerwca, a już następnego dnia zawodnicy będą zjeżdżać do Poznania i ruszą te przygotowania do nowego sezonu 2026-27. Będzie zgrupowanie, będą też gry sparingowe, jeszcze o nich tak naprawdę nic nie wiemy, wszystko pewnie w najbliższym czasie zostanie ogłoszone. No i też pojawia się kwestia tego nieszczęsnego Superpucharu Polski. No jak wiemy, i zarówno kibice Lecha Poznań, jak i Górnika Zabrze zapowiedzieli bojkot tego meczu, jeżeli zostanie rozegrany we Wrocławiu. Dalej nie mamy żadnego oficjalnego stanowiska ze strony PZPN-u, więc na to też będzie trzeba czekać. Będziemy oczywiście o tym informować, jak już będziemy coś wiedzieli na 100%, no ale też o tych przygotowaniach do zbliżającego się sezonu, może walki o to kolejną obronę Mistrzostwa Polski. O tym właśnie też wypowiadał się szkoleniowiec Lecha Niels Frederiksen.
1: Musimy być przygotowani na to, kto nas opuści. Na ten moment nie wiem, co z Kozubalem, Luisem Palmą i Teofikiem Ismahelem. Nie wiem, co stanie się z bramkarzem. Przed okresem przygotowawczym chciałbym mieć skompletowany skład. Musimy też pamiętać, że pozyskamy nowych piłkarzy. Szukamy transferów na wszystkie pozycje.
2: Myślę, że najważniejsze będzie to, żeby zadziałać nieco inaczej, jak ostatnio się to zdarzało, czyli zadziałać z transferami szybciej, a nie sprzedawać na początku wakacji, a zakupy robić dopiero w ostatnim tygodniu sierpnia. Myślę, że to będzie kluczowe tutaj pod względem tego, czy Kolejorz skończy w Lidze Mistrzów, Lidze Europy, czy Lidze Konferencji, czy mam nadzieję, że nie stanie się tak, że skończy poza pucharami, ale też teoretycznie taka szansa jeszcze na to jest. Jeden, dwumecz co najmniej muszą wygrać, żeby zagrać na jesień i zimą w pucharach. Mamy właśnie nadzieję, że zarząd podejdzie do tego nieco bardziej otwarcie, niż się to działo, no a wiemy, że w ostatnich latach potrafią wyciągać wnioski i doczekali się nawet gromkiego podziękowania ze strony nie tylko kibiców zgromadzonych na pozostałych trzech trybunach, ale także i podziękowania ze strony kotła także nadeszły. Nadejdzie też moment na kolejne tematy, ponieważ Poznań nie tylko Lechem Poznań żyje, będzie także chociażby zaraz o Warcie Poznań, która być może niedługo wywalczy już sobie bilet o Ligę Wyżej.

0: drużyny. Warty więc minimum remis, najlepiej wiadomo zwycięstwo, żeby już przypieczętować ten bezpośredni awans na poziom pierwszej ligi, no bowiem jak to później wygląda w playoffach. W tym momencie w playoffach znajdują się Olimpia Grudziądz, Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Podhale, Nowy Targ i rezerwy Śląska Wrocław, ale tutaj będzie jeszcze na pewno Sandecja Nowy Sącz się biła o to miejsce w playoffach, no bo oczywiście
1: tylko nie wiem, czy ona jest w stanie w ogóle zdobyć to miejsce, bo Śląsk nie zagra meczu, bo będzie miał przypisane 3-0 za Walkover z ostatnim Jastrzębiem. A to... nie wiem, jak wygląda sytuacja między tymi dwoma zespołami pod względem bezpośredniego bilansu spotkań, ale to musiałby dojść do jakiejś sytuacji, że Sandecja musiałaby wygrać swoje spotkanie chyba 5-0 czy jakieś 6-0, żeby bilansem wyprzedzić.
0: No właśnie, bo to później...
1: Ale to ciężko stwierdzić.
0: Tak, później się to właśnie jeszcze rozbija na, to, na te bilanse bramkowe i też trzeba później to liczyć, bo matematycznie dalej ta drużyna może mieć niezapewnione ten, to miejsce w tej fazie playoff, ale później to jest jakiś absurdalny wynik typu właśnie jak wspomnieć 5-6 czy 7-0.
1: Później ewentualnie ranking fair play, że można awansować przez żółte kartki. Słynny przypadek spadku Podbeskidzia Bielsko-Biała bodajże w 2017 roku, ile się nie mylę, z Ekstraklasy.
0: To mi tak bardziej zadzwonił jeszcze Mundial chyba 2018, ty Senegal, żółte kartki.
1: I nasz awans z grupy na ostatnim Mundialu, że też wyszliśmy przed bodajże Meksykiem z uwagi na mniejszą liczbę żółtych kartek.
0: To taka chyba nasza już polska specjalność w takim razie, bo to też wtedy Polska była przecież w grupie z Senegalem, więc tak tutaj te kartki
1: wszystko się
0: z nami chodzą. Dokładnie wszystko sprowadza się do kadry polskiej. No a tak jeszcze zapowiadając, no to trzeba wspomnieć o tym, że Warta ten mecz z Resowią rozegra 30 maja o godzinie 14:30 przy drodze Dębińskiej na tym stadionie z tą nową, świeżo otwartą, zieloną trybuną. Zdaje się, że już jest sold out biletów na to spotkanie, więc przy pełnych trybunach Warta o ten awans będzie walczyła. A
1: myślę, że przy dobrym wyniku może być tam oczywiście odpowiednio mniejsza, ale równie fajna impreza, która działa się po prostu przy Bułgarskiej. Może tam być też bardzo przyjemne święto piłki nożnej.
0: No ja z tego, co się orientuję, to wręczyć puchar za pierwszą ligę Wiśle Kraków przyjechał prezes Cezary Kulesza. Zabrakło go przy wręczaniu pucharu dla Lecha Poznań, więc może właśnie tam na tych niższych poziomach po prostu
1: lepiej się czuje.
0: Lepiej
1: tak
0: się czuje
1: bardziej.
0: I właśnie to jest ten większy prestiż po prostu tych rozgrywek, a wiceliderem rozgrywek jest również Poznania, która w ostatnim spotkaniu wygrała bardzo wysoko i pewnie 58-15 z zespołem Rugby Wrocław. To było piąte zwycięstwo z rzędu w pierwszoligowych rozgrywkach, a to też zapewniło awans na wspomniane drugie miejsce, bo w starciu pomiędzy Spartą Jarocin i Hegemonem Mysłowice doszło do podziału punktów. No a tutaj dominacja w tym spotkaniu trwała od samego początku, bo po chwili już było 12-0, a do przerwy udało się prowadzić 29-0, więc naprawdę imponująca tutaj była sytuacja w tym spotkaniu. W drugiej połowie to Poznaniacy skupili się bardziej na wykorzystywaniu błędów rywali i szybkich kontrach, a wrocławianie grali raczej wolno i też spokojnie konstruowali swoje zapędy w ataku. No a też jak już ten wynik był tak naprawdę przesądzony dla zespołu z Poznania, to dali radę oni trochę zapunktować, więc tylko też rzeczywiście 15 punktów na ich koncie. Najlepiej dla Poznania punktował Dominik Machlik, 13 punktów. Drugi był Dragan Kokanowicz, 10 i też Mateusz Paluch swoje 10 punktów dorzucił. No i co ciekawe, ta druga lokata obecnie daje prawo gry w finale o miejsce w Ekstralidze. Tam, jeżeli to miejsce się oczywiście utrzyma dla Poznani, no to zmierzyłby się poznański zespół ze Spartą Jarocin, żeby właśnie wywalczyć to miejsce na najwyższym poziomie rozgrywkowym w rugby. No i też ta ostatnia kolejka przypada na weekend 30-31 maja, czyli już za tydzień, i tam wyjazdowe starcie z zespołem RK Warszawa, czyli obecnie czwartą siłą ligi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za tydzień. Na pewno w przyszłotygodniowym, poniedziałkowym Sportingu sytuacja będzie już jasna i będziemy wiedzieli, czy w czerwcu Poznania będzie się mierzyć z zespołem Sparty Jarocin o to miejsce w Ekstralidze, czy też nie. A my za momencik wracamy do Was z informacjami ze świata żużla.

0: Antonim Menzelem wychodzili na 4-2, bo nie o pewności, czy start Australijczyka był prawidłowy i choć do przewidzenia nie doszło, to w powtórce Wilki wyszły już na podwójne prowadzenie, a na szczęście dla PSG tu na drugim łuku nieatakowany na tor upadł Markus Birkenmaus i Duńczyk został wykluczony, a trzecie podejście zakończyło się pierwotnym wynikiem 4-2. Stare porzekadło mówi, że co się odlecze, to nie uciecze i tak właśnie też było w wyścigu 13, bo Douglas i Niels Christian Iversen wyszli na podwójne prowadzenie, jednak tym razem ruch Australijczyka był ewidentny i lider Skorpionów został wykluczony. W takich przypadkach zawodnicy otrzymują tylko jedną, a nie dwie minuty na ustawienie się na starcie do powtórki. No i tymczasem Iversen podjeżdżał na swoje pole na tyle spokojnie, że spóźnił się o mniej więcej sekundę i on także został odesłany do parku maszyn. Wilki wygrały 5-0, a bezpieczny wynik 33-33 dla PSG tu zamienił się w nerwowe 39-38, a zdaniem Eryka Jóźwiaka całą winę za tę sytuację ponosi zawodnik.
1: Pojeżdżał z parkingu, było pół minuty, no i nie włączył, że tak powiem kolokwialnie, dwójki, bo jechał bardzo powoli. Wystarczyło trochę szybciej przejechać tą prostą, którą tutaj mamy po wyjeździe z parkingu. Na pewno miałby jeszcze z 10 sekund na to, żeby sobie przygotować pole startowe, a tak. My tu wiedzieliśmy, że już jest włączone zielone światło, jest włączona minuta, on o tym też wiedział, team o tym wiedział.
2: Iversen odkupił winy w wyścigu 14, gdy pewnie zwyciężył, a trzecie miejsce wywalczył na dystansie Kacper Pludra. Zrobiło się 43-40 dla PSG-u, co oznaczało, że tylko podwójna porażka mogła odebrać drużynie wyjazdowe zwycięstwo. No i start do 15 gonitwy na to nie wskazywał. Rzeczywiście na wejściu w pierwszy łuk, w drugi łuk gospodarze prowadzili 5-1, jednak już na wyjściu z tego wirażu Ryan Douglas twardo wjechał pod Tobiasza Musielaka. Z powstałej luki skorzystał też Dmitry Berże, więc zrobiło się w tym momencie już 3-3, co pozwoliło utrzymać 3-punktową zaliczkę i zakończyć mecz wynikiem 46-43. Tym razem żółto-czarni uniknęli więc skutków własnego roztrzepania. Eryk Jóźwiak podkreślał jednak, że z sytuacji z 13 biegu trzeba będzie wyciągnąć wnioski.
1: Będziemy uczulać może, żeby niekoniecznie zjeżdżać też do parkingu, tak? Bo to jest kolejne metry do przejechania, więc tutaj może lepiej zostać na torze, wszystkie rzeczy przytargać na tor i tam robić te rzeczy, które są potrzebne przy motocyklu, szczególnie na tak długim dojeździe, jak jest w Krośnie.
0: Warto wspomnieć, że po raz pierwszy w tym sezonie to nie Ryan Douglas był najlepiej punktującym żużlowcem PSG-u, a był nim Dmitry Berże, który zdobył 11 punktów i bonus, a licznik Australijczyka zatrzymał się na 10 oczkach i bonusie. 9 punktów to dorobek Nielsa Christiana Iversena, a 8 punktów i 2 bonusy Kaspra Pludry. I też po raz pierwszy w tym sezonie mecz rzeczywiście wygrała drużyna, a dla Eryka Jóźwiaka był to dowód, że PSG wjechał na właściwe tory.
1: Fajnie, że mamy kolejny mecz na wyjeździe wygrany. Widać, że to zaczyna wszystko fajnie funkcjonować. Przede wszystkim dostarczycielami punktów są zawodnicy, od których oczekiwaliśmy to od początku, czyli Niels Christian Iversen, Dmitry Berże.
2: Korzystna jest też sytuacja w tabeli. 3 zwycięstwa, remis i 2 porażki dają PSG-owi 7 punktów i fotel wicelidera drugiej ekstraligi. Skorpiony mają też wszystko, żeby utrzymać tę lokatę na półmetku sezonu. W Boże Ciało podejmą na Golęcinie Beniaminka, mającą duże wewnętrzne problemy ostatnio Polonie Piła. I wrócimy jeszcze na sekundę do tego spotkania, przypominając o naszym konkursie. Mamy do wygrania podwójne wejściówki na to spotkanie właśnie na czwartek, 4 czerwca na godzinę 18 na Golęcinie. To spotkanie się odbędzie. Trzeba wysyłać SMS-y pod numer 7148, dodać słowo prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, jaki slogan powinien znaleźć się na nowo wypuszczonym szaliku upamiętniającym właśnie to najbliższe spotkanie. Koszt wysłania SMS-a 1,23 z VAT-em i zapraszamy za chwilę.

0: Dopiero czwarta wyprzedziła ją na przykład Politechnika Warszawska, Politechnika Opolska, czy właśnie triumfująca w całym turnieju Akademia Górniczo-Hutnicza. No też może przybliżmy skład zespołu z Poznania. No to poznaniaków reprezentowali Paweł Dobry, Stanisław Guciński, Makary Kaczmarek, Filip Kubiak, Tomasz Lorencki, Borys Naglik, Igor Napierkowski, Łukasz Pieśniak i Kajetan Tomaszewski, no a także Nikodem Witkowski. I teraz też przechodząc już do rywalizacji w lekkiej atletyce, tutaj komunikaty są troszkę lepsze, ponieważ na przykład w rywalizacji na 800 metrów kobiet na drugim miejscu uplasowała się Aleksandra Bereszniewicz z UAM Poznań, a na trzeciej lokacie znalazła się Wiktoria Wojtkowiak. Obie czasy bardzo zbliżone, bo tutaj różnica naprawdę tylko sekundy, no ale strata do zwyciężczyni, czyli do Magdaleny Brezy, no to tu już było dużo, bo tutaj ponad 2 sekundy. Przechodząc dalej z Poznania, kolejne reprezentantki. Wspomniana wcześniej Aleksandra Bereszniewicz również w biegu na 1500 metrów wykręciła drugi rezultat, a na trzeciej lokacie z Uniwersytetu Medycznego ponownie Wiktoria Wojtkowiak, więc dublet w przypadku tych zawodniczek. No a już przechodząc do panów, to w biegu na 400 metrów przez płotki na trzeciej lokacie znalazł się Igor Filar z wynikiem 52,99. No a tutaj strata też dosyć duża, ponieważ ponad 2 sekundy do tego pierwszego miejsca triumfował Jan Gołębiowski, a drugi był Piotr Kidoń. No i ostatni z reprezentantów tutaj Poznania, tutaj w końcu złoto, w końcu to ta pierwsza lokata z Uniwersytetu Ekonomicznego, triumfował Jakub Chmielarz w biegu na 800 metrów mężczyzn z czasem minuty 48 sekund i 7 setnych. Drugi był Daniel Dominiak z AWF-u Wrocław, minuta 49 sekund i 48 setnych, a to podium zamykał Jacek Skrzyszewski z UMCS-u Lublin z czasem no prawie 1 minuty 50 sekund i 2 setnych, więc właśnie prawie równiusieńko by tutaj było. No i też zdaje się, że zbliża się nieubłaganie koniec naszego czasu tutaj w audycji sportowej. Dzisiaj za realizację odpowiadali Mateusz Szlas i Marcelina Mikołajczak, a przy mikrofonach
1: Szymon Kamoda
0: i Samuel Kimmel.
1: Przypomnijmy jeszcze o tym, że konkurs, który zakończy się za kilka minut, zostanie rozwiązany, a my odezwiemy się do zwycięzców. Dziękujemy za dzisiaj, miłego wieczoru i zapraszamy ponownie.

Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski i będę dzisiaj prowadził razem z Zosią Kuleszą, a realizuje nas Szymon Dopierała. To był utwór Sam Guest, Badman Forward. Jest to polski DJ, który taką muzykę elektroniczną, nawet klubową, tworzy i ma bardzo fajny w sumie swoją ksywkę, jakiś gość. Właśnie usłyszeliśmy z jego epki Skoma kawałek Badman Forward. A dzisiaj mamy konkurs. Do wygrania jest podwójna wejściówka i to nawet taki konkurs, powiedziałbym, znaczenia międzynarodowego, ponieważ przyjeżdża Joe Valens and Bray do Warszawy i konkurs jest do właśnie na podwójną, można wygrać podwójną wejściówkę do Warszawy w Stodole. Koncert się odbędzie 27 maja. Aby wygrać, wyślijcie SMS na 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie, a my na SMS-y czekamy do godziny 20. Koszt SMS-a to 2,23 zł grosze razem z VAT. A teraz będzie Hubert, który wydał najnowszy singiel. A propos, w sumie była tu reklama Juvenaliów. Niedługo w sumie wystąpi na Juvenaliach i trochę o tym ten kawałek jest, więc posłuchajmy Wszystko na bursztynowo.

ogień. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był kawluch jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blantę na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

0: Hubert, wszystko na bursztynowo, trzy juwenalia już zjechane, a w Poznaniu kolejne już w ten weekend, więc jakby jak wam się podoba taka chillowa muzyka, to wiecie, gdzie jej możecie doświadczyć, ale nie tylko. No i teraz będzie totalna zmiana chyba może klimatu, ale w sumie tempa nie za bardzo.
1: Tempa nie za bardzo, może nawet troszeczkę tylko zmienimy kontynent, ponieważ teraz zaprezentuję wam amerykańskiego twórcę, który, no może tempa nie zmieni, ale klimat wydaje mi się, że tak, ponieważ to jest Kevin Morby i wydał niedawno swoją nową płytę. Wydaje mi się, że po pewnym czasie przerwy, więc dla mnie to była świetna wiadomość. Bardzo go lubię i wszystkie jego albumy są dla mnie jakimiś nowymi odkryciami. Wcześniej wydał album w 2023 roku, więc no trochę te 3 lata czekaliśmy na jakieś nowe wydawnictwo z jego strony. No i w końcu przyszło, 15 maja wyszło Little Wide Open album, który ma 13 utworów i trwa prawie godzinę, bez minuty. Oto jeden z utworów, który zrobił na mnie szczególne wrażenie, oto 100,000.

Kevin Morby i 100,000. Piękna opowieść o takim wielowarstwowości tego, jakie jesteśmy jako ludzie, jak historie się powtarzają i jak za każdym razem nas wzruszają. Kevin umie opowiadać o takich rzeczach i właśnie chyba to najbardziej u niego doceniam. No i tak jak mówiłam, miał 3-letnią przerwę w swoich wydawnictwach od poprzedniego do tego, które przed chwilą usłyszeliście. I nie tylko on miał 3-letnią taką przerwę, ponieważ tyle samo czasu zajęło wyprodukowanie nowego albumu artyście, którego ta nowa płyta jest naszą płytą tygodnia.

Tak jak nam pięknie tutaj jingle zapowiedział, płytą tygodnia teraz w tym tygodniu jest Szymon Justyński i jego album Last Romantic Warrior. Jak opisuje artysta, są to 2 lata jego twórczej samotności i międzynarodowej współpracy, ponieważ na tej płycie znajduje się dużo bardzo kolaboracji, między innymi na przykład z Rayem Greene, który grał od 2016 w Santanie, ale również dużo innych artystów tam się pojawia. Ja przytoczyłam akurat tego, ponieważ zaraz puścimy wam utwór, w którym on również występuje. No dobra, ale o czym jest ta płyta? Ta płyta to jest taka konceptualna opowieść, która narodziła się właśnie w głowie Szymona Justyńskiego, jak mówi, blisko 2 lata temu. Artysta samodzielnie skomponował, zaaranżował i nagrał wszystkie instrumenty w swoim domowym studiu, budując spójną i wielowarstwową muzyczną wizję. Projekt stopniowo rozwijał się, no i naturalnie przyciągał właśnie różnych artystów z całego świata do współpracy. Jak mówi Szymon, efektem jest album, który harmonijnie łączy fusion, funk, jazz, R&B, neo-soul ze współczesną muzyką instrumentalną, elektroniczną i filmową. No więc jak widzimy, tutaj jest mieszanka wszystkich najlepszych rzeczy, więc no czego tu można by się spodziewać? Zdecydowanie historii o poszukiwaniu wrażliwości w świecie, który jest opanowany przez pośpiech i cyfrowy hałas. Tak mówi Szymon, że właśnie o tym jest ta muzyczna podróż, do której nas zaprasza. Oto Don't Give Up.

0: Rytmy układające się w geometryczne kształty i syntezatorowe, gitarowe smugi w połączeniu z nietypową strukturą i tekstem o rutynie, marazmie i oczekiwaniu cudu. O tym właśnie według Madame Affaire jest ich utwór Orlando. No i jak przed chwilą usłyszeliście, całkiem trafnie właśnie określają swoje brzmienia, swoje treści. No, a więcej niespodzianek możecie spodziewać się pewnie na juwenaliach, na które oczywiście zapraszamy.
1: A my teraz przejdziemy do takiej dream popowej propozycji od polskiej artystki Runi, która nagrała najnowszy singiel Twój Język. Tak wsłuchując się w tekst, jest to taka dosyć osobista piosenka, ale może taka nie jest. Nie wiem, posłuchajmy i sami się przekonajcie.

0: Runia i Twój język, czyli najnowszy singiel tej stosunkowo nowej piosenkarki, autorki tekstów. No i tyle. A my zostaniemy w całkiem podobnych klimatach. Będzie teraz chyba trochę popularniejsza Zuta.
1: Tak, zostajemy w tym właśnie damskim wokalu tutaj na chwilę. Ponieważ niedawno miał premierę pierwszy od wydania przez Zutę płyty utwór. No więc to jest takie może troszkę rozpoczęcie nowego rozdziału. No a jutro, jak zapowiada artystka, można spodziewać się teledysku. Więc jest to takie troszkę przedpremierowo, popremierowo. No między premierą utworu a premierą teledysku prezentujemy wam Zutę i Szafa Gra.

0: Szafa gra i Zuta też gra nam bardzo pięknie po wydaniu płyty. Jak widać, nie zatrzymuje się i nadaje nawet tempa, może bym powiedziała, tej poznańskiej scenie. No ale teraz odejdziemy troszkę może od poznańskiej sceny i odejdziemy już od Zuty, mimo że przyjemnie nam ta szafa zagrała.
1: Dokładnie. I przejdziemy do sekcji polskiego jazzu, o którym jest w sumie głośno ostatnio. Nie wiem, czy się natknęłaś na ten szum internetowy ostatnio, ale Dwutygodnik wydał artykuł, znaczy jeden człowiek w sumie wydał ten artykuł.
0: Ja nie słyszałam.
1: Nie słyszałeś, to mogę przybliżyć tutaj takie internalsy polskiego jazzu, może trochę takiej muzyki około jazzowej. Otóż ostatnio Dwutygodnik wydał artykuł na temat polskiego jazzu, gdzie w sumie autor miał dosyć krytyczny stosunek do tego jazzu takiego, którego dużo tutaj puszczam, nazywając go trochę takim prostym jazzem i że to jest takie przystępne dla ludzi, że to nie jest to samo co kiedyś, nie jest to taki avant jazz, free jazz, jak się słucha, taki skomplikowany i tak dalej. Wywołało to wiele burz tak naprawdę w internecie. Od takich, że ten artykuł to jest jakieś gadanie, po prostu, jak by to powiedział, jak to jest w piosence Kur, i krytyk się zesrał właśnie w tym artykule. Z drugiej strony niektórzy doceniają to, że w sumie tą krytykę, która się tu pojawiła.
0: Moim zdaniem to jest troszkę może ignorancja właśnie w stosunku do tych młodych też zespołów, które tworzą taką muzykę na pograniczu jazzu i łączą ten jazz z innymi gatunkami. No, na Aferzastej chociażby mamy tego troszkę i myślę, że no, troszkę przykro, że mimo takich zespołów, które tworzą naprawdę interesującą muzykę i złożoną, świadomą, no jednak opinia mówi co innego.
1: Jest to tylko jeden krytyk, po prostu wywołał on pewną falę. Ja osobiście staję raczej w obronie tych zespołów i dzisiaj czytałem nawet taki post, że w sumie to nie każdy zespół jazzowy musi być super nieprzystępnym zespołem jazzowym i to, że te zespoły jazzowe są, może nie są aż takie turbo skomplikowane, dlatego krytyka nie oznacza, że są słabe, po prostu jazz nie musi być z definicji jakiś mega, mega nieprzystępny i jakby od razu jakby na tej fali tego polskiego jazzu rozwinął się też taki wątek feministyczny w sumie, że brakuje w sumie kobiet w jazzie i że te składy często są mocno męskie. I teraz to przełamiemy, ponieważ w Sneaky Jesus jest jedna kobieta na cztery, więc chociaż trochę to przełamiemy. I znaczy nie na siłę, po prostu bardzo dobra muzyka. Posłuchajmy sobie Upór w wizjerze, czyli najnowszy właśnie album młodego polskiego jazzu, a my się Dwutygodnikiem chyba jak na razie nie przejmujemy. Więc najnowszy album Sneaky Jesus, Upór w wizjerze.

0: To był Sneaky Jesus i Upór w Wizjerze. Bardzo ciekawy tytuł. Zresztą to jest całkiem normalne u Sneaky Jesus, bo oni zawsze mają jakieś tytuły, bardzo bym powiedział, oryginalne. Jakiś chiński sprzedawca smażonych jaj, czy pamiętam, że był też taki tytuł coś tam Menel. Menel w swetrze chyba, czy coś takiego. Próbuję znaleźć, ale nie mogę znaleźć.
1: Więc tak, Sneaky Jesus serwuje nam ciekawe tytuły. Mateusz zaserwował nam dobry utwór. No i też ciekawą przykminkę właśnie na temat jazzu. Ciekawi jesteśmy, co wy myślicie. Ale no, dzisiaj nie o to was pytamy w pytaniu konkursowym, bo pytamy was o co?
0: O to, dlaczego chcecie iść na koncert w Warszawie, w Stodole.
1: I to już w tę środę, tak?
0: W tę środę.
1: Czasu jest niewiele, tak. Ale zdążycie jeszcze kupić bilet, znaleźć znaczy, może... kupić bilet na pociąg w tym sensie.
0: No tak.
1: Więc myślę, że na spokojnie wysyłajcie do nas SMS-y.
0: Tak jest, do wygrania jest podwójna wejściówka na hip-hopowy duet Joe Valens i Bray w warszawskiej właśnie Stodole. Koszt to złotówka i 23 grosze, a w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie. Na SMS-y czekamy jeszcze 10 minut. A teraz będzie brytyjski jazzowy twórca Corto Alto, którego odkryłem w sumie niedawno, ale wydał w zeszłym tygodniu, ale wydał album w maju, więc w sumie całkiem na czasie i posłuchajmy sobie utworu właśnie Hoodies. Co ciekawe, ten artysta wydaje w wytwórni Ninja Tune, która jest legendarną wytwórnią, jeżeli chodzi o brzmienia takie trip-hopowe, jazzowe, jazzu z połączeniem z elektroniką, pionierzy, więc jakby nic, tylko się wsłuchać, bo na pewno mają świetną selekcję i potwierdza to ten artysta. No,

0: To był Carto Alto razem z Mickiem Jenkinsem w kawałku Hoodies, takim bardziej trochę właśnie hip-hopowym. No, jeżeli znacie wytwórnię Ninja Tune, to myślę, że spokojnie wiecie, jaki tam panuje klimat na tym albumie. Zajawkę mieliście przed chwilą, w tym bardziej takim, takiej odmianie może właśnie hip-hopowej. Na epce są 4 utwory, 2 takie właśnie z gośćmi i wokalem, 2 bez, więc polecam posłuchać całość. A my mamy już 19:50, więc przechodzimy do kalendarium, którego zazwyczaj u nas nie brakuje.
1: Tak, my lubimy sobie tak troszkę powspominać, co powychodziło te lata temu, tak z historii muzyki troszkę zaczerpnąć. No i dzisiaj zaglądamy sobie do roku 1999, czyli tuż przed rokiem 2000. Wiemy, jakie to były może nastawienia, jakieś przypuszczenia o końcu świata, ale Red Hot Chili Peppers chyba się tym nie przejmowało. Chociaż utwór, który wyszedł właśnie 25 maja 1999 roku, no jest taki troszkę, może nie pełen obaw, ale takich melancholijnych raczej brzmień, refleksji o przeszłości, tęsknoty. Zresztą myślę, że znacie to dobrze. To jest utwór Scar Tissue.

0: Audio tej audycji odpowiedzialny jest Szymon Dopierała, z kolei za transmisję, które możecie oglądać w internecie, Franciszek Szymański. Program przygotował Mateusz Markiewicz, a poprowadzi go dla was Zuzanna Powłocka-Wulczak, czyli ja. Do usłyszenia po piosence.
1: Zero, dwa, dwa, Poznań, kolejo, to już 100 lat. Sprawdź, ej, kto dziś wygra ważny mecz, bo to dla nas ważna rzecz. Przedstawienie trwa.

Lech Poznań oficjalnie po raz 10 w historii został piłkarskim mistrzem Polski. W sobotnim meczu kończącym obecny sezon Ekstraklasy piłkarze Lecha zremisowali z Wisłą Płock 2-2. Nasi reporterzy Samuel Kimmel i Maksymilian Dolski zapytali kibiców o to, jak oceniają miniony już sezon PKO BP Ekstraklasy. Posłuchajmy.

0: był twoim zdaniem najważniejszym zawodnikiem Lecha i jak mógłbyś krótko zasadnić jeszcze?
1: Trzeba dać Wojtka Mońkę. Powiedziałbym, że Ali, gdyby był zdrowy, ale mimo wszystko trzeba dać Wojtka.
2: Ali Golizadek. Mimo długiej nieobecności, Ali.
3: Mikael Isak. Ostrzelił najwięcej bramek dla Lecha.
4: Mońka, bo jest młody, ma perspektywy, wszedł z buta do składu, jest cały czas w pierwszym składzie. No naprawdę bardzo dobry obrońca.
5: Ogólnie trzeba docenić Luisa Palmę, pomimo jego wahań formy, no dowiózł liczbami, nie? Zarówno na podwórku krajowym, jak i na wieczorach europejskich. Jeżeli chodzi o drugiego, no myślę, że Isak, nie? Mimo tych też, mówi się, że wiek, mówi się, że forma spada, ale chłop, no legenda Lecha, dowodzi w najważniejszym meczu. Ktoś w internecie są wątpliwości do niego i on nagle wszystkim zamyka buzię. Wiadomo, jest wiek, trzeba myśleć o tym, żeby mieć solidną dwójkę, ale moim zdaniem dwie postacie, liczby za nimi przemawiają, no Luis Palma, mam nadzieję, że zostanie w Poznaniu i Isak jak najdłużej w Lechu. Pomnik trzeba postawić.
6: Uważam, że jednym z najbardziej wartościowych zawodników dla Lecha może być na pewno Wojciech Mońka. No mocno się wyróżnił. Moim zdaniem topka obrońców Ekstraklasy aktualnie. Rozwija się fenomenalnie. Świetnie się go oglądało. I czuję się taką dumę, że piłkarz, no jednak tak młody i który był dopiero wprowadzany do drużyny, tak dobrze sobie poradził, dźwignął tę presję i no, grał fenomenalnie, także wydaje mi się, że Mońka.
7: Isak, bo najwięcej strzelał bramek i najbardziej wierzył w to, że wygramy, zdobędziemy tego mistrza.
0: Jaki był twoim zdaniem najważniejszy taki moment sezonu, mecz sezonu, który wpłynął dobrze na to mistrzostwo?
1: Banalnie to bym powiedział, że Raków tutaj 4-3, ale nie wiem, dobra, może to nie jest banalnie, może tak po prostu było, więc niech to będzie to.
3: Lech Legia 4-0.
2: Wydaje mi się, że wbrew pozorom odpadnięcie z Ligi Konferencji wtedy dało trochę Lechowi oddech i po prostu więcej czasu na regenerację między meczami.
4: To, co wpłynęło na to mistrzostwo, to naprawdę to mecz Kolejorz z Rakowem, co wygraliśmy.
7: Z Rakowem.
5: Raków, Lech. Jak Raków do nas przyjechał, no to zdecydowanie mecz, który ustawił mental.
8: To mecz z Legią, nie? To był taki chyba przełom, który tak już było widać, że będzie mistrzostwo.

0: A ze mną jest już na łączach pan Radosław Laudański, czyli dziennikarz sportowy Poznańskiego Ekspresu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Cieszę się, że się słyszymy. No, bardzo pozytywne emocje w Poznaniu i myślę, że nie tylko, bo myślę, że faktycznie kibice, kibicki Lecha są również poza stolicą Wielkopolski i oczywiście świętujemy przede wszystkim mistrzostwo. Mistrzostwo Polski, 10. w historii klubu i warto sobie podsumować w takim razie sezon, który właśnie dobiega końca, ale może faktycznie zacznijmy od tego zwycięstwa, od tego mistrzostwa. Zostańmy przy tym chwilkę, bo część osób się cieszy, ale część osób uważa, że to zwycięstwo to takie, że to mistrzostwo to takie trochę słabe jest. Ja tutaj parafrazuję oczywiście, ponieważ jeśli weźmie się pod uwagę punkty, które zdobył kolejarz w tym sezonie i jeśli się przeliczy średnią tych punktów też na każdy mecz, no to faktycznie jest to bardzo niska punktacja względem poprzednich mistrzostw zarówno Lecha, jak też innych klubów. O czym to świadczy? Czy to jest tak, że faktycznie to zwycięstwo było w tym sezonie łatwe, czy może jednak liga była po prostu dosyć wyrównana?
1: No uważam, że to mistrzostwo było bardzo silne w wykonaniu Lecha Poznań i tak naprawdę te osoby, które gdzieś tam próbują deprecjonować ten sukces, nie znają się na piłce, moim zdaniem. To jest takie trochę spłycanie tematu. Ja bym się z tym zgodził, gdyby rzeczywiście wiosną Lech wyglądał źle. Do końca byśmy oglądali taki wyścig żółwi, w którym każdy źle punktuje i na koniec Lech, który praktycznie miał problem ze zwycięstwami, zostaje tym mistrzem Polski. Ale tu sytuacja wyglądała inaczej, bo owszem, jesienią Lech miał mnóstwo problemów, bo był targany wieloma kontuzjami, zmianami w składzie i wielu nowych piłkarzy też potrzebowało czasu, żeby dojść do siebie. Grał Lech co 3 dni, to wiemy, że ta gra w europejskich pucharach nie jest łatwa i od kilku naprawdę dobrych lat drużyna, która grała w europejskich pucharach, nie została mistrzem Polski i teraz ten trend został przełamany. Wiosną zobaczyliśmy Lecha, mam wrażenie, najmocniejszego, jeśli chodzi o to łączenie ligi z pucharami i wiosną Lech był dużo lepszy niż jesienią, no i praktycznie w ostatnich 15 kolejkach zdobył 34 punkty. To już jest znakomity rezultat i w poprzednich sezonach Lech tak dobrze nie punktował na finiszu. Jedynie w 2022 zaliczył taką mocną końcówkę, więc według mnie to był bardzo mocny mistrz, mimo że punktowo to wyglądało trochę gorzej, to w chwili wygrywania tego mistrzostwa Polski Lech był lepszą i dużo bardziej dojrzałą drużyną niż przed rokiem, no bo wtedy pamiętamy, jak musieliśmy drzeć do samego końca, no bo w tych meczach z GKS-em Katowice czy Piastem Gliwice wszystko wisiało na włosku, a tutaj od początku do końca Lech już wszystko kontrolował i od kiedy Lech został tym liderem, to już nie wypuścił tego miejsca z rąk, no i myślę, że nikt nie miał wątpliwości do tego, że Lech jest słuszny. Lech zakończył ten wyścig żółwi i od kiedy wskoczył na to pierwsze miejsce, to już po prostu go nie odbył.
0: No właśnie, faktycznie dużo się działo, bo wspomniał pan również o tych zawirowaniach pokroju, na przykład właśnie kontuzje, zmiany składu. W sumie transferów z tego, co ja się orientuję, było w tym sezonie łącznie 19, oczywiście w różne strony. Co tutaj byśmy ocenili, może inaczej, co jest istotne do odnotowania, kto doszedł, kto odszedł i kto na plus, kto na minus, jakie zmiany były tutaj takie najważniejsze w tym sezonie?
1: No myślę, że zobaczyliśmy najbardziej jakościową jedenastkę Lecha, jaką pamiętam, bo były te gorsze chwile w tym sezonie, ale one zostały zażegnane, ale nigdy Lech nie dysponował taką jakością, że mógł liczyć na takich piłkarzy jak Luis Palma, Ali Golizadeh, Patryk Wolemark, potem też Pablo Rodriguez to dobrze uzupełniał, Robert Gubny, który okazał się dużym wzmocnieniem, więc na początku ta strata Afonso Souzy, czyli takiego jednego z głównych architektów tego zeszłorocznego mistrzostwa, była dosyć bolesna dla klubu. Ten brak Golizadeha czy Wolemarka, no też na pewno nie był tutaj przyjemną sprawą dla trenera, ale udało się to wszystko jakoś uporządkować. Zobaczyliśmy też, że pewni piłkarze potrzebowali trochę czasu, ale jak już się zgrali z drużyną, zaklimatyzowali się do Poznania, no to okazali się naprawdę cennymi wzmocnieniami.
0: Wspomniał pan chociażby o Luisie Palmie. To chyba jest teraz kwestia, jego ewentualne zostanie w Lechu Poznań, to chyba jest taka rzecz, na którą bardzo wiele osób czeka i która nie jest na ten moment tak oczywista.
1: Tak, no Luis Palma rozkochał sobie wszystkich kibiców. Gdyby nie on, Lech by mistrzem Polski nie został, bo jesienią zaliczył wiele fenomenalnych występów. Potem wiosną było trochę gorzej, ale miał też mecze, w których naprawdę prezentował się kapitalnie. Chociażby ten z Rakowem Częstochowa, Pogonią Szczecin, Radomiakiem Radom, czy ten ostatni z Wisłą Płock. Ma ten błysk geniuszu, potrzebuje odpowiedniej motywacji, aby wejść na te najwyższe obroty i myślę, że w eliminacjach do Ligi Mistrzów będzie miał i Lech musi zrobić wszystko, żeby tego piłkarza zatrzymać. I widać po prostu, że między nim a poznańską społecznością nawiązało się takie szczególne uczucie.
0: Bo Luis Palma jest piłkarzem de facto w sumie wypożyczonym, natomiast umowa i to wypożyczenie miało faktycznie miała taką opcję, żeby tego piłkarza wykupić za 4 miliony euro. Podobno trwają negocjacje, żeby te ceny trochę obniżyć jednak.
1: Tak, mówi się, że może być cena obniżona do 3 milionów euro. No te 4 miliony euro to jest ponad to, to rzeczywiście jest bardzo duża kwota, taka niespotykana w polskiej ekstraklasie i tutaj za takie pieniądze byłoby ciężko wykupić nawet tak dobrego piłkarza jak Luis Palma, ale te 3 miliony sprawiają, że ten transfer jest dużo bardziej realny. Wydaje mi się, że właściciele Lecha bardzo mocno chcą Luisa Palmę. Luis Palma też się w Poznaniu bardzo dobrze czuje i wydaje mi się, że ogłoszenie tego transferu jest kwestią czasu.
0: Myślę, że są jeszcze takie dwa nazwiska, które faktycznie warto tutaj też przytoczyć co do właśnie ich dalszych planów, no bo dowiedzieliśmy się, że kontrakt przedłużył również właśnie Ali Golizadeh, umowa została przedłużona o rok, chociaż tak naprawdę w najbliższych miesiącach ten piłkarz jakoś szczególnie nie będzie mógł być aktywny.
1: No tak, Ali Golizadeh jest kontuzjowany, wiele wskazuje na to, że ta przerwa potrwa 8 miesięcy. Ale ja przyznam szczerze, podczas mojego życia, a mam 29 lat, nigdy nie widziałem takiego piłkarza jak Ali Golizadeh w Lechu o tak wysokich umiejętnościach technicznych, o takiej też powtarzalności swoich występów. Bo kiedy oglądam te jego ruchy, to jak mija tych piłkarzy, jak widzi takie rozwiązania zespołowe, to bardzo mocno przypomina się jeszcze w dawnych czasach Mirek Okoliński, kiedy się ogląda te archiwalne tutaj nagrania. Ludzie dla takich piłkarzy jak Golizadeh czy wcześniej wspomniany Palma przychodzą na stadion. Plan jest taki, żeby Ali wiosną wrócił do gry. Teraz podczas tej rekonwalescencji ma zarabiać mniej pieniędzy. Też kontrakt został tak skonstruowany, żeby klub dobrze na tym wyszedł. Myślę, że każdy tutaj na tym jego pozostaniu to korzysta i wydaje mi się, że w przyszłym sezonie mimo wszystko powinien trochę radosnych chwil dać. I warto na niego poczekać.
0: No to w takim razie wszyscy czekamy i trzymamy kciuki oczywiście za poprawną rehabilitację i leczenie kontuzji, ale kontrakt przedłużył również sam trener do 2028 roku. Wydaje mi się, że można tutaj mówić po tej obronie, po obronieniu tak naprawdę tytułu mistrza, możemy mówić o naprawdę niebagatelnej roli Nilsa Frederiksena w tym, jak się toczy kariera Lecha.
1: Tak, bo można powiedzieć, że Nils Frederiksen trochę dla Poznania jest jak król Kazimierz Wielki, że został Lecha Drewnianego i został murowany, no bo przyszedł i w Lechu były spore problemy. Pamiętamy, to wtedy w tej końcówce rundy było z Mariuszem Rumakiem jedno wielkie poczucie beznadziei. Przed tym pierwszym sezonem Nilsa Frederiksena nie było wielkich oczekiwań. Stworzył maszynę, zespół, który naprawdę wyglądał bardzo efektownie. Potem pokazał większą dojrzałość, udowodnił, że potrafi radzić sobie z trudnościami losu, też przezwyciężać kryzysy, bo ich trochę też było podczas tej kadencji, ale za każdym razem, kiedy wydawało się, że ten Nils Frederiksen może być bliski zwolnienia, że ten Lech nie idzie w tym kierunku, on za każdym razem się podnosił i sprawiał, że ten Lech stawał się jeszcze bardziej silniejszy, rozwijał piłkarzy, budował im nowe pozycje, to też charakteryzuje najlepszych trenerów, bo kiedy brakowało mu stopera, zrobił sobie stopera z Roberta Gumnego, czyli prawego obrońcy. Nie miał takiej ósemki pomocnika, no to zrobił z niego z dziesiątki Pablo Rodriguez'a, zrobił ósemkę, zmienił mu pozycję. Wcześniej zmieniał pozycję Golizadehowi. Czy nie miał defensywnego pomocnika, to Kozubala zrobił defensywnym pomocnikiem. To naprawdę charakteryzuje tych świetnych trenerów. Człowiek niezwykle pracowity, fachowy w swoich analizach i przede wszystkim wydaje mi się, że Nils Frederiksen podczas pracy w Lechu mocno nauczył się piłki, że jak sobie weźmiemy Nilsa Frederiksena, kiedy przyszedł do Lecha, to te doświadczenie miał znacznie mniejsze, a ta praca tutaj nauczyła go zdecydowanie takiego czucia sytuacji meczowych, też tego podejścia do rywali, do europejskich puarów i myślę, że tutaj przez te dwa lata spędzone przy Bułgarskiej stał się lepszym trenerem i ma wiele zadatków na to, aby zostać pierwszym szkoleniowcem w historii klubu, który wygra z Lechem więcej niż dwa mistrzostwa. To już jest trochę takie patrzenie w przyszłość, ale nie ma wątpliwości do tego, że w tym kolejnym sezonie Lech również będzie faworytem do mistrzostwa.
0: No właśnie, skoro już zahaczyliśmy o to patrzenie w przyszłość, to może faktycznie spróbujmy trochę pospekulować albo też powiedzieć o tym, co jest pewne w przyszłości zespołu, w przyszłości drużyny. Może faktycznie zacznijmy od tego, co tak naprawdę oznacza tytuł mistrza teraz dla kolejorza.
1: No myślę, że tytuł mistrza oznacza przede wszystkim rozwój i to taka świadomość, że klub idzie do przodu. Trzeba pamiętać, że to jest nie tylko to mistrzostwo, tylko to jest trzecie mistrzostwo od roku 2022. Tu już można mówić o pewnej dominacji i wiele wskazuje, że ta dominacja będzie może trwać także dłużej. Też milowym krokiem mógłby być ten awans do Ligi Europy czy Ligi Mistrzów, bo wydaje mi się, że teraz Liga Konferencji byłaby pewnym rozczarowaniem mimo wszystko dla mistrzów Polski z tak dużymi możliwościami. No i to mistrzostwo też uwiarygadnia. Cały ten projekt dostarcza mu pieniędzy i sprawia też, że Poznań bardzo odżył jako miasto, bo też tak sobie przechodząc do tej fety mistrzowskiej, która miała miejsce w sobotę, to nigdy nie widziałem tak dużego wydarzenia społecznego tutaj, bo pamiętam, kiedy sobie maszerowałem ulicą Grunwaldzką w 2022 roku, to można było tam sobie w miarę spokojnie przejść, a tutaj w tym roku ciężko było tam tak naprawdę szpilkę wsadzić. Nie wiem, ile tam ludzi było, ale naprawdę tak efektownego świętowania mistrzostwa Lech jeszcze nie miał i to pokazuje, jak wielki potencjał kibicowski drzemie tutaj w tym mieście.
0: Mam nadzieję, że będzie co świętować w kolejnych latach oczywiście, ale wiele osób bardzo optymistycznie również patrzy na udział Lecha w eliminacjach do Ligi Mistrzów, ponieważ dzięki rozstawieniu na wszystkich czterech szczeblach eliminacji wychodzi na to, że to faktycznie może być bardzo przyjazna, przyjemna być może droga w tych eliminacjach dla zespołu?
1: No są pewne pułapki w drugiej rundzie. Trzeba uważać, żeby tam nie trafić chociażby mistrza Szwajcarii czy Kaira Taumaty z Kazachstanu, który grał w poprzedniej Lidze Mistrzów. No i na pewno są tam drużyny, na które trzeba uważać, ale uważam, że z każdą z tych drużyn Lech jest faworytem. Dobrze by było mieć trochę szczęścia w tym losowaniu. Też ta czwarta runda można trafić maksymalnie na AEK Ateny, więc nie mówimy o jakichś wielkich firmach. W większości tych spotkań Lech byłby faworytem. I myślę, że pierwszy raz podczas mojego życia Lech jest tak blisko tej Ligi Mistrzów. Zobaczymy, czy będzie blisko w eliminacjach. Miejmy nadzieję, że tak. Ale po raz pierwszy mogę sobie myśleć o tej Lidze Mistrzów nie przez pryzmat takiego nierealnego marzenia, takiego, które raczej na pewno się nie spełni, ale gdzieś tam już sobie można myśleć w kategorii takiego celu, takiego marzenia, które po prostu bardziej można spełnić i jest na wyciągnięcie ręki, bo klub się rozwinął, ma te rozstawienia dzięki też niespodziankom w innych ligach, bo mieliśmy do czynienia z wyjątkowym sezonem i po prostu żal będzie tego nie wykorzystać.
0: Ale nawet gdyby tutaj oczywiście odpukać, jednak by się jakoś noga powinęła, to chyba na stole dalej pozostaje Liga Konferencji.
1: Tak. Myślę bardziej nawet Liga Europy tutaj. No, Liga Konferencji to też by potem Lech musiał odpaść z eliminacji Ligi Europy, no, to już myślę byłoby pewnym rozczarowaniem. Mhm. Gdy nie będzie tej Ligi Europy, no to myślę, że kibice w Poznaniu tutaj nie będą zachwyceni tym, że są jakiekolwiek europejskie puary, bo Lech już grał dwukrotnie w tej Lidze Konferencji i dochodził tam całkiem daleko. Są tutaj apetyty na większe firmy, na te bardziej prestiżowe puchary i myślę, że mistrz Polski powinien aspirować do tego, żeby grać już gdzieś wyżej. Mhm.
0: Mówiliśmy o osobach, które przedłużają kontrakt, o osobie również, która jest negocjowana, żeby została. A jakie transfery się przydadzą Lechowi na najbliższy sezon? Czy już teraz na przykład coś wiemy, albo możemy faktycznie pospekulować, jakie zmiany będą musiały zachodzić?
1: No wydaje mi się, że będzie musiał przyjść defensywny pomocnik do Lecha. To nie jest żadna nowość, no bo odejdzie Timothy Yoma. Tą pozycją był trochę problem w tym sezonie, więc wydaje mi się, że Karol Linetti może być dobrym kandydatem. Wychowanek Lecha Poznań, który jeszcze niedawno bardzo dobrze radził sobie w lidze włoskiej, stał się takim typowym defensywnym pomocnikiem. I wydaje mi się, że strony usiądą do rozmów. Zobaczymy, czy się dogadają, ale ten powrót wychowanka na pewno byłby atrakcyjny nie tylko ze względu takiego piłkarskiego romantyzmu, ale też ze względów stricte piłkarskich. Myślę, że klub też pewnie rozejrzy się za jakąś taką dziesiątką, bo też taki piłkarz w stylu goli Zadecha, jeszcze jeden taki kreatywny by się tutaj przydał, a obrona będzie przebudowana pewnie, no bo tam też były pewne braki wynikające z dyspozycji Mateusza Skrzypczaka, licznej absencji Antonio Milicia czy Aleksa Daglasa, więc pewnie na środku obrony będzie trochę zmian, a pozostałe transfery będą podyktowane odejściami. Jeśli ktoś opuści klub, na przykład Michał Gurgul czy Antek Kozubal, no to na pewno też w jego miejsce pojawi się tutaj jakiś zawodnik.
0: Padły te nazwiska i padło również słowo wychowanek. No to może faktycznie zakończymy tę rozmowę jeszcze pytaniem o wychowanku właśnie, ponieważ istotną rolę w tej kampanii odegrali młodzieżowcy Lecha, a nawet pobijali rekord, jeśli chodzi o liczbę minut wychowanków na boisku. O kim mowa i jak oceniamy ten performance, to wejście?
1: No myślę, że najlepszy okazał się najmłodszy z nich, czyli Wojtek. Monika, rocznik 2007, wiele wskazuje, że wkrótce na gali ekstraklasy, bo dzisiaj się ona odbywa, zostanie wybrany najlepszą obrońcą w tym sezonie. Kiedy wskoczył w listopadzie do pierwszego składu, to obrona zaczęła wyglądać zdecydowanie lepiej i pokazuje dojrzałość niespotykaną u jego rówieśników. Obserwując jego karierę, naprawdę nie zdziwię się, jeśli pójdzie drogą Roberta Lewandowskiego i w przyszłości zagra w tych takich wielkich klubach. I to nie mówię tutaj o dalekiej przyszłości, bo się nie zdziwię, jak za rok z Lecha odejdzie i zgłosi się klub pokroju Milanu po Wojtka Mońkę, bo tu mowa gdzieś tam o takim potencjale. Michał Gurgul też stał się jednym z liderów, też tylko rok starszy od Mońki i myślę, że dziś też jest zupełnie innym piłkarzem niż przed rokiem. Też bardzo duży potencjał sprzedażowy. No i Antek Kozubal, który poradził sobie na tej pozycji defensywnego pomocnika. Nie grał może tak efektownie jak przed rokiem, ale był bardzo efektywny, pracujący dla drużyny i widać, że bardzo mocno dojrzał piłkarsko. Więc myślę, że ta wspomniana trójka nie była tylko młodzieżowcami, którym się daje minuty, bo po prostu, żeby nie płacić tej kary dla młodzieżowców, tylko każdy z nich stał się swego rodzaju takim liderem swojej formacji, pozycji i po prostu wywalczył sobie to miejsce w składzie ciężką pracą i wysoką jakością piłkarską.
0: No to w takim razie każdemu oczywiście życzymy bardzo lukratywnej kariery takiej jednostkowej, ale mamy nadzieję, że sam zespół Kolejorza również będzie nas tylko i wyłącznie pozytywnie zaskakiwał. Radosław Laudański z Poznańskiego Ekspresu był moim gościem w tym krótkim podsumowaniu sezonu i trochę wybieganiu w przyszłość. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.

0: zwierząt. Im nim jest tych polowań więcej, tym wbrew pozorom rodzi się więcej zwierząt. To są badania naukowe.
1: Niestety nie ma osób zielonych w sejmiku, nie ma w Radzie Miasta. Jeśli by były, no to my na pewno byśmy stali tutaj twardo, żeby o to walczyć. Jesteśmy w koalicji, ale mamy też nasze silne stanowiska. Czasami nie są one niestety spójne. Chciałabym też zwrócić uwagę, że Konfederacja złożyła projekt w Sejmie, aby dzieci mogły uczestniczyć w polowaniach. Jest to dla nas nie do pomyślenia, nie zgadzamy się z tym. Uważamy, że te kontrole powinny być jeszcze większe. Ostatnio wyszło na jaw, że prokuratura ma dowody w sprawie, kiedy biznesmen myśliwy zabił 60-letniego mężczyznę. Uczestniczyło 12-letnie dziecko. Ta sprawa była jawna. O ilu takich sytuacjach nie wiemy. Te kontrole muszą być na pewno zwiększone.
2: Moją gościnią w tym temacie jest pani Magdalena Gałkiewicz, aktywistka i też przewodnicząca partii Zieloni w Łodzi. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
2: Dobry wieczór, cieszę się, że się słyszymy. To może zacznijmy od tego, jakie zapisy prawne regulują, czy też no, może nie regulują, bo o tym będziemy rozmawiać, kwestie polowań w Polsce i co za tym idzie.
3: Tak, jeżeli mówimy tutaj o tych propozycjach, bo rozumiem, że o to pani redaktor mnie pyta, co znajduje się w tym projekcie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, to my sobie te zmiany pogrupowaliśmy, ponieważ tych propozycji jest naprawdę sporo w tej nowelizacji. Zgrupowaliśmy sobie w takie 5 podstawowych bloków, które jakby w takich krótkich celach nowelizacji możemy nazwać to przede wszystkim ograniczenie tych kontrowersyjnych praktyk łowieckich, po drugie zakończenie komercjalizacji polowań, czyli zakończenie tych tak zwanych polowań komercyjnych czy polowań dewizowych, kwestie bezpieczeństwa obywateli, to jest taki trzeci cel i czwarty cel, również bardzo istotny, czyli przywrócenie kontroli państwa i społeczeństwa nad łowiectwem w ogóle, bo tutaj dzisiaj no niestety ta ustawa, którą mamy, która jest ustawą sprzed 30 lat, absolutnie no nie bierze pod uwagę ani instytucji państwa, ani instytucji ochrony przyrody, ani tym bardziej głosu strony społecznej, jeżeli chodzi o kwestie czy planów łowieckich, czy łowiectwa jako takiego w ogóle.
2: Jednocześnie Państwa propozycja, tutaj przypomnę słuchaczom, że chodzi o obywatelską inicjatywę ustawodawczą Uwaga Polowanie, Państwa propozycja nie zakazuje albo nie proponuje całkowitego zakazu polowań.
3: Nie, no nie zakazujemy rzeczywiście polowań w całości. Oczywiście ta inicjatywa i osoby, które za tą inicjatywą stoją, a to też warto powiedzieć, że to jest bardzo szeroki komitet organizacji pozarządowych, które od lat działają na rzecz ochrony przyrody, na rzecz właśnie normalizacji prawa łowieckiego, chociażby wszystkie organizacje, które są zrzeszone w Koalicji Niech Żyją. No jakby zdajemy sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja i też no chyba głównym celem tej inicjatywy jest uporządkowanie i trochę ucywilizowanie łowiectwa jako takiego. Dzisiaj trochę mamy taką sytuację, że i plany łowieckie, ale w ogóle samo łowiectwo jest takim trochę państwem w państwie, jest poza kontrolą ministra właściwego do spraw środowiska, jest poza kontrolą instytucji ochrony środowiska, chociażby regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, jest poza kontrolą społeczną, co między innymi stoi też w sprzeczności z prawodawstwem unijnym, czy chociażby konwencją międzynarodową z Orkus, którego Polska jest sygnatariuszem, która powinna gwarantować społeczeństwu no, tutaj udział w ścieżce administracyjnej, w ogóle w całej procedurze ustalania planów łowieckich. Dzisiaj tego nie mamy. My tą nowelizacją chcemy społeczeństwu dać prawo w końcu uczestniczenia właśnie, czy to w uchwalaniu planów łowieckich, czy planów hodowlanych, ale również możliwość zaskarżania tych planów na drodze administracyjnej, sądowej, czego dzisiaj po prostu nie ma.
2: No prawdopodobnie, myślę, że na pewno, no grupą społeczną, która tutaj będzie faktycznie prawdopodobnie się z państwem nie zgadzała, no będą z pewnością myśliwi, ponieważ myśliwy też myśliwemu nierówny i mam wrażenie, że ta profesja, no to każdemu się kojarzy z czym innym tak naprawdę. Jak to jest według państwa, znaczy mówię według państwa, czyli według osób, które no, podpisują się faktycznie pod tą inicjatywą, czemu powinna służyć profesja myśliwego, czy w ogóle jest potrzebna i co jest nie tak, jeśli chodzi o jej funkcjonowanie?
3: Tak, no tutaj rzeczywiście warto się powołać na badania, które w zasadzie niezależnie, ale równolegle do naszej inicjatywy przeprowadziło Morin Common.

0: w domu, odsunięcie, też badania myśliwych, takie cykliczne, które powinny być, powinny obowiązywać myśliwych, dzisiaj tego nie ma, ale również właśnie nie akceptujemy jako, jako polskie społeczeństwo polowań za pieniądze dla rozrywki. No i to tutaj właśnie jakby też te badania odpowiadają chyba bardzo konkretnie na pytanie pani redaktor, że my z jednej strony jesteśmy w stanie zaakceptować jakieś funkcje myślistwa, na przykład właśnie w kontekście ochrony pól czy upraw w ogóle, natomiast no nie zgadzamy się na ten model myślistwa, który dzisiaj mamy, który no jest państwem w państwie, gdzie jest, są te polowania komercyjne, polowania dewizowe, gdzie tak naprawdę usługa zabijania zwierząt za pieniądze funkcjonuje i tą usługę sprzedajemy cudzoziemcom, osobom, które nie są myśliwymi. Tak samo jak bardzo głośno i też oburzamy się jako Polacy na to, że ktoś wyjeżdża na safari, polując, żeby polować na słonie czy na nosorożce, to my dokładnie to samo mamy w Polsce. Znaczy ktoś poza naszego kraju może kupić sobie usługę zabicia zwierząt w naszych polskich lasach, które są hodowane w tych lasach, w ośrodkach hodowli zwierząt i my z tym właśnie chcemy skończyć i to jest na pewno też oczekiwanie naszego społeczeństwa, któremu tym projektem wychodzimy naprzeciw.
1: Naprzeciw, no właśnie, no bo polega to na zbieraniu podpisów. Na jakim etapie teraz jest projekt? Bo faktycznie, żeby w ogóle zaczął być rozważany przez Sejm, to musicie zebrać 100 tysięcy podpisów w 3 miesiące. Natomiast wcześniej jest ten taki przedsionek, gdzie trzeba zebrać 1000 podpisów. Na jakim etapie jesteście?
0: W tym momencie jesteśmy na etapie rejestrowania komitetu. Rzeczywiście, tak jak pani redaktor wskazuje, ten pierwszy 1000 potrzebny do zarejestrowania komitetu udało zebrać się bardzo szybko. W zasadzie w przeciągu jednego weekendu mieliśmy te podpisy zebrane. Po złożeniu dokumentów do marszałka Sejmu, marszałek ma czas, ma 2 tygodnie na to, żeby pod względem formalnym taki kompletność tych dokumentów ocenić i w momencie zarejestrowania komitetu już rusza ta właściwa zbiórka podpisów, czyli to 100 tysięcy podpisów, które musimy zebrać w 3 miesiące. Szacujemy, że ta zbiórka ruszy na początku czerwca.
1: Jakich wyzwań albo może jakich kłód pod nogami się państwo spodziewają na którymkolwiek tak naprawdę z etapów wprowadzania tej nowelizacji w życie ewentualnego?
0: Tak, no tutaj oczywiście ten proces jest bardzo długi, ta zbiórka podpisów, która jest dużym wyzwaniem, bo zebranie 100 tysięcy podpisów, no to jest ogrom podpisów, które trzeba zebrać. Tu trzeba też podkreślić, że to są podpisy, które są zbierane na kartach papierowych, wydrukowanych. Ustawodawca nie przewiduje takiej zbiórki w formie online, więc musimy wyjść na ulicę, musimy rozmawiać z ludźmi i te podpisy zbierać w taki stary, tradycyjny sposób. 100 tysięcy to jest w zasadzie 1000 podpisów dziennie, które musi być zebrane, jeżeli sobie podzielimy na ten czas, w którym to musimy zrobić. Oczywiście trzeba to zrobić też z pewną tak zwaną górką, no bo wiadomo, że część podpisów może być niekompletna, nieczytelna. I to jest pierwszy etap. Natomiast po zebraniu tych podpisów oczywiście czeka nas cała ścieżka legislacyjna, czyli po pierwsze wprowadzenie tego projektu pod obrady Sejmu, gdzie będziemy jako komitet ten projekt prezentować. No jeżeli Sejm zadecyduje, a taką mamy nadzieję, bo też ten projekt jest projektem naprawdę i merytorycznie dobrze przygotowanym, ale też bardzo bardzo racjonalnym, więc liczymy na współpracę z reprezentacją parlamentarną. Zakładamy, że przejdzie on do komisji, no i później w ramach komisji będą dalsze prace. No i zobaczymy, czy w takim kształcie, czy w kształcie może w jakiś sposób w toku prac komisyjnych zmodyfikowanym on wróci, miejmy nadzieję, z powrotem na salę plenarną, no i wtedy zobaczymy, czy zostanie przyjęty. Także ta ścieżka legislacyjna na pewno też w kilku krokach jeszcze przed nami, po tym jak już te podpisy uda nam się zebrać.
1: Próbowałam, przygotowując się do tej rozmowy, jakoś tak wybadać, przynajmniej oczywiście w tej przestrzeni internetowej, jaki jest odzew na państwa inicjatywę, oczywiście na przykład czytając komentarze, artykuły i tak dalej. No i mam wrażenie, że dla bardzo wielu osób jest to kwestia bardziej właśnie polityczna nawet niż jakaś taka poglądowa, no bo jednak faktycznie często ten projekt gdziekolwiek się pojawia, to jest sygnowany partią Zieloni i mam wrażenie, że dla wielu osób samo to jest problematyczne.
0: To tak, to tutaj ja bym chciała to zdementować, bo Zieloni są

0: jednym z podmiotów popierających ten projekt, natomiast to nie jest absolutnie projekt partyjny. Tak jak każda inicjatywa ustawodawcza, jest to projekt obywatelski i za tym projektem stoi cały szereg organizacji pozarządowych. Oczywiście są w komitecie osoby również z Zielonych, ponieważ no my też ten temat myślistwa w zasadzie normalizacji prawa łowieckiego jest dla nas jako Zielonych bardzo istotny. My nawet w naszym statucie mamy zakaz należenia do Polskiego Związku Łowieckiego, więc jest to dla nas ważne. Natomiast no jest to bardzo szeroki projekt organizacji pozarządowych. Tak, ten projekt był przygotowywany we współpracy, również będzie prezentowany nie tylko przez kogoś z Zielonych, ale również przez organizacje pozarządowe. Wspólnie nad tym pracujemy i wspólnie będziemy też przy tym projekcie zbierać podpisy. Myślę, że to jest bardzo ważne właśnie, żeby podkreślić, że to jest szeroki projekt obywatelski. Zieloni ten projekt po prostu wspierają. Natomiast jest to dla nas jako Zielonych temat ważny, dlatego jesteśmy w tym projekcie dość mocno obecni.
1: Wsparcie nie tylko od Zielonych, wspomniała też pani o organizacjach pozarządowych, natomiast jednocześnie nie da się nie zauważyć, chociażby nawet jak się wejdzie po prostu na stronę internetową tej inicjatywy, że wspierają państwa również bardzo głośne, jeśli mogę użyć tego słowa, i medialne nazwiska konkretnych osób.
0: Tak, mamy wspaniałych ambasadorów. Rzeczywiście tutaj ten projekt wspierają bardzo duże nazwiska. Chociażby no tutaj na pewno trzeba w pierwszej kolejności wymienić naszą noblistkę Olgę Tokarczuk, ale to jest też wspaniała polska reżyserka Agnieszka Holland, to jest Ewa Wojdyło-Siatyńska, Magdalena Środa, Maja Ostaszewska, Władysław Frasyniuk, Agata Pasem. Mogłabym tak wymieniać jeszcze bardzo, bardzo długo. Wydaje się, że ten temat łączy nas bardzo mocno, jeśli chodzi w ogóle o polskie społeczeństwo. I tutaj bym znowu wróciła do tych badań Morning Common. Być może warto byłoby państwu, którzy słuchacie, odszukać sobie te badania. Tam bardzo jasno widać, że te zmiany w prawie łowieckim, które też my proponujemy w tej nowelizacji, są zmianami oczekiwanymi przez społeczeństwo, które niezależnie od tego, po jakiej stronie sceny politycznej się znajduje. To znaczy wyborcy wszystkich partii politycznych, również tych po prawej stronie i nawet PSL-u, który nam się mocno kojarzy ze środowiskiem myśliwskim, tych zmian dotyczących badań myśliwych, czy właśnie bezpieczeństwa obywateli, czy zakazu polowań komercyjnych oczekuje. Więc ja jestem przekonana, że ta propozycja rzeczywiście jest ponad podziałami politycznymi, jest propozycją bardzo oczekiwaną przez obywatelki i obywateli Polski. I jeszcze tylko bym chciała dodać, wracając do tego wcześniejszego pytania, pani redaktor, my mamy też ambasadorów parlamentarnych ze wszystkich opcji politycznych, więc to jest, myślę, ponadpartyjna zgoda, że pewne regulacje należy wprowadzić i po prostu to prawo łowieckie trzeba w naszym kraju ucywilizować.
1: No, nawiązując do tego raportu, tego badania Maureen Common, na które pani się powołuje, akurat mam faktycznie kilka liczb przed oczami. Tutaj może tylko szybko przytoczę, że 78% respondentów sprzeciwia się polowaniom dla rozrywki. 89% popiera obowiązkowe badania lekarskie dla myśliwych, ponieważ nie ma czegoś takiego jak cykliczne badania dla myśliwych. A 76% chce zwiększenia minimalnej odległości polowań od zabudowań do 500 metrów. Więc faktycznie są to takie liczby nawet nie lekko przekraczające jakąś połowę, tylko znacząco. I też mówi pani o tym, że no ponad podziałami i że z różnych stron politycznych, to w takim razie jakie są powody, że wcześniej ten temat nie zmieniał się, że ta ustawa po prostu, to prawo łowieckie przetrwało tyle lat tak naprawdę, jeszcze w sumie od ubiegłego wieku na dobrą sprawę, z tak wieloma rzeczami, na które teraz Polacy się nie zgadzają?
0: Tak, ja myślę, że znaczy też mogę powiedzieć, że pewne nowelizacje tego prawa były. To nie jest tak, że nic się kompletnie przez te ostatnie 30 lat nie działo. Mamy to też z 2018 roku zmianę prawa, kiedy zostały na przykład z polowań, został wprowadzony zakaz udziału dzieci w polowaniach. Bardzo ważna regulacja, która obowiązuje do dzisiaj. Też mieliśmy w tym roku projekt Konfederacji, który miał ten zakaz znieść. Na szczęście to nie zostało wprowadzone. Wydaje mi się, że gdzieś ten temat myślistwa jest o tyle trudny i to też myślę, że jest taką informacją dość powszechną, że w polskim Sejmie ta reprezentacja myśliwych jest dość szeroka. I być może jest taki problem, że z samej sali sejmowej ten temat może ma większą trudność wyjścia bezpośrednio od posłów. No natomiast myślę, że społeczeństwo jest absolutnie gotowe na takie zmiany. Też jak obserwujemy kwestie poparcia tego typu zmian na przestrzeni lat, bo to nie są tylko badania, ostatnie badania z tego roku Morning Common, o których dzisiaj rozmawiamy, ale jak sobie spojrzymy wstecz, czy to badania CBOS-u, nawet z 2018 roku, pokazują jasno, że jednak ta potrzeba zmiany prawa łowieckiego, ucywilizowania tego prawa łowieckiego jest i z roku na rok to poparcie dla tych zmian rośnie, więc no, wydaje mi się, że być może jest już właśnie teraz najwyższy czas, żeby to zmienić. Trudno mi powiedzieć, dlaczego wcześniej taki projekt obywatelski nie powstał, bo no, być może nie było odpowiedniego momentum. Natomiast na pewno nowelizacje jakieś wcześniej były i były zmiany takie drobne wprowadzone w to prawo łowieckie. No my proponujemy dość taką szeroką nowelizację, która prawda nie rozwiązuje pewnie wszystkich problemów, ale na pewno te najbardziej palące i najbardziej oczekiwane adresuje.
1: Mówiłyśmy o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Uwaga, polowanie, oczywiście zarówno projekt tej nowelizacji, jak też informacje o zbieraniu podpisów znajdziecie na stronie tej inicjatywy oraz oczywiście w mediach społecznościowych, a rozmawiałam o tym z panią Magdaleną Gałkiewicz, aktywistką, ale też przewodniczącą Partii Zielonych w Łodzi. Bardzo dziękuję i oczywiście będziemy się przyglądać, jak będzie szła zbiórka.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam bardzo na naszą stronę. Tam wszystkie rzeczywiście informacje na bieżąco będą publikowane.
1: Bardzo dziękujemy. No i w takim razie żegnamy się nie tylko oczywiście z moją gościnią, ale ja również na ten moment żegnam się z wami, bo tym sposobem docieramy do końca magazynu reporterów. Przypomnę tylko, że za realizację tej audycji odpowiedzialny był Szymon Dopierała, natomiast za transmisję, którą mogliście oglądać na YouTubie oraz na Facebooku afery Franciszek Szymański. Program przygotował Mateusz Markiewicz, natomiast prowadziłam ja, Zuzanna Pobłocka-Bulczak i tym sposobem żegnam się z wami i oczywiście magazyn wróci za tydzień o 20:00.

poniedziałek, godzina 21. Witam was serdecznie, nazywam się Agnieszka Stachowiak, słuchacie audycji Etna, a ja zastępuję dzisiaj Marcina Piesika i będę zapraszam was serdecznie do świata Bollywoodu.

Dzisiejszą audycję otworzyła piosenka Bole Chudian. To był utwór z filmu Czasem słońce, czasem deszcz, Kabihushi Kabiham z 2001 roku. To był taki film, który myślę dla wielu ludzi, chociażby z Polski, to było takie pierwsze zetknięcie z Bollywoodem. Był dostępny jako taki dodatek DVD do gazet wówczas, na początku XXI wieku, później też był powtarzany wielokrotnie w telewizji. To był pierwszy utwór, a potem wysłuchaliśmy piosenki Dum Marodum z 1971 roku w wykonaniu Aszy Bozli. Asza Bozli to była wielka dama indyjskiej muzyki, nagrała wokale do, uwaga, kilkunastu tysięcy piosenek i odeszła niestety w tym roku w wieku 92 lat. Tak, to był taki klasyk z 71 roku. A teraz posłuchamy czegoś już nowszego z roku 2002, piosenka Ore Choris z filmu Lagan.

Wysłuchaliśmy kompozycji Ore Chori z filmu Lagan. Ten film ukazał się, był wyświetlany w kinach w 2001 roku i był nominowany do Oscara. Tak, to były takie wielkie, wielkie nadzieje wówczas zostały rozbudzone w Indiach, bo Hindusi mieli nadzieję na Oscara. No to się wówczas nie udało, ale Lagan był wielkim przebojem i był oglądany na całym świecie. I to marzenie o Oscarze, i tu akurat chodzi o piosenkę oryginalną, ziściło się równo 20 lat później. Film R, takie trzy razy R, który też był wyświetlany w Polsce, został nominowany do Oscara w kategorii najlepsza piosenka roku, no i też tą nagrodę otrzymał. I teraz posłuchamy właśnie tej kompozycji, piosenka Natu, Natu.

To było natu, jazda bez trzymanki. I tutaj chciałam się poprawić. Utwór ukazał się w 2021 roku, już był dostępny, ale dopiero Oscara kompozycja otrzymała w 2023 roku, no, czyli 3 lata temu. A teraz pozwolę sobie na trochę prywaty. Kolejny utwór, którego posłuchamy, to jest Dumtana z filmu Om Shanti Om. I to jest jedna z pierwszych choreografii, których się kiedykolwiek nauczyłam. Tak, występowałam w Poznaniu kilkukrotnie z tą choreografią, z tym układem, którego uczyła mnie moja nauczycielka Kasia Komin. No i to jest bardzo wesoła piosenka i mam do niej ogromny sentyment. Dumtana z filmu Om Shanti Om.

To była kompozycja Dumtana ze ścieżki dźwiękowej do filmu Om Shanti Om z roku 2007. Mamy w Polsce wyjątkowego wokalistę, którego serce tak naprawdę jest w Indiach. Może w poprzednim wcieleniu mieszkał w ogóle w Indiach, to jest wysoce prawdopodobne. Ten człowiek to Michał Rudaś. To jest piosenkarz poruszający się w klimatach pop, soul i również właśnie etnicznych. Szczególnie sobie upodobał muzykę Indii. Też wyjeżdżał do Indii, tam uczył się śpiewu profesjonalnie i tego owocem są dwa albumy z muzyką, no między innymi też z Indii, i posłuchamy kompozycji w jego wykonaniu, też takiego wielkiego przeboju Mast Kalandar.

przed tym. To była piosenka Habibida w wykonaniu Hishama Abbasa, egipskiego wokalisty. I to jest taki bardzo ciekawy przykład połączenia tutaj dwóch kultur, bo mieliśmy tutaj taką mieszankę dosyć wybuchową właśnie muzyki i arabskiej, i indyjskiej. I Bollywood bardzo często właśnie takie zabiegi robi, uskutecznia, że na przykład jest część utworu zaśpiewana po arabsku, też kiedy są jakieś sekwencje taneczne, to też na przykład pojawiają się arabskie utwory, więc to jest takie bardzo ciekawe i te dwie tradycje muzyczne bardzo ciekawie ze sobą współbrzmią. Tak, a teraz posłuchamy piosenki kompozycji A.R. Rahmana, który ma na swoim koncie też Oscara za muzykę do filmu Slumdog Millionaire, Milioner z ulicy. I to będzie kompozycja Cheya Cheya z filmu Dil Se.

była kompozycja Cheya Cheya z filmu Dilse i tam główną rolę grał Shah Rukh Khan, czyli wielka gwiazda kina bollywoodzkiego. I też do piosenki Cheya Cheya, właśnie piosenka ta jest wykorzystana w scenie, w której główni bohaterowie jadą, poruszają się na dachu pociągu i to jest fenomenalna choreografia i takie bardzo ciekawe ujęcie i tancerze tańczą na dachu pociągu i robi to robi to duże wrażenie, więc zachęcam, jeżeli ktoś nie widział, żeby sobie obejrzeć, bo to jest taka epokowa choreografia, nie boję się tutaj użyć takiego określenia, no wspaniała scena i wspaniała piosenka. A teraz posłuchamy innego hitu bollywoodzkiego, to będzie kompozycja Salame Ishq z filmu pod tym samym tytułem z 2007 roku.

To była piosenka Salome Iszk z filmu pod tym samym tytułem. Dzisiejszą audycję zamknie artystka, która też mocno inspirowała się swego czasu Indiami. Na albumie Ray of Light zamieściła między innymi piosenkę Frozen, w której jak słychać indyjskie, takie inspirowane Bollywoodem smyczki, też te instrumenty perkusyjne, też inspirowane jak najbardziej Indiami, i to był taki moment jej przebudzenia duchowego i skierowania się ku tamtej właśnie części świata, też między innymi ku Indiom. Mowa oczywiście o Madonie, więc Madonna na albumie Ray of Light też romansowała z muzyką indyjską. Dzisiejszą audycję realizował Szymon Dopierała. Mówiła do was Agnieszka Stachowiak w zastępstwie za Marcina Piosika. A już o 22:00 Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie. Do usłyszenia, cześć.

0: YOLO wyskoczył w bizantyjsko-złotej plastronie Lecha Poznań.
1: Podoba ci się, Jerek? Znaczy, przepraszam, bolo.
0: W ogóle chciałbym zaznaczyć, że gdybyśmy tytułowali nasze audycje, gdyby nasze audycje miały tytuły, typu, znaczy wiem, że jest to Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie, ale gdyby miały podtytuł na przykład, to dzisiejsza audycja miałaby podtytuł Bolo ma Bolo.
2: Bolo ma Bolo, tak, drodzy słuchacze, pierwszy raz. Bolo, twój wygląd, twój outfit, twój wizerunek kowbojski tutaj z odcinka na odcinek się,
0: bo o to chodzi.
2: Doskonali.
0: O to chodzi.
2: Jesteś coraz bardziej kowbojem.
0: O to chodzi. To jakby to nie można odkryć od razu wszystkich kart, nie? Bo to, ja, wiesz, bo to jest tak, że ludzie dzielą się na dwa typy, nie? I ten pierwszy typ to jest ten typ, którym ja gardzę. Gardzę tymi ludźmi, którzy stwierdzają, ej, to ja teraz zaczynam biegać i od razu kupują sobie najlepsze buty, najlepsze... Oni nie wiedzą, czy im się to spodoba, nie? Nie wiedzą, czy na przykład za 3 dni się nie nabawią kontuzji. Nie mają pojęcia, nie?
1: Ale albo od nie razu, zginą na przykład.
0: Albo nie zginą. Ale od razu po prostu wszystko, wiesz, pełen sprzęt, rynsztunek. Gardzę. I jest ten drugi typ ludzi, którzy po prostu małymi krokami do przodu. Małymi krokami. Sprawdzają, badają, szukają. Są ciekawi świata, są ciekawi siebie. Sprawdzają siebie przede wszystkim, swoje możliwości, swoje granice.
2: I rozumiem, że ty należysz do właśnie tej drugiej grupy, którą nie gardzisz w oczywisty tutaj sposób, tylko propsujesz. Tak. Uważasz, że tak powinni się ludzie zachowywać.
0: Tak powinno życie wyglądać. No. Mógłbym zostać coachem.
2: Nasza przyjaciółka została... Drodzy państwo, gdybyście potrzebowali coachingu,
0: ale chrześcijańskiego coachingu,
2: to zwróćcie się do nas, to my podeślemy wam tutaj polecajkę do naszej znajomej. Coaching wartości.
0: To tak, ona pracuje metaforą, to też jest ważne.
2: I tak, na metaforze, to prawda. Właśnie zerkam sobie tutaj, bo przyznam wam, drodzy kowboje, że połową mojego oka mam zarzucone na tegoroczne Fryderyki. I właśnie przed chwilą mi tutaj mignął znany poznański kowboj Stefan Czerwiński. Mam nadzieję, że tutaj fani poznańskiego country znają i cenią. Letnio, dlatego że Alan Jackson, słuchaj, drugi Bolo, jest naszym zaginionym bratem. To on jest też kowbojem na fali. I teledysk do utworu Chattahoochee, to jest w ogóle numer z lat 90. 92. Bodajże. Jest nakręcony, jak Alan jeździ na takiej mononarcie wodnej, ciągnięty przez skuter. Bardzo taki, bardzo 90-sowy, ale też taki DIY-owy w tym swoim 90-sowstwie teledysk.
0: Pięknie.
2: No dobra. Posłuchajmy sobie kolejnej piosenki i po niej pogadamy dalej.

0: Ale że Dudkę na mundial nie wzięli?
1: Ale że Koma dostała Fryderyka w kategorii album roku metal?
0: No, co w tym dziwnego?
1: W sumie nic. W sumie w dzisiejszym świecie już nie ma nic dziwnego. Ten obecny rok i chyba ten poprzedni, to już naprawdę, to jest jakaś symulacja wszystko. My żyjemy, to nie jest realne. Audycja o country w Radio Afera, to nie jest prawda. To jest symulacja.
0: Absolutnie.
1: Bolo w kapeluszu i w kowbojkach i z Bolo w kształcie takiego... No ja tutaj znajduję takie wpływy trochę azteckie, ale Bolo tu utrzymuje, że to jednak trochę bliższe nam.
0: Germańskie.
1: No zobaczymy. Będzie.
0: To jest hołd do mojego...
1: Do hołdysa.
0: Hauris.
1: Hołd do hołdysa.
0: To jest hołd do mojego pochodzenia, do mojego jednak... moich korzeni.
1: Dlatego, drodzy słuchacze, namawiam tutaj usilnie drugiego redaktora Bola, żeby w jedną z tych czterech pozostałych do końca audycji, nie licząc dzisiejszej, poświęcił muzyce country właśnie z obszaru Republiki Federalnej Niemiec, ale też tych przyległości tam takich historycznych. Jest tam na pewno silna, no, chociażby właśnie to ten rejon, z którego są szlagiery. To chyba znajdziesz tam coś.
0: Wszędzie, mam wrażenie.
1: Jest country.
0: Coś się znajdzie. Swoją drogą czekam, kiedy będą rozdawać Fryderyki w kategorii country.
1: Nie podpowiadaj tego na głos, bo zrobiliśmy przecież dwie audycje temu naprawdę przegląd polskiego country i umówmy się, że nie ma na razie komu dać jakiekolwiek nagrody.
0: To ty tak sądzisz.
1: No tak, no ja tak sądzę. Chyba, że Lady Punk, tak? Te Lady Punk mogliby dostać za całokształt. Złotego Fryderyka Country. Złotego Howdisa.
2: Albo bursztynowego, nie będę mówił.
1: Ja jeszcze wrócę teraz na chwilę, drodzy słuchacze, do zeszłego tygodnia. Mieliśmy gościnę. Mieliśmy tutaj szanowną naszą serdeczną przyjaciółkę, kowbojkę Olię z Krakowa. No i jak wyszliśmy sobie ze studia tutaj afery, no to no pożegnaliśmy się, ona szła spać, miała obowiązki od rana, a my też mieliśmy obowiązki.
2: Kowbojskie.
1: Kowbojskie obowiązki. Przypomnę tutaj, że byliśmy zaproszeni na lasowe nomen omen Fryderyka. No i żeby się dostać na to lasowe, skorzystaliśmy z pomocy takiej aplikacji służącej do transportu. No i słuchajcie, to było wielkie zaskoczenie, że przyjechał po nas fan country. W ogóle fan muzyki, ale fan country. Pozdrawiamy tutaj serdecznie Macieja Zielarza, bo obiecał, że będzie sobie nas tutaj podsłuchiwał w tym tygodniu.
0: Maciej Zielarz zrobił nam wieczór, to
1: bardzo,
0: prawda.
1: Bardzo nam zrobił wieczór. Wiedział wszystko o country. Wie wszystko o country, także jak traficie kiedyś na Macieja Zielarza, to poproście go o to, żeby wam po prostu w odtwarzaczu swojego Passata puścił country. No i my tak od słowa do słowa z Maciejem o tym country i on mówi, a czy wy wiecie, kto ostatnio wydał album country? A my tak na niego, że nie mamy pojęcia, kto, bo my nie śledzimy takich rzeczy. No, a ja śledzę i wiem, że ten artysta was zaskoczy. I drodzy słuchacze, ja też wiem, że ten artysta jako twórca country was zaskoczy, więc posłuchajcie go, zgadnijcie, kto to może być, a po tym numerze sobie o tym pogadamy. Jestem ciekaw.

0: I don't see me in your eyes anymore. Taki to tytuł. Polecony nam, znaczy nie ta piosenka, tylko cały album przez Macieja Zielarza, pseudonim Obywatel Zielarz. Pozdrawiamy.
1: Pozdro.
2: Jak się okazuje, każda legenda musi runąć kiedyś.
0: No ja czułem, że ty tak to skomentujesz, a ja właśnie stwierdziłem, że to jest oryginalny sposób na no trochę takie...
2: Pożegnanie się z karierą, tak. To jest to super sposób.
0: Bo, no, drodzy państwo, to ja to zdradzę. To śpiewał i grał. I to jest utwór z ostatniego albumu Ringo Stara. Nawet sobie ukułem, że to on powinien zmienić, tak jak w Snoop zmienia te swoje ksywki, to on powinien zmienić ksywkę na Gringo Star. Takie.
2: O, powinien. Jeżeli ktoś żył pod kocem przez ostatnie 100 lat, to Ringo Star grał kiedyś w zespole The Beatles. Razem z Johnem Lennonem i Paulem McCartneyem.
0: Robił tam jakieś rytmy. No i tak, no i dzisiaj ma 85 lat i
2: postanowił
0: popełnić
2: artystyczne samobójstwo. Gratulacje. Bomba. Super.
0: No i tak zostanie zapamiętane.
2: No, mam nadzieję, że jednak inaczej.
1: Jako cowboy z Liverpoolu.
0: Cowboy z Liverpoolu. To jest w ogóle też... No to jest w ogóle znaczące, że to... No ale widzicie, dzisiaj może ta iskra tego country, tego zbawienia wyjdzie właśnie. Nie,
2: ogólnie nie ludziom po 80 czasami po prostu różnie się życie układa, nie? I sobie tak myślę, że może to po prostu już jest ten wiek, że stwierdzasz, dobra, tam już niewiele mam do stracenia, nie? Kiedy jak nie teraz, nie?
0: Umówmy się, że Ringo nie ma nic do stracenia i to chyba nie, w ogóle nie była płyta z jakąś kalkulacją. Ja tego tak nie czuję. Natomiast, no,
2: natomiast patrząc
0: dobrze,
2: po tym, co brzmi
0: ten wokal, patrząc, tak tylko chciałem powiedzieć, że jak na 85-latka to brzmi fantastycznie. W ogóle tutaj nie ma żadnej ingerencji technologii. Na technologia. Zero.
2: No, powiedz tak, brakuje tylko tego, żeby Ringo Starr nagrał płytę country na autotune. To naprawdę brakuje.
0: To jest
2: jedyna rzecz, która mogłaby uczynić lepszym ten singiel, naprawdę.
0: To być może jest płyta nagrana na suno, nawet nie tyle na autotune. Nie, no dobra, idziemy za daleko. To jest pure cowboy style. Pure Liverpool.
2: Myślę sobie, że jak już tutaj rozmawiamy o tych dziadkach 80-letnich, to ogólnie z dwojga złego lepiej jest wydawać muzykę country, niż na przykład kraść miliardy w swoim państwie i tworzyć ICE, żeby zamykało cudzoziemców, nie?
0: A do kogo ty teraz pijesz, Bolo? No,
2: tak, to hipotetycznie tylko
0: no,
2: mówię.
0: Okay,
2: hipotetycznie.
0: Okej, okay, rozumiem. No, z tej piosenki i ogólnie z płyty pana Gringo Stara, którą przesłuchałem z redaktorskiego obowiązku i w celu wybrania tej jednej.
2: Powiedz, że ci się podobało. Że zrobiłeś to, by ci się podobało.
0: To stwierdzam, to bije z tej płyty, bije takie trochę wspomnienie, nostalgia, ale też akceptacja i takie ogólnie szeroko rozumiane szczęście. I tego bym życzył wszystkim chłopom w wieku 85 lat, żeby biło od nich właśnie to, co bije od Ringo.
2: Przyznaj, że ci się podobało. Przyznaj to.
0: No nie, ale miało to jakiś taki, wiesz, swój urok. Inne rzeczy mi się tu podobały, dookoła. Jakby historia, wszyscy jakby... No nie, może muzycznie nie, no płyta nie, ale tak samo jak mi się nie podoba polskie country. No widzisz, to coraz bardziej się przekonuję, że to country to tylko Ameryka, ewentualnie Japonia. Japońskie country też jest.
1: Albo nie, zobaczymy jeszcze.
0: No i tu liczę, że reprezentacja RFN jak na mundialu po prostu...
2: Niemcy zawsze wygrywają.
0: Przypadek.
1: Audycja trwa 60 minut, a na końcu i tak wygrywają Niemcy.
0: W ogóle byłaby dobra idea, żeby każdą audycję kończyć niemieckim utworem.
2: Hymnem.
1: To samo chciałem powiedzieć.
2: Ale takim...
1: Ale tylko pierwszą zwrotką. No,
0: takie właśnie, takie tutaj...
2: To już jak będziemy mieli 8 dych i stwierdzimy, że nie mamy nic do stracenia i dobra, niech nas wywalą z tego radia w końcu, to wtedy będziemy puszczać hymny.
0: To jest w ogóle, można by teraz nagrać taką płytę w ogóle z hymnami, ale w wersji country. Tak wziąć.
2: Na mundial.
0: Na mundial.
2: Super.
0: To aż pasuje tam, no bo w sumie mundial jest w tym świecie.
1: Próbuję sobie właśnie przypomnieć, czy na mundialowej płycie Krzysia Krawczyka był jakiś taki utwór w klimacie country, ale chyba...
0: No ale Krzysztof Krawczyk jest cały w klimacie, był cały w klimacie country. Dokładnie. Teraz jego godni następcy...
2: Czemu nie puściłeś Krawca w tym w odcinku polskim? Czy był? Nie było.
0: Nie było, nie było, nie było. Nie było.
2: A Krawiec miał dużo akurat country...
1: No, czyli trzeba zrobić drugą.
0: Bo to ja sobie, wiesz, bo to są fajne rzeczy, ja je sobie zostawiam. Ja właśnie sobie wszystko, ja sobie mówię, że ja sobie zostawiam i dzisiaj sobie zdałem sprawę, że no, zostało nam niewiele do końca tego programu.
2: Ja strasznie doceniam to, że raczysz naszych słuchaczy tylko samym szajsem, jeśli chodzi o country, nie? Że tych fajnych to nie, tylko są
0: zostawiam je. To jest, wiesz, to jest jak zostawiasz na ostatni kęs.
2: Tak, ja tak robię. Zawsze na koniec zostawiam te najlepsze.
0: Już ustaliliśmy, że próbujesz małą łyżeczką, nie, że rzucasz się od razu na głęboką wodę.
2: No, nie, że od razu wbijam ten widelec w Devolaya, tylko zaczynam najpierw od tej surówki, która jest po prostu...
0: Kolesław.
2: No, jakby był Kolesław, to byłoby super, a zazwyczaj to jest taka wyschnięta marchewka starta, nie? Ble.
0: Nie. Ale za to z ananasem.
2: No właśnie, gdyby była z ananasem albo z jabłuszkiem, to byłaby mokra i pyszna. A zazwyczaj jest po prostu sucha jak wiór, taka już... Fuj.
1: Nie wiem, gdzie ty jadasz Devolaya.
2: No, znacie Haciendę?
1: No nie.
2: Są super sztos Devolaya.
0: Oczywiście, że znamy Haciendę. Ale to miejsce jeszcze istnieje.
2: Istnieje w niej, jeżeli drodzy słuchacze... O, drodzy słuchacze, ci, którzy nas słuchają teraz, zapraszamy, napiszcie do nas na Kowboje na Falach na Instagramie. Mamy taki profil. I tam się z nami, tam się komunikują ludzie z nami w trakcie audycji, więc wy też się skomunikujcie. I... No, Hacienda istnieje od 73, o ile dobrze pamiętam, i w środku jest kaczka. Wielka kaczka. Większa niż człowiek, kaczka. I ta kaczka tam była w latach 80., kiedy rodzice nas zabierali do Haciendy i jako już dorosły człowiek pojechał.
0: Sam zabiegł. Dziś sam
2: nie zabieram. A, szkoda, bo tam naprawdę jest dobry vibe, taki sam jak kiedyś. Jak tam pójdziesz i zamówisz na przykład rosół na wynos, to dostajesz go w słoiku. I to się nazywa po prostu eko. Nie tam jakieś styropianowe opiekowania. Pani ci nalewa rosół do słoja, w którym prawdopodobnie wcześniej były ogóry, albo nie wiem, whatever, nie?
0: Szanuję, Bolo, twoje zdziwienie tutaj tym tematem słoja, ale zawsze, nie wiem, jakoś jak słyszę słoik, to mi się, mam tylko jedno głupie skojarzenie. Słuchajcie, właśnie tutaj wspomniani nasi kowboje z Lady Punk zgarniają jakiegoś Fryderyka i sam Ralf Kamiński stoi i bije im brawo i na stojąco. Ale zobaczcie, sama pani minister wręcza tutaj, aż się pojawiła, są kowboje, są kapelusze.
2: Znaczy ja od teraz już Lady Punk będziemy się kojarzyć tylko z jedną akcją, mianowicie jak w 86 występowali na Dniu Dziecka i pana Sewicz.
0: Nie, powtarzam, nie ma takich dowodów.
1: Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz.
2: No więc jeden z członków zespołu pokazał członka na Dniu Dziecka. Czajcie?
0: No i to były piękne czasy, bez social mediów, bez kamer w telefonach i można było takie rzeczy robić, no, które przeszły do legendy. Co dzisiaj przejdzie do legendy? Może dzisiaj na przykład tutaj szanowny artysta Zalewski, który występował na wspomnianej już tutaj imprezie wręczenia nagród branży muzycznej, zagrał utwór Davida Bowiego pod tytułem I'm Afraid of Americans. I to chyba jest dość mocno symboliczne. A my tutaj mamy audycję o amerykańskiej muzie, o Ameryce, ale...
2: Propsujemy Donalda Trumpa, propsujemy ICE.
0: Przemycamy tego Gringo Stara, czyli ten element wschodni. Chciałoby się powiedzieć.
2: Z punktu widzenia Ameryki to faktycznie wschodni. No dobra.
0: Ci dalej odbierają tego Fryderyka. Piszecie na nas coś na Kowboje na Falach, bo...
2: Możecie napisać też coś o Fryderykach.
0: Albo o Fryderyku możecie też coś napisać. Jak macie, znacie jakiegoś
2: Albo w ogóle Fryderyka. Możecie napisać, co wam ślina na kowbojki przyniesie.
0: Dobrze. Zapowiedziałem, że to będzie letnia playlista i lecimy dalej. Nie zatrzymujemy się. Tu jest naprawdę, tu czuć lato, czuć słońce, czuć ciepło, czuć czuć młodość, czuć zabawę, czuć wiosnę.
2: Po prostu puść tą muzykę po prostu.
0: Szymon, puść.

0: No i tak, drodzy kowboje, drodzy kowbojki. Nie zatrzymujemy się. Lecimy dalej. Radio Afera. Bolo i Lolo i Jolo. I to był Morgan Wallen. Love Somebody. A tak naprawdę to był Mika.
1: Relax. Take it easy.
0: Wiesz, wszystko można zrobić na country. Wszystko.
2: I drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że jak włączyliśmy ten utwór, to nawet nasz realizator Szymon zapytał, co ja właśnie puściłem. Niech to będzie komentarzem.
0: W międzyczasie jeszcze dodał komentarz, że no to obywatel Zielarz pewnie teraz zaliczył mały wypadek.
2: Nie życzymy.
0: Mamy nadzieję, że nie. Obywatelu Zielarz, daj nam znać, że jesteś cały i zdrowy.
2: Tak, daj nam znać. Możesz zadzwonić na 618750213, czyli standardowy numer aferowy. Odbierzemy.
0: Ej, w ogóle nie dzwonicie do nas na ten numer, może dlatego, że go nie podajemy.
2: No nie, no Edgar kiedyś zadzwonił.
0: Ale to nie była ta audycja.
2: A, to nie była ta audycja, no, faktycznie.
3: No, Tadek, to nie ta sprawa.
2: Słuchaj, a właśnie, bo w ogóle opuszczamy się i dzisiaj trochę, ostatnio w ogóle strasznie to jakoś przepuściliśmy, to przez Olio. Ale zabrakło mi mocno naszego cotygodniowego kącika kopacza. Mamy tutaj eksperta od PKO Ekstraklasy, Betclic pierwszej, drugiej, trzeciej, 17 Ligi Okręgowej.
0: Aktywnego też zawodnika.
2: Aktywnego zawodnika, tak.
3: Z tym aktywnym to nie przesadza.
0: Kartą piłkarza.
2: Tak.
3: A co akurat?
2: No za młodu się, że tak powiem, otarł o transfer do Newcastle United.
0: Zapowiadał się.
3: Nie, do Brentford.
0: Wybrał śpiew, no. Wybrał śpiew.
3: Wybrałem
0: wielu piłkarzy w ten sposób zaprzepaściło swoje kariery, że po prostu postanowiło śpiewać zamiast kopać.
2: Tak. No to drogi Jolo, co powiesz o zeszłym weekendzie, o zeszłej sobocie. Co to się wydarzyło w tym Poznaniu?
3: Było czerwono i bardzo gęsto od dymu.
2: No
3: na
2: właśnie.
3: Ulicy Grunwaldzkiej w trakcie uroczystego przejazdu Mistrzów Polski.
0: Byłeś tam?
3: No niestety nie, musiałem wcześniej wstać, żeby zaśpiewać następnego dnia w Krakowie, więc nie mogłem się cieszyć razem z nimi.
0: Słuchajcie, tam widzę, że
3: niebieskie światełko.
0: Ja idę odebrać ten telefon.
2: Idę odebrać ten telefon.
0: Rozmawiajcie.
2: Okay. Dobrze, no to drogi Jolo.
3: Ale petardy, fajerwerki, krzyki, śpiewy było słychać no przez całą noc właściwie.
2: Pięknie. Ale... A feta była, rozumiem, na targach.
3: Na targach, na MTP.
2: Czyli
3: na
2: już
3: placu
2: nie...
3: Świętego Marka. Tak się nazywa ten plac.
2: Ten plac się nazywa Plac Świętego Marka? Tak jak w Wenecji mamy Plac Świętego Marka?
3: Tak.
2: Tylko, że na targę. Ej, no fenomenalnie. Znakomicie. Nie miałem pojęcia. A czemu już nie na Starym Rynku świętujemy?
3: Może nie wiem.
0: Tak jest!
3: To był
0: obywatel Zielarz, który pozdrawia wszystkich tutaj kowboi bardzo serdecznie. Jedzie właśnie z klientem, pozdrawiamy klienta. No i to jest właśnie to magia country. To jest jak z futbolem. Futbol jest piękny i country jest jeszcze piękniejszy.
3: Bo łączą ludzi.
2: Drogi Macieju, przepraszam cię strasznie, że musisz słuchać tej muzyki, ale za to fajnie, że możesz posłuchać nas i się możemy pozdrawiać nawzajem. To jest cudowne.
0: Dobra, posłuchajmy sobie zatem kolejnego pięknego, wiosennego, letniego utworu, który przygotowałem na dzisiejszy wieczór. Let the przypał roll.
2: Kolejusz!

0: To był, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki, Riley Green, Dane, Good Day to Live.
1: Powiem ci szczerze, że dzisiaj te utwory wszystkie mi brzmią dokładnie identycznie. Nie byłbym w stanie rozróżnić jednego od drugiego. Zlewają mi się w jedną papkę. Country papka.
0: Country papka.
2: No ale pyszna papka.
0: No. Taka... Ty już po prostu na tym country zjadłeś zęby i ja teraz już mogę tobie tylko serwować takie właśnie papkowate jedzenie. Papkowate country.
1: No.
0: No, to był Riley
1: jednak,
0: Green.
1: Jednak wolałem, jak serwowałeś to fajne country. Na początku audycji jeszcze się starałeś, te pierwsze 5 odcinków, a teraz to już tak... Już...
0: Bolo, jak puszczam fajne country, to nagle mówisz, że o, fajny numer, o, ładne country, o, i w ogóle zaburzasz harmonię i też, umówmy się, ideę tej audycji. Audycja miała polegać na tym, że ja puszczam country, a ty je hejtujesz, czyli dzieje się to, co się dzieje teraz. Dopiero jak puszczam takie country. No więc no, ja no tak, po tylko, prostu, że... ja dbam o szczerość, o prawdziwość, o prawdziwość country.
1: Bronisz czystości country.
0: Bronię czystości country. Uważam, że jak... to są ważne słowa, które pan Howdys śpiewał, że byle krowa niekantrowa jedzie ryczeć do mrągowa. I to prawda jest. Jeżeli my jako... No, nie bójmy się użyć tego słowa. No, dziennikarze, muzyczni, redaktorzy... Nie my w obronie czystości country. To kto ma to zrobić?
1: Nie bójmy się użyć tego słowa.
2: Kto ma, ja bym się bał.
0: Kto ma to zrobić, jeśli nie my? To na nas, to my mamy pilnować porządku.
1: Czystości country.
0: Czystości country. Zwłaszcza, że drodzy słuchacze...
1: Jesteśmy takim ICE...
0: Wielkimi krokami, może ICE tam jest, to C to jest od country. No nieważne. Drodzy słuchacze, pracujemy nad tym.
1: To jest inkwizycja po prostu kantrowa.
2: Nikt się nie spodziewa kantrowej inkwizycji.
1: No. To jest, czego by się nie spodziewał.
0: To może to jest ten nazwa tego festiwalu, co? Zrobimy w Poznaniu festiwal country, co wy o tym myślicie?
1: I nazwiemy go Inkwizycja.
0: Inkwizycja. Inkwizycja.
1: I będziemy ubierać takie białe prześcieradła i takie szpiczaste białe nakrycie głowy.
0: To już było.
1: To się super
0: wymyśl coś oryginalnego.
2: Właśnie.
1: Nie, to się dobrze kojarzy. Czerpię dobre wzorce z przeszłości.
0: Z zachodu.
2: Najlepsze.
1: Z dzikiego zachodu.
0: No.
1: Komu to przeszkadzało? Czy w sumie wiem komu?
0: Było, myślę, że bardzo sporo ludzi, którym nie było fajnie z tego powodu.
1: No, też tak myślę. Żarty żartami, ale to jednak... To było zło.
0: To było zło.
1: Ale najgorsze jest to, że to zło też czasem teraz trochę...
0: Wraca.
1: Wybija. I to jest przerażające akurat.
0: No jak? Czyli sugerujesz, że my jako ludzkość nie uczymy się, nie wyciągamy wniosków...
1: No, jak spojrzysz na Antoniego Macierewicza, to można taki wniosek wysnuć.
0: No, ja myślę, że akurat Antoni, ty przywołałeś zły przykład, bo Antoni akurat wiele wniosków wysuwa. Nie wiem, czy dalej, bo już ostatnia moja styczność tutaj z panem Macierewiczem to taka, kiedy jakiś młody dziennikarz, to nasz kolega po fachu, nie bójmy się użyć tego słowa, zadaje mu pytanie na sejmowym korytarzu o to, czy to prawda, że Antoni Macierewicz trenuje skoki do wody. I okazuje się, że to prawda, no że Antoni Macierewicz skacze do wody z wieży tam 5-10 metrów w Łódewę.
1: Skakał kiedyś bardzo dobrze, a teraz już tylko tam myślę, że trochę mniej już skacze, ale kiedyś...
2: Rekreacyjnie
0: na bombę tylko.
2: czyli to jednak był zabach.
1: Czy to jest w ogóle najlepsze, co ostatnio usłyszałem, że Antoni skacze na bombę? to jest piękna gra słów. Nie ma lepszej. Dobra.
0: Ale cieszę się, że bo ja się bałem, że ta audycja, że będziemy tak omijać takie tematy, ale ja jestem wdzięczny, że...
1: Nie ma świętości.
0: Nie ma
1: świętości.
0: My się, jesteśmy redaktorzy niepokorni, a country tylko w nas jeszcze wzmacnia te...
1: Nie, bo country to też jest muzyka buntu. Nie bójmy się tego powiedzieć.
0: No teraz, teraz to ty mnie zaskoczyłeś, Bolo.
1: No a jest tak, czy nie jest tak?
0: No nie, no oczywiście, że tak jest. No. Oczywiście, że tak jest. Dziś jakbym, idźmy krok dalej. I powiedzmy, że być może dzisiaj to jest już jedyna i ostatnia muzyka buntu.
1: No, jakby wiemy dobrze, że hip-hop się już skończył.
0: Nie, no hip-hop już nie ma buntu.
1: Tam jest komercja i to już jest tam pozamytane, nie?
0: Postpunk to też już wiemy, że to już też nie jest żadna muzyka buntu.
1: To już jest... Tylko... W ogóle nie jest, nie ma czegoś takiego jak postpunk, jest punk, a wszystko post to już jest...
0: Chyba, że Post Malone.
1: No, bo on robi country, no.
0: No i wszystko tutaj zatacza...

0: Ten może mi tylko i wyłącznie wierzyć na słowo, że po prostu to jest z bolo, to jest jak loteria. To jest jak rzut monetą. To jest jak, wiecie, leci ta moneta, obraca się i możecie tylko liczyć, żeby wypadł orzeł, a zawsze wypada reszka. I tu po prostu jest to samo. Ja nie wiem, czy dzisiaj bolo będzie w nastroju, że mu się country będzie podobać trochę bardziej, czy nie. Więc to nie jest... Drogi Bolo, wina tej mojej selekcji trochę na pewno jest. I oczywiście cię nią podpuszczam, ale to nie do końca ona. To jest coś więcej.
1: To była bardzo ciekawa wypowiedź, bo to było takie tak, ale nie do końca. Że jest, ale nie jest. I w sumie to cię podpuszczam, ale cię nie podpuszczam. W ogóle, kurde, mógłbyś zostać politykiem.
2: Albo coachem.
0: Nie podpuszczaj mnie. Coachem jak tam jest coach chrześcijaństwa?
2: Tak.
0: On jest coachem chrześcijaństwa?
1: Nie.
0: Czy coachem chrześcijańskim?
2: Już nie pamiętam.
1: Zaraz ci to sprawdzę, bo jest to...
0: Pozdrawiamy Annę serdecznie.
1: Anna niestety nas nie słucha, się obawiam.
2: O, nigdy nie wiesz.
0: Anna też jest tutaj, też jest naszą koleżanką po fachu, bo też jest, prawda, wokalistką. Już bardziej w stanie spoczynku, niestety, nad czym ubolewamy, ale myślę, że publiczność tutaj poznańska, słuchacze z naszego miasta mogą ją kojarzyć z takiego projektu jak na przykład Walc Damy Serce, albo...
1: I to tytuł utworu jest.
0: Tak.
2: Ale najbardziej chyba jednak 1050 lat.
0: To jest ten szlagier.
1: To był szlagier, tak.
0: To jest ten szlagier. Dosz się Szymon tutaj.
2: Oj.
0: Szymon się złapał za głowę i
1: już wie, o kim mówimy.
0: Tutaj dokładnie.
1: Tak, zna ten utwór. To dzieło.
0: No i to dzieło. Dokładnie, tak, teledysk.
1: Klip też był piękny. No tak.
2: I to już 10 lat, słuchajcie.
1: Coach chrześcijański.
0: Coach chrześcijański.
1: Tak.
0: No. Dla bliskich znajomych na Instagramie wyślemy link do pani coach.
1: Wyślemy. Zapisujcie się na sesję. Chociaż widziałem, że godziny ma dosyć takie, no, mało chrześcijańskie.
2: No jak, ale w niedzielę
0: właśnie pracuje w niedzielę.
1: No nie pracuje w niedzielę, ale pracuje w sobotę, a tak to w piątki i czwartki chyba od 18 do 21. No to sorry, ale w tym czasie przyzwoici ludzie albo siedzą w kościele, albo w domu, a nie, że coachują. Sorry, nie?
0: Ale to jest tak... Ksiądz też w piątek będzie siedział w konfesjonale i będzie swoją coachową robotę.
1: No, to jest ksiądz. Nie mów, że ksiądz jest coachem. Ksiądz nie jest coachem. Ksiądz jest pasterzem dusz. A to jest zwykły coaching jednak.
2: No nie, bo chrześcijański.
0: Więc
2: to niezwykłe.
0: Więc magiczne. No, coaching magiczny.
1: Dobra, mamy konsensus. To puśćmy Takera.
0: Puśćmy Takera.
2: Szymon, Taker.
0: Puśćmy Takera. Taker.
1: Taker.
0: Taker.

0: No dobra, i to był letniak.
1: I trochę się wyróżniał jednak na tle tak? pozostałych
0: chustów. Znowu nas oszukałeś, Marcin. Lolo, przepraszam.
2: Nie, dlaczego oszukałeś? Po prostu znowu daliście się nabrać.
1: Zwieść.
0: Znowu nas okłamałeś.
2: No cóż, no co mi pozostało w tym moim życiu tutaj z wami, drodzy kowboje? W sensie mówię tutaj o tych moich najbliższych, Bolu i Olu. Że cóż mi zostało, jak nie po prostu was troszkę powkręcać, ponaigrywać się z was, pośmieszkować, pożartować. No.
0: Marcin, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, bo właśnie tutaj... padł temat tego wiekopomnego dzieła 1050 lat zespołu Anno Domini i nasz realizator Szymon wywołał tutaj postać znaną w szerokich kręgach jednego z pomysłodawców Polskiego Towarzystwa Artystów, Autorów, Animatorów Kultury, który ma piękny akronim PTAK. To jedna z lepszych nazw, jakie znam, ale mówię tutaj o panu Krzysztofie Wodniczaku, który jest legendą, tuzem poznańskiej kultury i nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale jest on również współorganizatorem wielkopolskich rytmów młodych, w których nasza droga Olio była jurorką tydzień temu. Natomiast jest też pomysłodawcą i współorganizatorem takich festiwali jak Reggae nad Wartą oraz Country nad Wartą. Także Marcin, przepraszam, Lolo.
2: No i widzisz, no. No i no, nie wiem, jak mam to skomentować nawet.
0: No historia zatacza koło, no nie da się od tego uciec, no.
2: Ale to trochę to, widzisz, dochodzą mnie sygnały, no nie powiem, żebyś tutaj teraz mnie jakoś bardzo zaskoczył, że nie jesteśmy pierwsi w tym poznańskim tutaj środowisku, które się tym country pasjonuje, tak jak my. Że to już ktoś robił przed nami, że wszyscy już wszystko robili.
0: Wszyscy wszystko robili, absolutnie.
2: Wszystko wszędzie naraz.
0: No nie jesteśmy w ogóle oryginalni, staramy się coś wymyślić.
2: Ale
0: wszystko jak krew w piach.
2: No, to my i tak jeszcze mamy nieźle, ale pomyśl o tych kolejnych pokoleniach, które przyjdą. To oni już naprawdę, nie wiem. To już będzie post.
0: Post country. Przyjdą do Radia FRA i pomyślą, ej, zrobię audycję o muzyce country. I co? I się okaże, że...
2: 50 lat temu był taki Bolo i Lolo i...
0: Jolo. I zapraszali ludzi.
1: Na spacery.
2: nie wiadomo po co.
0: Właśnie, idziemy na spacer dzisiaj?
1: I to po co?
2: Idziemy na spacer. Kto idzie na spacer z nami? Idziecie na spacer z kowbojami. Chodźcie na spacer z kowbojami, a jak nie pójdziecie na spacer z kowbojami, to zostańcie z Radiem Afera i z Tymoteuszem, który was tutaj pięknie pożegna. Z tego, co widzę, to będzie i Zbigniew Hołdys, i Budka Suflera będzie też, i
1: Anno Domini.
2: I Anno Domini, oczywiście. A my cóż, my... No. Ej, a ja w ogóle jutro jadę na taki... Ja jutro jadę być kowbojem. W ogóle.
0: O, to jest piękne.
2: Więc ja za tydzień będę opowiadał o tym, jak to jest być kowbojem.
0: No, to jest piękne w ogóle, że drugi Lolo, że tak gonisz za marzeniami. To bardzo cenię też. To
1: ograniczenia właśnie, istnieją
0: ty jesteś na przykład tym człowiekiem, którego ja cenię.
2: To są
0: ty jesteś właśnie tym, który po prostu goni te marzenia. Ktoś mógłby sobie pomyśleć, że nie... Cztery dychy to już jest za dużo, żeby być kowbojem, nie? W tym wieku już należy odpuścić, ale ty nie. Ty nie dość, że prowadzisz audycję o takiej muzyce kowbojskiej w tym radiu, co jest dość, umówmy się, nie bójmy się tego słowa, kontrowersyjnym pomysłem.
2: Tylko takie pomysły lubimy.
0: To jeszcze zaczynasz jeździć konno i
1: oporządzać tego konia.
0: I dokładnie. I oporządzać konia i zasiałeś owiec w ogródku. I szyjesz siodło po godzinach.
2: No jak w moim kawałku yardu.
0: No, to jest... cenię to ogromnie, naprawdę. To jest piękne.
2: Cieszę się. Mam nadzieję, że przeżyję ten wyjazd.
0: Też mam przeżyję
2: spełnianie marzeń i wrócę tutaj na poznańską prerię cały i zdrowy.
0: Będzie tak, wolałbym, żebyś przeżył, bo nie chciałbym grać country na twoim pogrzebie, bo są pewne granice jednak przyjaźni.
2: Zakończymy nieletnio, zakończymy właśnie tak nostalgicznie, zakończymy wspomnieniowo, rozstaniowo. Zwolnimy. Na dobranoc, na pożegnanie, na goodbye, na see you, na farewell.
1: Dość.
2: Dobranoc.
3: Zostańcie z Bogiem.

mikrofonie i konsolecie oczywiście. Przez najbliższą godzinę Dobranocka będzie grała na antenie Radia Afera. Rozpoczęliśmy tak, jak rozpoczyna się, jak już wspomniałem, Sierżant Pieprz popularny i taka to okazja, że 26 maja, czyli już jutro, będziemy obchodzić dokładnie 59-lecie wydania w Wielkiej Brytanii tej płyty. No, na temat różnych rodzajów wydań i dat z tym związanych dzisiaj jeszcze jedno słówko wspomnę przy okazji jednego zespołu, który się pojawi, ale to wszystko za chwileczkę, ponieważ na początku chciałem właśnie tego Sierżanta Pieprza wspomnieć, ponieważ Beatlesów nie ma aż tak wiele tutaj w Dobranocce zagranych, więc czasami trzeba nadrobić, a jak okazja jest, no to okazja się nadarza i trzeba ją wykorzystać. A poza tym dzisiaj nowości trochę, nowości z Anglii, z Ameryki, a także z Czech i z Niemiec. Chociaż tym Niemcami trochę uogólniam, bo konglomerat jest to muzyczny. Ale to wszystko za chwileczkę, za chwilę to nastąpi. Zanim to, no to jeszcze zaczęliśmy Sierżanta Pieprza, no to teraz zobaczmy, co tam na końcu było.

Arab's Trap z utworem absolutnie bezkompromisowym, absolutnie zawierającym duże ilości złości. Mówiąc tak bardzo delikatnie, ale no po raz kolejny nie gryzą się w język panowie ze zespołu Arab's Trap i utwór You i ta okładka, która jest do niego dołączona, wiele, wiele mówi. Jest dużo komentarza politycznego na temat obecnie dziejących się wydarzeń w tym jednym utworze. Dość długim, ale można tak to powiedzieć, wysokokalorycznym, jeśli chodzi o treść. Zmienimy teraz mocno to rodzaj muzyki, jaki gramy. Bo przejdziemy do zespołu, który znany jest z tego, że jest delikatny, taki intymny, gładki, romantyczny. A chyba słowem kluczem do niego będzie właśnie ta pochodna romantyzmu, można tak to powiedzieć, czyli erotyka.

ewoluują ewidentnie, patrząc na sposób grania, na rytmikę, na no, teksty również, na całość. Ogółem patrząc, ewoluują. Cigarettes After Sex, utwór Twizzle, nowość, nowość absolutna, wydana kilka dni temu. Zapewne jakiś album tutaj nadchodzi, ale póki co jeszcze nie wiadomo. A nie minęło aż tak wiele czasu od Axis, czyli wydania z 2024 roku, więc jeszcze trochę czasu jest, ale dobrze wiedzieć, że nie śpią i że cały czas tworzą. No dobrze, przyciszyliśmy troszkę. No to teraz czas na chwilkę kolejną trochę podkręcić ten regulator, tę gałkę odgłośności, zwiększyć. No i może nie tak do końca będzie to gałka odkręcona, ale no troszeczkę na pewno, trochę będzie głośniej. Dość owijania w bawełnę. Główne danie dzisiejszej audycji. Zaczynamy.

Zastanawiające zapewne. Czemu na końcu i cały czas w tle słyszymy psa? I powiem tak, to jest pytanie trudne, ponieważ czeskiego nie znam. Nie jestem w stanie także ze słuchu wykryć całości słów, znaczeń. Natomiast nie ma cały czas także tekstów w internecie, więc trudno mi do końca powiedzieć, o czym śpiewają, ale utwór Trzy małe opiczki. No, wiadomo, co znaczy małe, wiadomo, co znaczy trzy. Opiczki to są małpy, ale co tutaj w takim razie robi pies? Nie wiem. Mogę się tylko domyślać, ale co najważniejsze, to to, że płyta Ideal naprawdę dostarcza tych emocji, których od chłopaków z Wypsa na Fiksa ja zawsze oczekuję, czyli odrobiny tego punka, odrobiny takiego rocka, odrobiny to po prostu trochę muzyki, nazwijmy to z pogranicza popu, no i trochę melancholii. O tą melancholię jeszcze zahaczymy, bo jej tutaj też trochę jest, ale mam wrażenie, że jest tu też taki motyw przewodni tej płyty i trochę tym motywem są zwierzęta, bo to nie jest jedyny raz, gdy właśnie motyw zwierzęcy pojawia się na tym albumie.

naprawdę dużym szczęściem jest to, że język czeski i polski są tak do siebie podobne w niektórych miejscach. Warto zaznaczyć oczywiście, w niektórych mniej, w niektórych bardziej, ale no sam fakt tego, że utwór, który nazywa się Weloryba, można nawet wtedy zasłuchać, jak się nieco skupi człowiek, to można to odnaleźć w tekście, że Weloryba no brzmi trochę jak nasz wieloryb. I to nie byłby zły strzał, bo dokładnie to znaczy. To jest ten element taki bardziej, no właśnie nazwałem go trochę bardziej popowo-rockowym, nie umniejszając oczywiście, ale zawsze podziwiam tę umiejętność Vypsana Fixa, Madriego's chyba zdecydowanie, chyba najbardziej, umiejętność do wymyślania tych bardzo, bardzo chwytliwych chórków. No, jak śpiewają papapara, pięknie to brzmi. I w ogóle utwory z pięknymi chórkami to jest motyw, myślę, że do pomyślenia, żeby na lato spróbować taką audycję chórkom poświęconą zrobić. Michał Mareda odpowiada tutaj za kompozycję. Już teraz spojrzałem, ale występuje też on pod pseudonimem Mardi jako solowy artysta. No, to były na razie dwa utwory z płyty Ideal. Póki co zagraliśmy numer 5 przed chwilą, numer 9 to na sam początek, jeśli chodzi o tę płytę. No i teraz zagramy utwór przedostatni. Jest taka tendencja, można to nazwać już chyba nawet może tradycją małą, że od albumu Qualita utwory pod koniec, przedostatnie w Vypsana Fixa są mniej właśnie energetyczne, mniej rockowe. Jest taki jeden utwór zawsze, który jest, słychać to w tonie, że poważniejszy, bardziej zamyślony, skupiony. I nie zawiodłem się także na tej płycie, bo szukałem tych utworów, bo nie ukrywam, one są jednak moimi ulubionymi elementami tych albumów czeskiego zespołu. Tutaj, jak mówię, nie zawiodłem się, ponieważ na miejscu 11, numerem 11, znajduje się dokładnie taka kompozycja. Pięciominutowa ponad, ale chyba też jedna z piękniejszych, jaka wyszła spod pióra, spod strun i bębnów tego zespołu.

No, oni to po prostu mają. Oni to po prostu potrafią zakończyć nawet tak w idealnym zawieszeniu. I uwielbiam, absolutnie uwielbiam takie powtarzające się motywy na przestrzeni utworu, takie nierówne uderzenie perkusji w pewnym momencie, jak ta gitara, która gra swój charakterystyczny motyw, który się pojawia na początku, potem wraca na końcu utworu. Absolutnie, absolutnie piękno kompozycyjne i naprawdę bardzo, bardzo nisko chylę czoła przed Michałem Maredą, który komponował ten utwór, bo to jest taki typ muzyki, który pomija jakąkolwiek próbę poznania, tylko przemawia po prostu natychmiastowo, od razu do serca. To była nasza wizyta w Czechach. Jeśli chodzi o nowości, teraz ze nowościami przeniesiemy się, no właśnie, powiedzmy, że najbliżej jest temu zespołowi do Berlina. Dlaczego tak kręcę, no to wyjaśnię za chwilkę.

Post Clients, taką nazwę nosi zespół, który przed chwilą usłyszeliście. To nie jest do końca zespół, to jest konglomerat muzyczny, dlatego też miałem lekki problem z określeniem umiejscowienia, ponieważ na Post Clients składa się kilku muzyków, kilkoro muzyków z różnych stron świata, z Niemiec, z Austrii, Nowej Zelandii, z UK. No, tutaj naprawdę jest miszmasz. Ten utwór został zarejestrowany i cały koncept albumu polega na rejestracji bardzo spontanicznych nagrań. Jak sami określają, bez laptopów, bez lupowania, po prostu spontaniczne przypływy muzyczne. I gra tutaj jedną z pomysłodawczyń i wykonawców w tym konglomeracie jest Maria Solberger, którą możecie kojarzyć z Naked Cameo, które prezentowałem tydzień temu. Więc gdzieś to się wszystko łączy za naszą zachodnią granicą. Są bardzo ciekawe zespoły, bardzo ciekawi muzycy. Jeśli chodzi o bezpośrednie nowości na dzisiaj, to tyle, ale mam nadzieję, że jeszcze chwilkę zostaniecie, bo mimo wszystko jest trochę jeszcze ciekawych rzeczy, które na dzisiaj są przygotowane.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

staje za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

uważać na to, co piszę, uważać na to, co mówię, uważać na to, co piszę.